0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

0: Wymiana ognia na linii USA-Iran to były działania w samoobronie, przekonuje Biały Dom. Usłyszał zarzuty kierownik pociągu po dramatycznym wypadku w Woli Bierwieckiej. Pingwiny z warszawskiego zoo mają nowy dom. Na zegarze 6, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Bliski Wschód i ataki na linii USA-Iran. Amerykańskie siły ogłosiły, że zakończyły uderzenia w samoobronie, a zaatakowano irańską obronę powietrzną, także naziemne stacje kontroli i stacje radarów obserwacyjnych, to w pobliżu cieśniny Ormus. Jak tłumaczy amerykańskie dowództwo, to była odpowiedź na niedawne ataki na siły USA oraz międzynarodowe statki handlowe na regionalnych wodach. Jak donosi serwis Axios, Iran wystrzelił pociski balistyczne i drony w kierunku amerykańskich baz w regionie Bahrajnu, Kuwejtu i Jordanii. A my wracamy do kraju. Są zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Ze szczegółami już teraz Kinga Furch.
1: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz po zgromadzeniu materiału dowodowego prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
2: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
1: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
0: A ten obecnie nie jest kierownikiem pociągu i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Polskie firmy, które mają innowacyjne rozwiązania dla sektora zbrojeniowego, mogą się zgłaszać do Wojska Polskiego. Rusza podział gigantycznych środków w ramach programu SAFE. MON zachęca sektor prywatny do nawiązania współpracy. Białostocka firma Astekop chce zainteresować polską armię pojazdem do minowania.
3: Pojazd minowania narzutowego Bluszcz to wersja z miotaczem, który rozrzuca minę. Szczególnie tam, gdzie jest duże zagrożenie dla kierowcy, no to te pojazdy nasze w trybach bezzałogowych mogą operować, bezpośrednio podjeżdżać, nawet jeżeli utracimy taki pojazd w wyniku działania przeciwnika, to życie ludzkie nie będzie zagrożone.
0: Wyjaśniał dyrektor technologiczny firmy Krzysztof Kulesza. Polska w ramach unijnego programu SAFE otrzyma 44 miliardy euro pożyczki. Znów ktoś uszkodził drzewa na Kaszubach. Ktoś ponacinał pilarką drzewa przy drodze wojewódzkiej numer 211.
4: Drzewa zostały nacięte po obwodzie za pomocą pilarki. Zgłoszenie otrzymaliśmy we wczesnych godzinach porannych, kiedy kierowcy jadący do pracy zauważyli właśnie te nacięcia, więc no podejrzewamy, że właśnie miało to miejsce w godzinach nocnych pod osłoną nocy.
0: Mówił Mateusz Pielowski z Kartuskiej Straży Pożarnej. Do podobnego zdarzenia doszło na Kaszubach 3 lata temu. Wtedy nie udało się namierzyć sprawcy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Pingwiny z warszawskiego zoo przeprowadziły się do nowego domu. Wyremontowano ich wybieg. Prace zajęły około 2 lat. Koszt to ponad 14 milionów złotych. Nowy pawilon posiada warunki zbliżone do naturalnego środowiska zwierząt. W środku jest basen z wyspą, a szklana ściana pozwala odwiedzającym obserwować ptaki w wodzie.
6: Pingwinki naraz wskoczyły. Chwilkę pobyły w tej wodzie, a potem przestraszone szybko wszystkie wyskoczyły, aż się bałam, żeby się tam nie zadeptały.
7: Porównanie do tego starego to jest dużo lepsze i wygląda nowiej. Też można zobaczyć pod wodą, co jest, a nie tylko na zewnątrz.
8: No ładnie to wygląda.
9: Super nowoczesny, elegancki, bardzo fajny wybieg.
10: Czekaliśmy na to 2 lata, od momentu rozpoczęcia budowy.
0: Teraz w warszawskim ogrodzie mieszka ponad 30 pingwinów przylądkowych, a w planach ogrodu jest także modernizacja małpiarni i domu niedźwiedzi polarnych.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: A mówili, że niedźwiedzie polarne z pingwinami nie mogą się spotkać, bo to żyją gdzie indziej. Proszę, w Warszawie można. Zaczynamy poranek z Radiem Plus. 10 czerwca to środa. Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
11: Do 9 będziemy z wami.

0: Oczywiście jak mama świętuje, też składamy życzenia. Fajnie jakby na Bahamach, ale nie zawsze się da. Dzisiaj imieniny Bogumiły, Mauryna, Bogumiła, Apolla, Edgara, Wiktoriany, Wiktoriana, Wiktorianny, Ingolfa i Małgorzaty. Wszystkiego najlepszego. Dwa nazwiska sobie wypisałem. Włoski piłkarz i trener, teraz bardziej znany jako trener, Carlo Ancelotti obchodzi dzisiaj urodziny, a mówię o tym, bo już mistrzostwa za pasem. Jutro się zaczynają, on Brazylię prowadzi. A także młoda polska piosenkarka, kompozytorka Sarah Jameson, a furorę zrobiła w Stanach Zjednoczonych, wygrywając tam rozmaite konkursy. 13 minut po godzinie 6, czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Jezus przyszedł wypełnić prawo Boże. Przyszedł wypełnić, nie zmienić, nie poprawić, nie zupdate'ować, nie zaktualizować. Jezus przyszedł wypełnić prawo. Czasami mamy taką pokusę, żeby coś poprawić w prawie Bożym, żeby go dostosować do aktualnej sytuacji, do aktualnych czasów, czasami do naszych potrzeb. A Jezus dzisiaj pokazuje nam bardzo prostą drogę. Nie zmieniać, nie aktualizować, ale wypełniać prawo Boże według Jego woli, a nie moich potrzeb.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.

I najbardziej podobają mi się te słowa w piosence: robaczek w swej dziurce i pszczółka na kwiatkach, i wy z tym aparatem robicie zdjęcia i przysyłacie do nas. Przypominam o naszej zabawie Zielony Zakątek Radia Plus. Przysyłacie nam swoje zielone, wypielęgnowane tereny. Czy to jest wielka, gigantyczna działka, czy też mały kącik nawet na balkonie, a nawet w samym domu można sobie taki zielony zakątek urządzić. 5000 zł na upiększenie tego zakątka do wygrania, a codziennie w takich mini finałach koszulki Radia Plus. Czekamy na zgłoszenia, szczegóły na stronie internetowej, tam też można w specjalnej zakładce załączyć zdjęcie. Wystarczy pstryknąć telefonem. Wiem, że rano jest dobry nastrój, czasem dobry widok, czasem wschód słońca bardzo ładny, żeby takie zdjęcia pstryknąć, chociaż po wschodzie to my już ho, ho, ho, jesteśmy kawał czasu. 26 minut po godzinie 6, Taylor Dane teraz w Radiu Plus, a finał naszej zabawy po godzinie 8.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek protesty w Irlandii Północnej, te wybuchły po ataku nożownika. Sudańczyk ze statusem uchodźcy zaatakował mężczyznę w północnej części Belfastu. Powstrzymali go dopiero świadkowie. Wczoraj 30-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, dziś stanie przed sądem. Po tym zdarzeniu miasto ogarnęły demonstracje, uczestnicy jednej z nich podpalili autobus, a zaatakowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 40 tysięcy wiernych na stadionie olimpijskim w Barcelonie. Przyszli tam na modlitewne czuwanie z papieżem. Podczas rozmowy z młodymi ludźmi Leon XIV zauważył, że wiele osób na nowo odkrywa wiarę chrześcijańską. Nasze pragnienie prawdy i szczęścia potrzebuje szerszego horyzontu, oświadczył Ojciec Święty. Leon XIV potępił bałwochwalstwo zysku i wydajności. Mówił też o zdrowiu psychicznym, które jest coraz bardziej zagrożone w rozwiniętych społeczeństwach. Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach.
2: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. 72 nowe miejsca opieki dla dzieci w wieku do 3 lat wkrótce w Słupsku. Dobiega końca rozbudowa istniejącego żłobka przy Andersa. Obiekt zostanie oddany do użytku w drugiej połowie czerwca. O zakresie prac Adam Franczak, wicedyrektor ZIM-u w Słupsku.
3: W ramach inwestycji wykonany zostanie nowy, energooszczędny obiekt wyposażony w ogrzewanie podłogowe, w instalację fotowoltaiczną, jak również wykonana zostanie wentylacja mechaniczna. Obiekt jest również wyposażony częściowo w niezbędne elementy, to jest stoliki, leżaczki, regały.
2: Powierzchnia żłobka została powiększona o 500 metrów kwadratowych. Koszt tej inwestycji to 5 milionów 800 tysięcy złotych, z czego ponad 5 milionów to dofinansowanie z 25 km na liczniku, rodzinna atmosfera i nagrody. Przed nami rajd rowerowy w Koszalinie. O tym, co w programie, mówi Marek Mlazga ze Stowarzyszenia Roweria.
4: Przepiękne ścieżki rowerowe Koszalina, poczęstunek, targi sportowo-rekreacyjnej. Do wygrania mamy rower, gadżety.
2: Start w sobotę o 10 przy hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Pogoda! W Słupsku w ciągu dnia wzrost zachmurzenia i możliwe przelotne opady deszczu na termometrach około 18 stopni.

0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Pamiętacie taką piosenkę? Nie przenaście nam stolicy do Krakowa? Nie będziemy jej teraz grać, ale odwrócimy ją za kilka minut. A przed nami ABBA, później Kombi, Tomek Waloszczyk. Dzień dobry. I'm nothing special, in fact.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: To już mamy chyba komplet najważniejszych kandydatów na prezydenta Krakowa. Największą niespodzianką jest wspólna kandydatka KO i PSL. Wspólna jak wspólna, może być obywatelska i ludowa jednocześnie, ale nikt się nie spodziewał, że w związku ze stronnictwem właśnie będzie stronić od Krakowa, bo konferencję z jej prezentacją urządzono w Warszawie, no chyba, że chodzi o koalicję obu miast. Chciałem dwóm znanym autorom piosenki odśpiewać "Nie przenoście nam Krakowa do stolicy, niech już lepiej pozostanie tam, gdzie jest", bo tu nic się nie zgadza. Złote nuty nie spadają na rynek, ewentualnie na starówkę. Po królewsku nie gotuje Wierzynek, tylko Gesslerowa, a na cud czekają nie kwiaciarki, tylko górnicy, nauczyciele, rolnicy, no i inni protestujący przed ministerstwami. A pani kandydatka mogła urządzić konferencję chociaż na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Zaraz za nim jest Nowy Świat, którego w Krakowie chyba chcieli inicjatorzy referendum.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Reklama.

0: 6 minut pozostało do godziny 7. Papież Leon w Hiszpanii. Wielkie wydarzenia, wielkie stadiony, wielkie słowa, a papież Jan Paweł II. No właśnie, posłuchajmy, bo znalazł się na kartach historii. 10 czerwca, co wydarzyło się tego dnia, o tym Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 10 czerwca 323 roku przed Chrystusem zmarł Aleksander III Wielki, król Macedonii. Tego dnia w roku 1979 zakończyła się pierwsza pielgrzymka do Polski papieża Jana Pawła II, a tego dnia w roku 1419 zmarł Joncała, który został wybitnym kaznodzieją. Jan Bangini z Florencji, bo o nim mowa, urodził się w połowie XIV wieku i wstąpił do Dominikanów. Świętej Katarzynie ze Sieny zawdzięczał uwolnienie od wady wymowy, a liczne zalety ducha sprawiły, że władze zakonne powierzały mu coraz bardziej wymagające zadania. Był przeorem, reformował włoskie klasztory, a we Florencji głosił wspaniałe kazania. Papież Grzegorz XII miał w nim doradcę, a Dubrownik pasterza. W czasie herezji Jana Husa stolica apostolska wysłała go do Czech i na Węgry. Nieopodal, bo w Bawarii, urodził się Józef Kugler. Wcześniej stracił ojca i zdrowie, bo miał wypadek w zakładzie ślusarskim, w którym pracował. Wiedział jednak, że wielu bardziej chorych potrzebuje pomocy, dlatego w roku 1894 wstąpił do Bonifratrów i zmienił imię na Eustachy. Służył pacjentom przez pół wieku, także w czasach III Rzeszy. 30 razy był przesłuchiwany przez gestapo, ale nie wyparł się wiary i powołania, a zmarł już po wojnie, 10 czerwca 1946 roku w Ratyzbonie.

Oj, ten cytat będzie się niósł i niósł za Mają, będzie chodził Mają Chwalińską, oczywiście, która na konferencji już w Warszawie po wylądowaniu, po powrocie z Francji powiedziała o tym, że ona nie odbiera telefonów od nieznajomych. Nie robię tego od wielu lat, więc być może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Odbieram tylko od taty, mamy i trenera. Trzy osoby, proszę bardzo. No chyba, że ktoś chce się skontaktować, to powinien, tak mi się wydaje, SMS napisać. No właśnie, no właśnie. A jak jest u was? Czy wy odbieracie wszystkie telefony jak leci? Nawet te z pytaniem, na co wydacie pieniądze, które już bank dla was przygotował i tylko czeka, żeby wysłać wam je przelać. Napiszcie do nas na naszym profilu facebookowym. A teraz już czekamy na wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody też będzie.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Koalicja Obywatelska i PSL mają swoją kandydatkę o fotel prezydenta Krakowa. Powalczy Monika Piątkowska. Tragiczny wypadek pod Warszawą. Obywatel Turcji usłyszał zarzuty. Jelenie i łanie na zakopiańskich ulicach. Co zrobić z tym fantem? Zastanawiał się tatrzański konwent. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znamy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków, potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
3: Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
2: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
4: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
2: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
2: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
1: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Mężczyzna odpowie za naruszenie zasad bezpieczeństwa. Tymczasem wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikację. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domaga się teraz taksówkarska Solidarność. Jakich zmian chcą związkowcy? O tym Mateusz Chłystun.
6: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
7: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
6: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
7: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
6: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
1: Dodajmy, że mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Po Madrycie Barcelona. Papież jest tam od wczoraj. Rano Leon XIV odwiedzi nowoczesny zakład penitencjarny. Potem będzie się modlił w opactwie Matki Bożej w górach Katalonii. Odwiedzi też kościół świętego Augustyna w Barcelonie, gdzie spotka się z przedstawicielami diecezji. A o 19:00 ważny moment dzisiejszego dnia. Leon XIV odprawi mszę w budowanej od 144 lat Bazylice Sagrada Familia. Po niej zainaugurowana zostanie najwyższa wieża świątyni. Już spotkania w Madrycie pokazały, że papież dotyka rzeczywistości, którą żyjemy. Ma łatwość przemawiania i porywania tłumów. Komentuje teolog, wykładowca Uniwersytetu Civitas Piotr Kosiak.
8: Żartobliwie, ale pokazujący, jaka jest siła w Leonie XIV. 1 200 000 osób było na mszy świętej niedzielnej, połączonej z procesją ulicami Madrytu. 2026 rok, duży kryzys kościoła i uwaga, uwaga, jesteśmy w Hiszpanii. I widzimy ogromny rozkwit i zainteresowanie pielgrzymką papieża. Tak? To jest niesamowite.
1: Zdaniem teologa odbiór papieskiej wizyty, otwartość młodych Hiszpanów dają nadzieję na zmianę i powrót kraju do korzeni chrześcijaństwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jelenie i łanie na zakopiańskich ulicach. Ludzie muszą się do tego przyzwyczaić. Niewiele da azyl dla zwierząt i wywożenie ich. To wniosek z posiedzenia konwentu tatrzańskiego. Trzeba postawić na edukację, przekonuje Filip Zięba z TPN-u.
9: To już są kolejne pokolenia. I po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
10: Wywożenie rzeczywiście nie przynosi zamierzonego efektu. Słowacy wywieźli jelenia z podbańskiej Bystrzycy do Doliny Jaworowej. Jeleń już znalazł się na drodze do Morskiego Oka.
9: Jak nie ma sezonu turystycznego, widzę jelenie na równi Krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego, nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny.
11: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Patrząc na te nieroztropne zachowania turystów, musimy być naprawdę bardzo ostrożni.
9: To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić i wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci.
1: Bo to właśnie śmieci spożywcze i dokarmianie, czyli łatwy dostęp do pożywienia, ściągnęły łanie i jelenie do miasta. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Po brzegu początkowo pochmurno z przejaśnieniami, po południu wzrost zachmurzenia, możliwe są też przelotne opady deszczu, a na termometrach dziś około 18 stopni.
1: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Czemu łania tu się słania? No właśnie, my też jelenie, bo wyrzucamy te śmieci, gdzie popadnie. Dzisiaj rano widziałem rozgrzebany worek na śmieci. Pewnie dziki przechodziły obok. 7 minut po godzinie 7 już prawie. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w środę, 10 czerwca.

0: 14 minut po godzinie 7 to nie są kawiarenki, to moje jedyne marzenie, że mówię o tych kawiarenkach, bo kawę sobie zaparzyłem. No ale może jeśli chodzi o jedyne marzenie, ktoś ma takie, żeby do Włoch pojechać, napić się włoskiego espresso i lody sobie zamówić, oczywiście włoskie. No i ta skarga poniosła się na cały świat. Pewna Amerykanka pojechała do Rzymu, zamówiła lody dla dwóch osób i co? I teraz pokazuje na cały świat paragon grozy. 44 euro za dwie porcje lodów. Ona mówi, że zaczęto jej jakimiś dodatkami przyozdabiać te lody. Ona wcale o to nie prosiła. Później mówiła, że to najgorsze lody, jakie jadła w ciągu tych ostatnich 10 dni, ale 44 euro za dwie osoby to robi wrażenie. Ja się kiedyś przejąłem też w tamtym kraju, gdy za połowę tej ceny dla pięciu osób dostałem. To dla mnie było bardzo dużo. No, teraz w Polsce też lody idą w tę stronę. A pani mówi jeszcze, że jej się być może pomyliło. Usłyszała jej zdaniem 14.
1: 14.
0: A zapłaciła 44, ale to zupełnie inaczej brzmi.
1: 44.
0: Chyba, że ona po angielsku. 40, no można się pomylić. No, sięgajcie, drodzy rodzice, do kieszeni, bo koniec roku się zbliża, pasek, nie pasek. Lody pociechą trzeba będzie kupić, to ze wszystkimi możliwymi dodatkami.
2: Reklama. Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Omade, monse flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy... Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czes

No i jeszcze jedna burza internetowa dotycząca jedzenia na wakacjach, tym razem nie o lodach będzie, ale o śniadaniu w hotelu. W polskim hotelu, już nieważne w jakim, ale pojawiła się taka kartka. Szanowni Państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, że możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie zrobić kanapkę i wynieść, to musi za suchy prowiant zapłacić 80 zł od osoby. No właśnie, i burza się rozpętała, bo z reguły to jest standard, że jak się przychodzi na śniadanie, czy nie zapakowuje tego i nie wynosi, no to już ludzie się chyba do tego przyzwyczaili, ale pojawiło się pytanie w komentarzach pod tym postem, które mnie też dosyć zaskoczyło. Ktoś płaci za przecież nocleg ze śniadaniem, a nie jest rano głodny. Na przykład ktoś napisał, że robi się głodny o 11, 12 i co on ma zrobić? No moja odpowiedź jest tylko taka, albo kupować bez tego śniadania nocleg, można chyba, albo zejść sobie na soczek. No ja wiem, no soczek za kilkadziesiąt złotych za śniadanie to trochę mało, no. Albo się zmusić rano zjeść. No nie no, zmuszać to się nie można. Chociaż fachowcy mówią zawsze, żeby się porządnie najeść rano, kolejne posiłki mają być już mniejsze. Ja mam dobrze, ja się budzę głodny, nawet w takim hotelu, to ja bym czekał na to śniadanie, aż mi otworzą. Pukałbym, ile jeszcze? No ja to mam dosyć ranny ten żołądek. Znaczy poranny, chciałem powiedzieć. Za 3 minuty w 7:30. Będziesz

0: dojrzałość potrafi zaprowadzić dalej.
1: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
0: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnie sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany.
2: Od lutego 2022 roku wszelka współpraca prawna z Białorusią jest zamrożona i ze strony władz białoruskich nie ma w tej sprawie konkretnej żadnego odzewu.
1: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. W maju 2024 sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem podczas służby przy granicy z Białorusią. To w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Zaatakował go jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować zaporę. Ropa na rynkach nieco tańsza niż wczoraj, ale ceny paliw na stacjach dziś nieznacznie wyższe. Litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,46. To oznacza, że cena najpopularniejszej wśród kierowców benzyny wzrosła o 3, a diesla o grosz. Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. I to spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16, a w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą.
3: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych w Kołobrzegu mogą odetchnąć. Po kilkunastu miesiącach utrudnień oficjalnie oddano do użytku nowy most prowadzący na teren ogrodów. Przeprawa jest szersza od poprzedniej, dzięki czemu mogą się na niej bezpiecznie mijać 2 samochody, mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
4: Była to bardzo trudna inwestycja i bardzo trudna sama dokumentacja projektowa. I dzisiaj, proszę Państwa, za naszymi plecami wyłania się naprawdę dobrej jakości most, którym będą działkowcy mogli pojechać do swoich ogródków działkowych.
3: Koszt budowy nowego mostu to 1 000 000 zł i został pokryty z budżetu miasta. 15 minut zamiast stania w korkach. Od soboty na trasę Koszalin-Mielno wróci wakacyjny szynobus, mówi Anna Makarewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
5: Cena biletu zostaje na tym samym poziomie, to znaczy 7 zł. Dziennie szynobus będzie kursował 13 razy. Poza tym, że jest to oczywiście ekologiczna forma transportu, to jest to najkrótsza, bo tak naprawdę w korkach wiemy, ile stoimy, a tutaj tylko w kwadrans możemy dotrzeć do celu.
3: I tak do połowy września. W minionym roku z przejazdów skorzystało prawie 80 tysięcy pasażerów. Pogoda. Chwilę dziś pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, opady możliwe wieczorem, a na termometrach około 20 stopni.

0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Po prostu tak będzie najlepiej. Simply the best i Tina Turner za chwilę w Radiu Plus, a później Electric Light Orchestra. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk, za 25 minut będzie ósma.

0: Za 18 minut będzie godzina 8, już o tej swojej kawie powiedziałem, nawet miałem kawałek, miałem kawałek czekolady do tej kawy, no trudno. Kanapkę miałem z białym pieczywem, też chyba nie najlepiej, a tymczasem Penelope Cruz zdradziła, co ona jada na śniadanie. Dietetycy są zachwyceni, tym bardziej, że nic to tak bardzo wymyślnego, a ponieważ ona gwiazda po 50, właśnie zwracają uwagę ci, którzy o dietach mówią, że to bardzo dobre menu, dobre składniki dla osób właśnie po 50. I już przytaczam. Otóż raczy się posiłkiem na bazie jajek, owoców, domowych płatków śniadaniowych lub orkiszowych tostów. I tyle. I już. Czasem dodaje tylko sok z selera lub koktajl proteinowy. No i rano pije też kawę z mlekiem migdałowym. No i takie rzeczy. Niezbyt wymyślne, chociaż to mleko migdałowe. Sok z selera też się trzeba trochę postarać. Koktajl proteinowy to nie wszyscy piją tak na śniadanie. Ale ona to śniadanie to po treningu robi, więc tu może jest sukces jej urody, jej sylwetki i tego, jak się czuje, a nie te składniki śniadaniowe, więc może zacznijmy rzeczywiście od treningu o poranku. Kto dzisiaj nie zdążył, zachęcam jutro wstać tam te 15 minut wcześniej.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
7: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
6: To dlatego wszyscy tam kupują.
7: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
6: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
8: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
9: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
13: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla.

0: Twój zielony zakątek.
1: No nie zabraknie dzisiaj naszej zabawy, zielony zakątek. Zaglądamy wam do ogródków, zaglądamy wam przez płot, przez dziurę w płocie, może przez żywopłot, a może ktoś ma otwarty. Ja mam taki ogródek przy ulicy, który jest zupełnie otwarty. Kot sąsiada proszony jest o opuszczenie terenu, bo upodobał sobie. No ale dobrze, niech będzie. W każdym razie czekamy na wasze zdjęcia. Przysyłajcie nam przez formularz na stronie radioplus.pl. Akcja Zielony Zakątek. W finale 5000 zł za doceniony przez nas ogródek, balkon, wystrój domu na przykład, a codziennie kilka koszulek specjalnych, koszulek ogrodniczych mamy do rozdania. Czekamy na wasze zgłoszenia, na wasze zdjęcia, wystarczy telefonem szybko pstryknąć, a po godzinie 8, no za chwilę coś wybiorę i do kogoś zadzwonię i będziemy się zachwycać.
0: Twój zielony

0: naszym profilu facebookowym pytanie, czy odbieracie od wszystkich telefony. O, bo Maja Falińska się pochwaliła, że tylko od taty mamy i trenera. Izabela napisała, odbieram, jestem w stanie zrozumieć, że to czyjaś praca. No a propos tych telemarketerów. I nie zamierzam im utrudniać. Albo ktoś z moich znajomych zmienił numer i nie zdążył mi przekazać. O, to też warto odebrać. Agata pisze z kolei, nie odbieram. Raz miałam sytuację, że jakiś numer się do mnie dobijał bez przerwy. W końcu przyszedł SMS od pani z ZUS-u, że nie mogą się do mnie dodzwonić. Proszę o kontakt. Czyli da się napisać SMS. A swoją drogą, to jak pani z ZUS-u, to ważna jakaś informacja, no trzeba było odebrać. No. Ale rzeczywiście mieć na głowie tych wszystkich, którzy nam wciskają różne produkty, niezbyt to przyjemne. Za minutę ósma, za chwilę wiadomości w Radio Plus, prognoza pogody, zapraszamy.
1: Reklama.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl
1: Reklama.

0: plus Koszalin.
1: Mocno padało i wiało, burze przetoczyły się przez Polskę, interweniowali strażacy. Gorąco w Irlandii Północnej, w Belfaście wybuchło kilkadziesiąt pożarów, to po ataku Sudańczyka, o szczegółach za chwilę. Na ratunek szczeniętom, na koniec historia z happy endem. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę, nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, do lokalnych podtopień doszło także w Łódzkiem, a zalane zostały też ulice w miastach na Śląsku. Tam najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
2: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
1: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, to przed intensywnym deszczem. Gorąco na wyspach i to dosłownie ponad 60 pożarów gasili minionej nocy strażacy w Belfaście w Irlandii Północnej. A to efekt zamieszek, które wybuchły na ulicach po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Crumlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego Policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
1: Mateusz Chłyston, dziękujemy. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o rosyjskich agentach. A takie słowa padły podczas ubiegłorocznej debaty w Sejmie. Chodziło o informacje na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
4: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić, co chce. Od tego jest parlament. Od tego właśnie jest parlament, żeby można było, żeby opozycja mogła wygłaszać swoje stanowisko.
1: W sumie prokuratura zarzuca posłowi PiSu dwa czyny. Jeden zagrożony karą więzienia do lat 3, a drugi do roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Brawura skończy się sporym mandatem. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku A1 między Kamieńskiem a Radomskiem. A to dopiero początek, bo kolejne kamery są już w drodze.
5: Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
6: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze. Autostrada jest po to, żeby wcisnąć ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowiem rozsądkiem.
7: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
1: Z kierowcami rozmawiał Rafał Różycki. Jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Wszędzie obowiązuje limit do 140 km na godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec jeszcze historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów.
8: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren. Zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta, czyli łącznie było 7 porzuconych szczeniaków. Te zwierzęta zostały przez nich zabezpieczone. Zapewniony im został komfort cieplny.
1: Mówił rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt. A już teraz na naszej antenie jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.

0: Kołobrzegu początkowo pochmurno z przejaśnieniami, po południu wzrost zachmurzenia, możliwe są też przelotne opady deszczu, a na termometrach dziś około 18 stopni.
1: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry. O poranku jeszcze raz oglądam zdjęcia z wczoraj. Jestem zachwycony. Zaraz zajrzę do tych dzisiejszych. Twój zielony zakątek. Finał. Dzisiejszy finał już za chwilę. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Oczywiście przygrywamy wam od samego rana. Fancy Flames of Love już teraz, a za chwilę Alan Parsons Project.

0: Zielony zakątek.
1: A nawet mały kącik. Dzisiaj dostaliśmy zdjęcie od Malwiny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, i dzisiaj chcemy pokazać, że to nie tylko jakieś wielkie przestrzenie i obszary. Były takie zdjęcia, gdzie nie dosyć, że ktoś ma dużą działkę, to jeszcze za tą działką pełno zieleni. A tutaj mały kącik, to jest blok czy domek?
2: Domek, wejście dokładnie do domku, no tak ukwiecony, dodatki, dekoracje.
1: No właśnie, bo są i kaczki, i jeż, i but jest nawet.
2: Tak, zgadza się. Wszelkiego rodzaju takie dekoracje bardzo mi się podobają i gdzieś tak umieszczam blisko i patrzę codziennie, także wychodząc z domu, blisko ten zakątek mam.
1: No ale ktoś przechodząc widzi, jak tu jest przyjemnie w tym domu, skoro wejście jest takie. A trzeba uważać, żeby nic nie potrącić, żeby się nie stłukło?
2: Akurat tak gdzieś z brzegu jest przejście, ale czasem doniczki dochodzą, więc wąskie wejście się robi do domu nieraz.
1: No właśnie, bo widzę, że to już mało miejsca zostało na różne jeszcze ozdoby, które można by tam gdzieś wcisnąć.
2: Tak, zgadza się, ale sezonowe kwiaty niektóre przekwitają, także dochodzą, no coś tak wymieniam, ale zostawiam miejsce, także śmiało zapraszam.
1: Jeszcze dla ozdoby widzę kosz z warzywami, ogórki, cukinia chyba, a to
2: tak,
1: własny ogródek?
2: Zgadza się.
1: Własny ogródek przy
2: jest
1: targu?
2: Jest też szklarnia z tyłu domu, także uprawiam i zawsze się tym cieszę i gdzieś tam jak jakaś dynia się pojawi, to najpierw ją stawiam przed domem, żeby pocieszyła trochę oko, a później wykorzystuję na przetwór.
1: Świetnie, dobrze, to nagradzamy dzisiaj koszulką i przesyłamy do naszego folderu z finałowymi zdjęciami. Finał pod koniec czerwca i miłego dnia życzę zatem.
2: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, twój zielony zakątek, czekamy na zgłoszenie na stronie radioplus.pl.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
12: sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Irena Jerocka, wymyśliłam cię w Radiu Plus. Przypominam, że Mistrzostwa Świata już jutro. No, chcielibyśmy wymyślić sobie tę imprezę inaczej, z udziałem Polski, ale niestety nie pojechaliśmy. Już nie będę się rozwodził nad tym meczem ze Szwecją. Tony atramentu wypisano, ale szkoda. No szkoda, będziemy mniej zarywać nocy. Ja tu mam telewizor w studiu, więc tak przodem do mnie. Jak Kasi nie ma, to ja się zaprzedam do telewizora. Będę informował o wynikach tych meczów, które są takie nawet, które się o 6 rano zaczynają, więc można sobie zerknąć. Oczywiście namawiamy do słuchania przeboju z notą nostalgii, dlatego wy nie włączajcie telewizora, my będziemy wam mówić, a mistrzostwa już jutro. Teraz jeszcze trochę pogramy The One and Only. Ciekawe, kto będzie tym jedynym zwycięzcą i tym jedynym, który będzie odbierał Puchar Świata.

0: Dotarliśmy już prawie do 8:30, czas na skrót wiadomości. No i prognoza pogody. Ochłodziło nam się 10 stopni różnicy, przynajmniej tu, gdzie ja jestem. W ciągu dnia w maksymalnym momencie, bo rano to ciekawe, bo rano było tak samo ciepło jak wczoraj, ale dzisiaj ta temperatura nie ma swojej dynamiki i nie wzrośnie. Zresztą szczegóły już za chwilę.
1: Reklama.
2: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy, wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Świadek Jarosław Kaczyński, prezes PiSu, został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w sprawie dwóch wież. Chodzi o niezrealizowane plany wybudowania wieżowców na działce powiązanej z PiSem spółki Srebrna w Warszawie. Sprawa ujrzała światło dzienne w 2019, gdy austriacki biznesmen Gerald Birkfellner, prywatnie znajomy Jarosława Kaczyńskiego, złożył zawiadomienie do prokuratury. Twierdził, że nie otrzymał zapłaty za pracę przy przygotowaniu inwestycji. Teraz Kuba, która nadal ma gigantyczne problemy z prądem. Przerwy w dostawach sięgają już nawet 90 godzin, a to przez awarie w elektrowniach. W tej głównej, w Matanzas, na zachodzie wyspy, potrzebny jest generalny remont, a to oznaczałoby całkowite wstrzymanie pracy zakładu na jakiś czas. Według niezależnych mediów 70% terytorium kraju ma w tej chwili problem z prądem. Na koniec Chiny i dobry początek Polaków w Lidze Narodów Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Kubą w 3 setach. W kolejnych dniach Polska zagra jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą.
2: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Przebudowa ulicy Sułkowskiego w Słupsku tańsza niż szacowano. Do przetargu wpłynęły 4 oferty opiewające na kwotę od 3,5 do prawie 5 milionów złotych. Jakie prace zostaną wykonane, to wyjaśnia Adam Franczak, wicedyrektor ZIM-u w Słupsku.
3: W ramach ulicy Sułkowskiego będzie wykonane połączenie pomiędzy ulicą Gdyńską a ulicą Arciszewskiego. Wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni, chodniki, wykonane zostanie doświetlenie przejścia dla pieszych w obszarze skrzyżowania z ulicą Gdyńską. Wykonane zostaną nowe zjazdy, jak również miejsca postojowe w ramach tej inwestycji.
2: Otwarte zostały także przetargi na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Witosa, Zaborowskiej, Korfantego oraz na skrzyżowaniu ulic Kopernika, Grodzkiej, Kinińskiej i Sienkiewicza. 8. Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie już w sobotę i w niedzielę. Na łące przy Kasztanowej stanie wielkie obozowisko. Rekonstruktorzy, rzemieślnicy i edukatorzy opowiedzą o dawnych czasach, a tematem wiodącym będzie świt rycerstwa. W programie m.in. inscenizacja historyczna przybliżająca zasady pasowania na rycerza. Dla najmłodszych strefa małego rycerza, a dla wszystkich jarmark tradycyjnej żywności i rękodzieła oraz strefa gastronomiczna. Pogoda. W Koszalinie w ciągu dnia wzrost zachmurzenia i możliwe przelotne opady deszczu na termometrach około 18 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: To było tak rano, że już prawie zapomniałem. Obiad trzeba powoli szykować. 8:34, dzień dobry, o poranku. Tomek Waloszczyk, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Próbowałem sobie przypomnieć wszystkie piosenki muzyki popularnej. No wszystkie to nie da rady, ale te najpopularniejsze, w których występuje coś z muzyki klasycznej. No i tak, jak pory roku Vivaldiego, Ryszard Rynkowski. Zacznij od Bacha, oczywiście Zbigniew Wodecki. No i nie nasza, ale nawiązująca do naszego kompozytora. I Like Chopin, już teraz Gazebo w Radiu Plus, a za chwilę John Travolta i Olivia Newton-John.

0: You're the one, the one. Na antenie Radia Plus za 19 minut będzie godzina 9. Przyjrzałem to, co wyrzucili z siebie naukowcy z Uniwersytetu St. Andrews. To bardzo ważne informacje dla nas wszystkich, bo oni sporządzili wersję najbardziej, znaczy listę najbardziej nawadniających napojów. A ponieważ to trochę, przepraszam, z jednodniowym opóźnieniem, bo wczoraj był upał, ale i tak jest w ciągu dnia ciepło, a w ogóle to pić dużo trzeba. Co najbardziej nas nawadnia? Okazało się, no kawa jest na ostatnim miejscu, no niestety. To dlatego może do espresso podają szklankę wody, chociaż tutaj to są różne opinie, chodzi o kubki smakowe i tak dalej. Dobrze, kawa na ostatnim. Piwo na przedostatnim, gdyby ktoś myślał, że mu się chce pić i się piwa napije. Nie, w życiu. Ale woda niegazowana, proszę bardzo, jest na 10 miejscu. Dlaczego tak słabo nawadnia, a mówią tyle pić wody? Uwaga, to będzie teraz podium. Na miejscu 3 mleko pełnotłuste. Jak ja lubię się napić samego mleka. Wiem, że niektórzy na mnie patrzą krzywo, zwłaszcza w rodzinie. Mleko pełnotłuste na miejscu 3. Na miejscu 2 elektrolity, a nawet bym powiedział elektrolitry, jeżeli chcemy dużo tego pić. A na miejscu 1 również mleko, ale odtłuszczone, więc jeżeli ktoś ma wybór tłuste albo odtłuszczone, bardziej to drugie, ale tłuste też nawadnia. To dopiero ciekawostka. Pijmy, pijmy, chociaż to mleko to jest problem, bo jest ta laktoza, niektórzy nie tolerują, gdzieś tam jakieś sensacje żołądkowe, to może te elektro pijmy. Niezdrowe są rzeczy tam dalej. Cola na przykład jest, albo cola wersji light podobno, to nawadnia. Zimna herbata na 7, gorąca na 8. No ciekawe badania trochę przełamują wiele stereotypów dotyczących tego, co należy pić. Ważne, żebyśmy pili. O!
1: Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
2: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
1: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
2: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
1: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera 4 nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng. Jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack. Nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres. Najwięcej możliwości.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Za 8 minut będzie godzina 9, jeszcze zakończymy nasz wątek na Facebooku. Tam było pytanie a propos Mai Chwalińskiej, która powiedziała, że odbiera tylko 3 osób telefony, reszty nie odbiera. Choćby i prezydent dzwonił, no nie zna numeru, nie wie kto dzwoni. I podzieliliście się mocno. Ja co do nas napisał, że nie odbiera tylko zastrzeżonych. Wszystkie, które identyfikują, odbieram albo odzwaniam. Teresa pisze, wszystko zależy o której godzinie telefon dzwoni. Wcześniej z rana nie słyszę, ponieważ wyciszam wieczorem. Odbieram jak się porządnie wybudzę. No ale są tacy, którzy nie lubią spamu. Ja mam taki sposób. Ja odbieram wszystkie telefony, ale jak jest jakiś zbyt natrętny, to sobie oznaczam, że ten numer to już nie. I później jak mi dzwoni, to widzę, że ten numer to już nie. Bardzo przepraszam tych, którzy pracują i zarabiają w ten sposób, ale no ja akurat tej rzeczy nie potrzebuję. No co ja zrobię? Malcolm McLaren na koniec i Katrin Deneuve. To wszystko, jeśli chodzi o środowy poranek. Za chwilę Agnieszka Morawska, Tomek Waloszczyk. Miłego dnia życzę.

0: Reklama.
1: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
2: A może kocioł na pelet?
1: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
2: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
1: 666-676-525.
2: Roka Energy.com.
3: Jest koszalinę firmą znaną. Postęczą wybudujesz znają.
2: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
2: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
2: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
5: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pińskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy. Konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pieński, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Co z orderem Orła Białego dla ukraińskiego prezydenta? Decyzję mamy poznać jeszcze dziś. 25 lat więzienia, główny oskarżony o brutalne zabójstwo na Nowym Świecie usłyszał wyrok. Słońce dla Libanu. O akcji, która ma pomóc uchodźcom z południa, opowiemy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak wiecie z Radia Plus, w poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponował, by w związku z tym odebrano mu wspomniane odznaczenie. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznał premier Donald Tusk.
2: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
1: Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po stronie ukraińskiej. To z kolei głos marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zaapelował jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami odebrania orderu.
3: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
1: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. 25 lat więzienia dla głównego oskarżonego w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Dawid Mirkowski odpowie za śmierć mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Według sądu w tej sprawie nie było okoliczności łagodzących. Co znalazło się w uzasadnieniu tej decyzji? O tym już teraz Mateusz Chłystun.
4: Sąd oparł się na konkretnych i klarownych dowodach, które przesądzały o winie skazanego. To głównie nagrania z kamer monitoringu, na których widać, jak Dawid Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze ostrym narzędziem. Na tych nagraniach widać też, jak chwilę potem skazany razem z kolegami spokojnie oddala się z miejsca zbrodni, nie interesując się losem ofiary. Co więcej, jak wynika z opinii biegłych medyków, ciosy zadane w ten sposób musiały okazać się śmiertelne. Sprawca według sądu działał więc z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę i posługując się fałszywymi dokumentami, ukrywał się w Turcji.
5: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
4: Mówił chwilę po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Teraz kłopoty pasażerów na Śląsku. To przez awarię urządzeń sterowania ruchem w Katowicach. Opóźnionych zostało kilkadziesiąt pociągów. Niektóre składy spóźniały się od 10 do kilkudziesięciu minut, jednak część trzeba było w ogóle odwołać. Aby zminimalizować skutki awarii w porannym szczycie, powołano zespół zarządzania kryzysowego. Jak długo potrwa ta sytuacja, nie wiadomo. 4950 zł brutto, takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż teraz. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy do ponad 32 zł. Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc na wypracowanie wspólnego stanowiska. Według rządowych szacunków podwyżka płacy minimalnej obejmie ponad 1,5 miliona osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Słońce dla Libanu. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie pomaga zbudować system solarny dla uchodźców z libańskiego południa. Chodzi o tych, którzy znaleźli schronienie u sióstr w Harisie. Wsparcia potrzebuje 44 uchodźców, mówi dyrektor stowarzyszenia ksiądz Jan Żelazny.
6: Pomysł jest taki, że te panele z systemem, który tam jest przygotowywany także do magazynowania, pozwolą, żeby przynajmniej wieczorem można było chodzić te lodówki i zamrażarki. Tutaj rozwiązujemy problem. Dlatego między innymi chcemy pomóc nie przy pomocy kupowania paliwa do generatorów, tylko tych paneli.
1: Akcję Słońce dla Libanu można wesprzeć poprzez stronę Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Queenie, Heaven for Everyone w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 9 teraz na zegarze. Jeśli takie niebo na ziemi chodzi, to wiele osób tworzy sobie coś takiego we własnym ogródku, na działce, na balkonie, czasem na parapecie, bo mimo, że wymaga to ogromnego wysiłku, żeby wszystko było przepiękne i wypielęgnowane, to daje także ukojenie. Przypominam, że trwa nasza zabawa. Twój zielony zakątek na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę zrobić zdjęcie swojego ogródka, wysłać je nam właśnie za pośrednictwem tego formularza, a później czekać na telefon. Jeszcze dzisiaj ode mnie i od Janka Pasterskiego koszulka Czasem przesadzam czeka na nowego właściciela, a nagroda główna, przypominam, to 5000 zł na koniec naszej zabawy pod koniec czerwca. A dzisiaj w kalendarzu czerwca jest dzień 10, a środa. Strasznie szybko ten czas mija i za chwilę znów będzie piątek. Jednak skoro dziś środa, to zagadka, co mi w duszy gra, i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Reklama.
2: No, tego.
3: A może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Reklama.

Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

In the Heat of the 90, Sandra w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 10. Trochę przerwy było, ale wracam ze środowym pytaniem, co mi w duszy gra, a waszym zadaniem jest odgadnąć hasło. Taka trochę zagadka jak w krzyżówce, tyle że te podpowiedzi takie typowo krzyżówkowe nie będą. A dziś hasło składa się z dwóch słów. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi i waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam się ono kojarzy. Zatem nie liczy się kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli będzie takich kilka podpowiedzi, które nam się tutaj bardzo spodobają, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra i coś jeszcze do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. Zatem czas na podpowiedź i to będzie podpowiedź, która jest trochę związana

związana z przysłowiem. Przy okazji wszystkiego najwspanialszego dla Małgorzat, bo to dzisiaj te imieniny. A teraz już czas na podpowiedź. Zaczyna się ze świętą Małgorzatą. I to tyle, jeśli chodzi o przysłowie, ale dziś pogoda, jak sobie spojrzymy na to, co dzieje się za oknami, raczej nie wróży mu najlepiej. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a kolejna podpowiedź za chwilę.

0: Pamięć Zdzisława Sośnicka w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii 16 minut, prawie 15 do 10. Druga podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. I ona brzmi tak, że nawet świerszcze nie mogą grać. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Reklama. Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Super Girl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.

Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Grybów i Brzesko w Małopolsce. Problemy na drogach po dwóch wypadkach. Od tego zaczniemy. Polityczne przepychanki nie dla mnie, mówi w rozmowie z nami Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Czy będzie tytuł honorowej obywatelki dla Mai Chwalińskiej? Nie wyklucza tego Dąbrowa Górnicza. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od serii wypadków na polskich drogach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowej 28 w Małopolsce. W Grybowie koło Nowego Sącza samochód osobowy zderzył się ze szkolnym autokarem. Jedna z uczennic została lekko ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Problemy także na A4. Na wysokości Brzeska przewróciła się ciężarówka, która całkowicie zablokowała zjazd z autostrady. Na miejscu pracują służby, będą usuwać samochód z drogi. Do tego czasu trzeba się liczyć z utrudnieniami. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Nie przejmuje się brakiem poparcia współtworzącej rząd Polski 2050. Jej szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że partia może wystawić własnego kandydata. Piątkowska deklaruje tymczasem, że zamierza prowadzić swoją kampanię wśród ludzi.
2: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi, na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
3: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
2: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
3: Kampania już rusza, ma pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
2: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować. Będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
1: Z kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. W wiadomościach policyjne poszukiwania w Toruniu. Po kilkunastu godzinach mundurowi zatrzymali w nocy mężczyznę, który zaatakował dwie osoby na ulicy Mickiewicza.
4: Do godzin nocnych trwały poszukiwania mężczyzny w związku z wczorajszym zgłoszeniem z ulicy Mickiewicza w Toruniu. Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia namierzyli go o godzinie 2 w nocy na terenie ogródków działkowych przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. Mężczyzna ten został zatrzymany. Najprawdopodobniej dzisiaj zostanie rozliczony do tej sprawy.
1: Mówiła Dominika Bocian z toruńskiej policji. Zatrzymany miał zaatakować mężczyznę i kobietę, która została zraniona w palec. Na razie nie wiadomo, co kierowało sprawcą. To będzie wyjaśniane. Niektórzy już to zrobili, inni dopiero planują wakacje, a jeśli ktoś wyjeżdża do krajów tropikalnych i egzotycznych, powinien spakować nie tylko walizkę, ale też zadbać o swoje zdrowie, między innymi poprzez szczepienia ochronne. I tu może liczyć na centra medycyny podróży, których w Polsce jest kilkanaście.
5: Żeby mieć spokojne, zdrowe wakacje, to warto przynajmniej na część tych chorób, tych najgroźniejszych, zabezpieczyć się, a najlepszym zabezpieczeniem jest szczepienie się przeciwko konkretnym chorobom.
1: Mówił dr Sławomir Ogórek, lekarz zajmujący się medycyną tropikalną w Olsztynie. Centra medycyny podróży znajdziemy m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Olsztynie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są chęci, wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się tam i to w tym mieście rozpoczęła przygodę na korcie.
6: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana.
1: Mówił prezydent Dąbrowy Marcin Bazylak. Do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Tyle słońca w całym mieście w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a jeśli o takie wspomnienia, tyle słońca w całym mieście chodzi i o to pogodność i radość, to jest też coś, co kojarzymy z Anną Jantara. Dziś 10 czerwca 2026 roku i obchodzimy 76. rocznicę urodzin artystki i tych muzycznych wspomnień będzie dziś więcej w przebojowej poczcie po 12. Natomiast teraz trzecia, ostatnia podpowiedź tego, co mi w duszy gra i przypominam, że hasło składa się z dwóch słów, i piosenka Tyle słońca w całym mieście jest przeciwnością tego, o co dziś pytam. Jeszcze raz, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które Wam się z nim kojarzą. SMS-owy numer 691-141-141. Na odpowiedzi czekam jeszcze około 5 minut. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy nie poddają się mimo przeciwności.
6: Każde trudne doświadczenie nauczyło mnie jednego. Warto walczyć o siebie i swoje marzenia.
5: Patrycja Babirecka z Pękanina. Strażaczka ochotniczka, sportsmenka i mentorka młodzieży. Swoją postawą pokazuje, że wytrwałość prowadzi do celu.
6: Nie liczy się, skąd pochodzisz. Liczy się to, dokąd zmierzasz.
5: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
1: Reklama.

0: Jakieś są nie do końca zarysowane jeszcze, ale coś na pewno się urodzi jeszcze w międzyczasie.
1: To życzę, żeby pogoda nie krzyżowała planów i prezent ode mnie dla ciebie, torba, co mi w duszy gra, i coś tam jeszcze do tej torby wrzucę. A jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
0: No, całe Radio Plus i wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo dziękujemy, do pozdrowień się dołączamy. Udanego dnia, do usłyszenia.
0: Dziękuję ślicznie, do widzenia.
1: Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem, już za chwilę w Radio Plus.

0: Hot Stuff i Donna Summer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 12 i do 12 jeszcze między innymi dżem i naiwne pytania i przypominam, że czekamy na wasze zgłoszenia do naszej zabawy. Twój zielony zakątek. To, co udało wam się wyhodować w tym roku, wypielęgnować, pokażcie nam to na zdjęciach radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria.
2: I praktyka.
1: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.

0: Saving.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
3: A może kocioł na pelet?
2: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
3: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
2: 666-676-525.
3: RokaEnergy.com.
4: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long & Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie dwóch wież w Warszawie. Usunięto awarię rozjazdów na wyjeździe z Katowic. Za chwilę też o tym, kto może zaskoczyć na piłkarskim mundialu. Jest 11. Marcin Bartnik. Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie tzw. dwóch wież w Warszawie. Prezes PiS stawił się w stołecznej prokuraturze, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Birkfellnera, austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Birkfellnera, Roman Giertych, sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
3: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
2: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
1: Austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro. Znęcał się nad matką, teraz grozi mu 5 lat za kratami. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza, który kobietę bił, groził jej i wyzywał. Trwało to ponad 2 lata. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała policja.
4: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać, między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
1: Wyjaśniała Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Mężczyzna decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Czy będzie to przełom dla portu w Elblągu? Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapowiedział w Sejmie, że na przełomie tego roku będą mogły wpływać tam pierwsze duże statki. Zapewnił jednocześnie, że są zarezerwowane środki na przystosowanie toru podejściowego dla tego typu jednostek. Docelowo będą mogły z niego korzystać statki o długości około 100 metrów. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego. Pasażerowie pociągów na Śląsku mieli trudną noc i poranek.
5: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
1: Wyjaśnił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne przez wiele godzin. Aktualnych informacji o utrudnieniach szukajcie na stronach PKP i Kolei Śląskich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata. Mecze rozgrywane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Kibiców czeka sporo emocji. Czarne konie mogą zaskoczyć. Moim jest drużyna Stanów Zjednoczonych, mówi nam były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
6: Ma trenera, z którym pracowałem na Bycie Poczelino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo. Piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
1: Finał mundialu 19 lipca o 21 w New Jersey.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zielony Zakątek.
1: Właściwie to wasz zielony zakątek. Czekamy na to, abyście pokazali nam, co udało wam się wypielęgnować, zasiać i teraz już urosło albo zasadzić. Jak to wygląda u was? Piękne, zielone albo też ukwiecone miejsce, które sami stworzyliście, uwielbiacie spędzać tam czas. I to może być ogródek, to może być działka, to może być wasz balkon albo parapet w salonie, bo po prostu takie macie możliwości. Czekamy na te wasze wspaniałe zdjęcia i to zdjęcia, które pokazują to, co wy zrobiliście. Nie ławkę w parku ukwieconą gdzieś i uzielenioną. Nie to, co wygenerowała wam sztuczna inteligencja, bo takie zdjęcia też się pojawiają. Albo wizualizacje stworzone przez biura maklerskie. Biura przedsiębiorców budowlanych. Nie. Na takie zdjęcia nie czekamy. Czekamy, żebyście pokazali nam to, co wam udało się stworzyć. Radioplus.pl i twój zielony zakątek to jest ta zakładka, w której czekamy na wasze zdjęcia. Jest specjalny formularz do zdobycia 5000 zł. To w finale na koniec czerwca, a dzisiaj jeszcze do zdobycia koszulka. Czasem przesadzam.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
7: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: A dzisiaj zaglądamy do Zielonego Zakątka Iwony. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Iwono, twój Zielony Zakątek to taka oaza spokoju w blokowisku, bo przepiękny balkon, ukwiecony.
2: Tak, w blokowisku, w bloku na osiedlu, na drugim piętrze znajduje się ten balkonik.
1: A czyli już mamy coraz więcej szczegółów. Ty więcej nie potrzebujemy, ale tak, widzę też mnóstwo pelargonii, są bratki. Więcej nie mogę rozpoznać, opowiadaj, co jest jeszcze.
2: To są jeszcze begonie dragony, begonie bulwiaste, koleusy.
1: Aha.
2: I wrzosy, tylko że wrzosy
1: za
2: na dole.
1: Chwileczkę.
2: Dokładnie, zakwitną za chwileczkę.
1: Pięknie tak. To wygląda, czas przyjemnie się spędza. Tak zapytam, bo jest też siatka, czy znaczy, że jakiś kotek gdzieś tam pod balkonie sobie spaceruje?
2: Nie kotek, tylko to jest zabezpieczenie przed gołębiami po prostu.
1: A, bo tak im się ten balkon spodobał, że tak, chciałyby sobie pogniazdować trochę. No, pięknie to wszystko wygląda. Dużo satysfakcji, dużo czasu poświęcasz na to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda?
2: No, trochę zajmuje podlewanie.
1: Ach, to nie jest tak źle.
2: Nie jest źle, ale przyjemnie popatrzeć rano, kawkę wypić przed pracą.
1: Wow, super. Prezent mam dla ciebie dzisiaj, bo rozumiem, że czasami przesadzasz, skoro te kwiatki tutaj w tych donicach pięknych.
2: Tak, tak.
1: Koszulka czasem przesadzam od Radia Plus dla ciebie. No i oby to wszystko pięknie rosło. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Jeśli masz czy ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich, którzy tak samo jak ja kochają rośliny.
1: Do tych pozdrowień się przyłączam. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
1: A jeśli chcecie nam pokazać swój zielony zakątek, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Twój zielony zakątek.

0: Daddy Kuliboniem na 15 minut przed 12 i do południa jeszcze między innymi Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
6: No, tego. A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

0: czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Niebawem debata, później głosowanie wniosku PiS-u o odwołanie szefa MSWiA, za chwilę też dezinformacja na temat programu SAFE oraz awaria aplikacji banku Pekao. Jest 12, Marcin Bartnik. Szykują się spore emocje w Sejmie. Za niespełna godzinę ruszy debata nad wnioskiem PiS-u o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Jakie są szanse na to, że wniosek zostanie przegłosowany?
2: Patrząc na sejmową układankę, szanse na to są niewielkie. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą, co oznacza, że wniosek upadnie. Ale najpewniej czeka nas kolejna burzliwa sejmowa debata, bo na ten temat posłowie już dywagowali. Wtedy Lidia Czechak z PiS-u zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
3: Jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
4: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
2: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej jeszcze przed 13.
1: Z Sejmu Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji, o tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, m.in. związaną z programem SAFE. Zaznaczył, że ostatnie dni przyniosły wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu.
5: Te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona i przygotowują pewnie kolejne ataki o charakterze hybrydowym.
1: Szef MON-u przytacza kolejne przykłady.
5: Fraza bardzo często powtarzana, SAFE rozbraja Polskę. Jak można mówić, jak widać, że to nie może być tylko krytyka, sprzęt trafia do Ukrainy. I tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym. Po prostu przecież nie wierzę, że oni to robią z własnej intencji.
1: Według szefa MON-u w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych. Awaria aplikacji banku Pekao. Chodzi o aplikacje na telefonach z systemem Android, w przypadku których są problemy m.in. z korzystaniem z Blika. Płatności kartą działają, informuje bank.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziki niszczą całe hektary kukurydzy w Łódzkiem. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Rolnicy są załamani i liczą straty.
6: Jeżeli chodzi o kukurydzę, na naszym terenie jest potężny problem.
7: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
8: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki, można tak powiedzieć, w niektórych działkach. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi. Nawozy są drogie, nie? Wszystko, paliwo tak samo, robota tak samo, człowieka też kosztuje.
6: My uważamy, że to też jest w dużej mierze pokłosie tego, że w okresie zimowym nie można było polować na tym terenie. Ta populacja dzika jest bardzo duża, no i niestety straty są też bardzo duże.
1: Z rolnikami rozmawiał Rafał Różycki. Według rolników jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie populacji dzików.
9: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. To już drugi dzień ćwiczeń LAS 2026, które prowadzone są na terenach nadleśnictw Polanów, Karniszewice, Manowo i Bobolice. W działaniach udział bierze wiele służb i podmiotów ratowniczych. Będą też drony i samoloty gaśnicze.
10: Młodszy brygadier Krzysztof Szczur, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Te ćwiczenia mają na celu doskonalenie współpracy, współdziałania Państwowej Straży Pożarnej przy wielkopowierzchniowych pożarach lasów. Koniecznością udziału sił ratowniczych zaangażowanych w ćwiczenia to jest ponad 400 osób.
9: Jeszcze dziś mieszkańcy mogą zauważyć zwiększony ruch pojazdów ratowniczych i prowadzone działania pozoracyjne. Są to elementy ćwiczeń i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Ósmy festiwal wczesnośredniowieczny odbędzie się w weekend w Budzistowie. Tematem przewodnim jest świt rycerstwa, Na miejscu obejrzymy spektakularne pojedynki sokolników, rzemieślników, a także wysłuchamy prelekcji specjalistów w temacie etosu rycerskiego w Polsce.
11: Łukasz Gładysiak, Studio Historyczne Huzar. W programie inscenizacja, pokaz sokolniczy, walki będzie i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z Jarmarkiem Produktu Tradycyjnego i Koła Gospodyń Wiejskich.
9: W programie także inscenizacja przybliżająca zasady pasowania na rycerza. Organizatorzy zapraszają w sobotę od 10 do 18, a w niedzielę od 10 do 15. Wstęp jest wolny. Pogoda. W Białogardzie wzrost zachmurzenia, w nocy około 12 stopni i możliwe przelotne opady.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
13: Dzień dobry, Jan Pasterski również witamy i zapraszamy na przebojową pocztę. Przed nami zespół niezwykle popularny w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku. To grupa Spandau Ballet, jej największy przebój True.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, chociaż tutaj data bardzo przykra. Wówczas chyba cała Polska to bardzo mocno przeżyła, bo 10, to znaczy w roku 14 marca w roku 1980 zmarła Anna Jantar. Natomiast gdyby żyła, no to właśnie dzisiaj świętowałaby swoje urodziny, bo przyszła na świat 10 czerwca 1950 roku.
2: Jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, mama Natalii Kukulskiej, karierę zaczynała w zespole Waganci. Tam właśnie były początki jej kariery, tam poznała Jarosława Kukulskiego, z którym byli małżeństwem, który też stworzył dla niej wielkie przeboje, ale też inni kompozytorzy pisali dla Anny Jantar, m.in. Romuald Lipko w roku 1979 skomponował utwór Nic nie może wiecznie trwać. Słowa napisał Andrzej Mogielnicki i Anna Jantar nagrała wspólnie z muzykami Budki Suflera tę piosenkę. Już teraz na antenie Radia Plus niezapomniana Anna Jantar i Nic nie może wiecznie trwać.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
0: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie MAGO. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy mają odwagę zacząć od nowa.
6: Dziś wiem, że najlepszy moment na spełnianie marzeń jest wtedy, kiedy odważysz się zacząć.
5: Przemysław Kowalewski, pisarz, który przed 50 rozpoczął nową karierę literacką i odmienił całe swoje życie.
6: Nigdy nie jest za późno, żeby napisać własną historię.
5: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Kruszywa D.

0: Kostki, gryzy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Robert Palmer i grupa UB40, I'll Be Your Baby Tonight, to piosenka, którą w oryginale śpiewał Bob Dylan, ale muzycy UB40 i Robert Palmer uczynili z tego utworu ponownie wielki światowy hit. To muzycy, którzy potrafią zagrać wszystko. Robert Palmer doskonale czuł się w różnych rodzajach muzycznych. No a teraz o specyficznym rodzaju muzycznym, bo przed nami...
1: No, bo przed nami ta grupa, którą świetnie znamy, Gypsy Kings, jak mniemam, gorące rytmy flamenco za chwilę.
0: Oczywiście to zespół francuski, choć śpiewa po hiszpańsku, bo muzycy są z pochodzenia hiszpańskimi cyganami. Ich przodkowie uciekli z Katalonii podczas hiszpańskiej wojny domowej. Styl zespołu określany jest mianem rumba catalana, a ten rodzaj muzyki stworzyła i wylansowała hiszpańska wokalistka Dolores Vargas. Jej twórczość przyczyniła się do właśnie stylu muzycznego grupy Gypsy Kings. Dwie rodziny, Reyes i Baliardo, tworzą ten zespół. Skład zmieniał się wielokrotnie, no ale też znakomite są piosenki, które wylansowali. Wszystko zaczęło się od albumu Luna de Fuego w roku 1983. 5 lat czekaliśmy na kolejny krążek Gypsy Kings, zatytułowany po prostu Gypsy Kings, i wreszcie rok 1989, Mozaika. Świetne płyty, popularność na całym świecie. No i taki gorący utwór zagramy już teraz. Bem, bem, bem, Maria i grupa Gypsy Kings na antenie Radia Plus.

0: był Nick Kershaw, jego wielki przebój The Riddle, kompozytor, producent, no i przede wszystkim wokalista. Szczyt jego kariery to oczywiście dekada lat 80. ubiegłego wieku. Ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarium. 10 czerwca 2004 roku w wieku 73 lat odszedł od nas Ray Charles, znakomity wokalista, jedna z ikon muzyki rhythm bluesowej, muzyki soulowej, muzyki takiej swingującej. Ray Charles świetnie odnajdywał się w tego typu klimatach. Był człowiekiem niezwykle uzdolnionym, pozostawił po sobie wiele niezapomnianych hitów, ale ten największy to bez wątpienia piosenka Hit the Road Jack.
1: No właśnie, aż trudno chyba zliczyć ilość przeróbek tej piosenki i artystów, którzy brali ją na warsztat, bo to nawet współcześnie się dzieje w takich rytmach już mocno nowoczesnych, ale my lubimy klasykę i teraz właśnie niezapomniany Ray Charles.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: No, tego.
3: A może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

0: Za nami Dionne Warwick i jej wielki przebój Heartbreaker. To był początek lat 80. ubiegłego wieku i to był ponowny szczyt kariery tej znakomitej amerykańskiej wokalistki, a przyczynili się do tego oczywiście bracia Gibb. Po sukcesach piosenek z Gorączki Sobotniej Nocy, no kolejni artyści zgłaszali się do nich z prośbą o piosenki, m.in. Barbara Streisand, świetny album Guilty z przebojem Woman in Love, no i druga w kolejce była Dionne Warwick. No i Heartbreaker to był taki hit, który podbił światowe listy przebojów. Do dziś z przyjemnością przypominamy tę piosenkę, bo to melodia wpadająca w ucho i do tego niezapomniany głos Dionne Warwick.
1: Podobnie jest z Sewerynem Krajewskim. Co prawda nie były to światowe, a rodzime listy przebojów, ale do tej pory bardzo nas ta kompozycja cieszy. Czekasz na tę jedną chwilę, to za moment, a my sobie przypominamy i cofamy się jeszcze do ostatniego pola, 63, gdzie Kamil Bednarek kilkukrotnie się pojawiał, no ale w sobotę w jubileuszu pana Bogdana Olewicza zaśpiewał ten właśnie utwór i uważam osobiście, że dał radę.
0: Myślę, że nawet więcej niż dał radę. Taki lekko kołyszący aranż to Herbie Tomaszewski był autorem właśnie aranżacji do tej piosenki. No świetnie to zabrzmiało, świetnie. Pan Bogdan był bardzo zadowolony z wykonania Kamila Bednarka. No, my przypominamy oryginał. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama. Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
1: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
2: A może kocioł na pelet?
1: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
2: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
1: 666-676-525.
2: Roka Energy.com.
3: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
4: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski, i Piotr Wojtiuk, łowczy okręgowy.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Reklama.

0: Koszalin. Radio Plus Koszalin.
1: Andrzej Poczobut zamierza we wrześniu wrócić na Białoruś. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala po wypadku samochodowym w Skarżysku Kamiennej. Jutro kolejna obniżka cen paliw. Jest 13. Marcin Bartnik. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Zadeklarował to właśnie w czasie wizyty w Białymstoku. Jak zaznaczył, nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku.
2: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
1: Uwolnienie Poczobuta stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii i Rumunii. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala, to po zderzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
1: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały trzy osoby. Okoliczności wypadku ustalają teraz mundurowi. Monika Piątkowska nie będzie kandydatką Polski 2050. Szefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że może wystawić w Krakowie własnego kandydata. Sama Piątkowska nie chce komentować politycznego zamieszania w koalicji. Warszawska polityka nie będzie przeszkadzać jej w kampanii.
4: Początek kampanii, to, że jest pani czynnym politykiem, ułatwi pani trochę zadanie?
5: To, że jestem czynnym politykiem, oznacza, że w momencie, kiedy są obrady Sejmu i Senatu, powinnam brać udział w posiedzeniach senackich. W związku z powyższym wszelkie ataki niektórych polityków i polityczek, że krakowski parlamentarzysta w tygodniu parlamentarnym jest w Warszawie, uważam za wysoce nieuzasadnione. Jeżeli zobowiązujemy się do jakiejś pracy, a ja zobowiązałam się do pracy jako senator, również wobec mieszkańców Krakowa, to muszę te obowiązki również rzetelnie wykonywać. Powinnam tak zorganizować sobie pracę, żeby umieć pogodzić jedne i drugie obowiązki i na pewno to będę robiła.
1: Mówiła naszemu dziennikarzowi Mateuszowi Chłystunowi Monika Piątkowska. Wybory na urząd prezydenta Krakowa najprawdopodobniej odbędą się we wrześniu. Jutro ceny maksymalne paliw będą o kilka groszy niższe niż dziś. Jak podało Ministerstwo Energii, w czwartek 95 będzie kosztować 5 zł i 92 grosze, a diesel 6,43. Tymczasem ceny ropy na światowych rynkach wahają się po najnowszej rundzie ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, informują maklerzy. Aktualnie baryłka ropy Brent kosztuje około 91 dolarów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podczas badania rezonansem oglądają bajki. Mali pacjenci łódzkiego szpitala Matki Polki nie muszą już myśleć o groźnie wyglądającej aparaturze, igłach i zastrzykach. Ich uwaga koncentruje się teraz gdzie indziej. Badania obserwował Grzegorz Mnich.
6: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
7: Chciałbym obejrzeć jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne. Szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
8: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie pobudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
6: Dziecko wtedy się nie wierci.
8: Tak.
9: Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog. Z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
1: Badanie rezonansem trwa nawet godzinę. Dotychczas pacjentów trzeba było usypiać albo wielokrotnie powtarzać badanie, gdy dziecko się poruszyło.
10: Wiadomości lokalne Agnieszka Górska. Granty osiedlowe dla Koszalina, Darłowa i Mielna. W Koszalinie wsparcie pozyskały osiedla Jamna-Łabusz, Unii Europejskiej, na Skarpie, Bukowe i Raduszka. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa, mówi wicemarszałek Jakub Kowalik.
11: Zmieniają nasze otoczenie, tam gdzie mieszkańcy Koszalina, Mielna, także Darłowa spędzają bardzo dużo czasu. To jest doposażenie placu zabaw, ustawienie nowych ławek i leżaków, to również doposażenie parków rekreacji. To jest kwota 15 tysięcy złotych.
10: W tym roku w ramach grantu grantów osiedlowych zrealizowanych zostanie 40 nowych przedsięwzięć przygotowanych przez mieszkańców. We wrześniu do Darłowa przyjedzie Pamięciownik. To wystawa, która powstanie z archiwaliów mieszkańców.
12: Magdalena Burduk, Darłowski Ośrodek Kultury. Przyjrzeli własne archiwa fotograficzne, przynieśli ze sobą na rynek w Darłowie, gdzie wspólnie będziemy pomagać budować wyjątkową wystawę o mieszkańcach i historii Darłowa. Gdyby ktoś czegoś nie wiedział, zapraszam do kontaktu z Darłowskim Ośrodkiem Kultury. Będziemy pomagać, będziemy tłumaczyć i zapraszamy do włączenia się, bo to będzie piękne wydarzenie.
10: Projekt Pamięciownik na Darłowskim Rynku od 9 do 13 września. Pogoda. W Szczecinku wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, w nocy pochmurno z opadami i około 12 stopni.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w Radio Plus już teraz panowie z Modern Talking Brother Louis, 6 minut po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: nastrojowo, nieśpiesznie, tak można się było rozluźnić, zatrzymać na chwilę. Pierre Boisselet i Emmanuel w Radiu Plus. No właśnie, jeszcze wiosna, ale lato kalendarzowe już za chwilę, już niedługo, za moment też już takie oficjalne i zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Póki co delikatne załamanie pogody, ale myślę, że przed nami jeszcze wiele słonecznych dni, będziemy z nich korzystali, chociażby na naszych balkonach, tarasach, działkach, ogródkach. No właśnie, dajcie znać, zróbcie zdjęcie takiego waszego zielonego miejsca, swojego zielonego zakątka, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wygląda. Zapraszamy do przesyłania zdjęć na radioplus.pl. Twój zielony zakątek. Tam właśnie taki specjalny formularz. Każdego dnia rozdajemy wam koszulki z przepięknym sloganem humorystycznym. Czasami przesadzam, czyli w stylu takim ogrodniczym, ale najpiękniejsze zdjęcie będzie miało szansę powalczyć o 5000 zł. Taka jest nagroda główna. Już po godzinie 14 w tej sprawie będę do kogoś na pewno dzwonił, żeby dać szansę na wzięcie udziału w wielkim finale, powalczenie o te kwoty pieniędzy. 5000 zł to już nie byle co. A do tego, no właśnie, podrzucę jeszcze koszulkę.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: No, tego. A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Reklama.
8: And for love's sake, each mistake, oh.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: z rockowym pazurem i o miłości Freddie Mercury. I was born to love you. Za chwilę w Radio Plus w Anglii.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
1: Reklama.

0: Techna, Mandalir i Enigma. To już prawie godzina 14 w Radiu Plus. Za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości, a po 14 zabawa Twój zielony zakątek. Za chwilę więcej szczegółów.
1: Reklama. Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
2: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Dziś sejmowe głosowanie dotyczące odwołania szefa MSWiA. Na razie trwa debata. Kompletnie pijany mężczyzna postrzelił z wiatrówki 14-latka w Gdańsku. Za chwilę też piknik w siedzibie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Jest 14. Marcin Bartnik. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi m.in. złe zarządzanie służbami i zdradę munduru. Odpowiadał mu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
3: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-owi. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
1: Sejmowe głosowanie zaraz po zakończeniu debaty. Belfast w ogniu, do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe policyjne siły z całej Wielkiej Brytanii. W czasie wczorajszych starć rannych zostało dwóch policjantów. Nic nie może usprawiedliwiać tej przemocy, mówił minister Irlandii Północnej Hilary Benn. Organizatorzy tych protestów twierdzą, że robią to, aby chronić społeczności. W rzeczywistości robią coś wręcz przeciwnego. Niszczą społeczności i krzywdzą niewinnych ludzi, którzy są przerażeni tym, co przeżyli zeszłej nocy. To jest absolutnie haniebne i musi natychmiast się zakończyć. Protesty, które zakończyły się podpaleniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku nożownika. 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Jego ofiara, biały, ponad 40-letni mężczyzna, stracił w ataku lewe oko. Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany. Potem strzelił z wiatrówki do jednego z chłopców.
4: Chłopiec został zabrany do szpitala, a policjanci szybko dotarli do sprawcy tego przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został przewieziony do jednostki policji. Tłumaczył, że strzelał w kierunku nastolatków, bo chciał ich wystraszyć.
1: Relacjonowała Aleksandra Filip z gdańskiej policji. Badanie wykazało, że mężczyzna miał około 3,5 promila. Teraz grożą mu 2 lata więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak reagować w sytuacji kryzysowej i unikać zagrożeń? O tym mówili dziś najmłodszym ratownicy i policjanci podczas pikniku Wiedza ratuje życie. Imprezę zorganizowano w siedzibie głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na warszawskim lotnisku Bemowo.
5: Elementy związane z ubraniami ochronnymi, z kaskami, ale również chcielibyśmy zwrócić uwagę, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Bo niejednokrotnie to dzieci są świadkami zdarzenia. Wspólnie ze służbami podjęliśmy taką aktywność i taką inicjatywę. Mogę powiedzieć przekornie, po to, żebyśmy mieli mniej roboty. I taka jest główna tego idea, żebyśmy dbali o wspólne bezpieczeństwo.
6: I największą uwagę chyba na dzień dobry przykuwa śmigłowiec od środka.
5: Pewnie śmigłowiec jest takim elementem, który jest rzadziej dostępny w różnego rodzaju aktywnościach i może rzadziej widziany. On jest jednym z elementów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli wykorzystanie tego statku powietrznego do tego, żeby skrócić czas dotarcia do szpitali specjalistycznych, jeżeli taka jest potrzeba.
1: Mówił w rozmowie z naszym dziennikarzem Mateuszem Chłystunem dr Marcin Podgórski, dyrektor LPR-u.
7: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. 4 powiaty otrzymały wsparcie województwa zachodniopomorskiego na remont dróg w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. Starostowie powiatów koszalińskiego, szczecineckiego, białogardzkiego i sławińskiego podpisali umowy z wicemarszałkiem Jakubem Kowalikiem.
8: Pomorze Zachodnie jest liderem na terenie całej Polski, jeśli chodzi o właśnie taki program, który jest skierowany do dróg powiatowych, na który przeznaczamy 60 milionów złotych. Wielkie podziękowania dla starostów, dla wójtów, burmistrzów, że tak chętnie odpowiedzieliście na nasz program. Na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy ponad 7 tysięcy dróg powiatowych oraz gminnych.
7: Do dofinansowania zgłoszono 33 inwestycje o łącznej wartości ponad 75 milionów złotych. Ostatecznie wsparciem objęto 27 zadań, a część umów już podpisano. W Słupsku 20 czerwca odbędzie się czwarta edycja biegu na wieżę ratusza. To spore wyzwanie, mówi Dariusz Kloskowski, prezes Słupskiej Fundacji Subventum, organizator wydarzenia.
9: To jest 180 schodów do góry i na dół, więc ktoś, kto nie ćwiczy na co dzień, może gdzieś tam dostać zadyszki. O 9.30 startujemy z marszem honorowym. Tu jest marsz, bieg, jak kto woli. I to będzie wbiegnięcie na wieżę jeden raz i zbiegnięcie.
7: Zapisy do 19 czerwca, szczegóły na stronie biegisłupsk.pl. Pogoda. W Słupsku do końca dnia i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w nocy na termometrach około 13 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I Tina Turner już teraz będzie nam śpiewała Look Me in the Heart w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pastorski.

0: A Silk is from a Rose. To za nami, a przed nami już za chwilę zabawa Twój Zielony Zakątek, zabawa, w której prosimy Was o to, żebyście pochwalili się, krótko mówiąc, zrobili zdjęcie swojego balkonu, tarasu, działki albo ogrodu, miejsca, o które dbacie, najczęściej prawdopodobnie za pomocą własnych rąk, własnych pomysłów, jakiejś takiej inwencji twórczej, miejsca, w którym się relaksujecie. Dajcie znać na radio+.pl, tam można wysłać zdjęcie Twój Zielony Zakątek. Ja za chwilę podaruję komuś przy okazji jeszcze fantastyczną koszulkę od Radia Plus, a do tego wszystkiego dajecie sobie szansę, żeby powalczyć o 5000 zł. To w wielkim finale tej zabawy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchettiamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy udowadniają, że pasja nie zna granic.
10: Mieszkam na Pomorzu Zachodnim, to tutaj nauczyłem się, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz po prostu ruszyć po swoje.
9: Robin Rogalski, kierowca wyścigowy. Jego historia pokazuje, że odwaga i determinacja mogą zaprowadzić naprawdę daleko.
10: Granice istnieją tylko w naszych głowach.
9: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Flore, omade, omade, omadeo deo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama.
21: Radio Plus Koszalin.

0: Zielony zakątek.
1: Zgadza się. Ja właśnie dodzwoniłem się do Radka z Gdańska. Radku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Piękne zdjęcie. Powiedz mi, na co ja patrzę. Czy to jest działka, czy to jest dom jednorodzinny?
2: To jest nasza działka Rot.
1: Aha, ale to taka wypasiona, bo i domek jest, i widzę, że właśnie kawałek ogrodu. Cóż, my tutaj mamy i piękne kwiatki, i ganek taki przy domku, ale też możliwość zrobienia sobie grilla właśnie.
2: Grilla, ogniska, można nocować, to jest takie nasza oaza,
1: no bardzo,
2: gdzie odpoczywamy wspólnie z rodziną.
1: Bardzo ładnie. Daleko od domu takiego klasycznego macie na działkę?
2: 7 minut piechotką.
1: Nie, no to proszę pana, to rewelacja w takim razie. I pochuśtać się też jeszcze jest gdzie, z tego co widzę, bo są
2: tak,
1: huśtawki. Koszulkę mam dla ciebie od Radia Plus i przy okazji informację, że też walczysz o nagrodę 5000 zł w finale tejże zabawy, także bardzo ci dziękuję, trzymam kciuki. No i udanego odpoczynku na działce.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: No, tego.
12: A może...
13: Także tak.
14: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
15: Kaufland

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue. Reklama.
8: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Fantastyczna czwórka z Liverpoolu. Beatlesi na koniec tej godziny. Za chwilę w Radiu Plus 15 i wiadomości.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin.
10: Marcin Kierwiński nadal ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Opozycja przegrała głosowanie w Sejmie. Są alerty przed burzami dla 9 województw. Za chwilę też program Złota Rączka dla seniorów na Śląsku. Jest 15. Marcin Bartnik. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówił Michał Woś z PiSu.
11: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
12: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
10: Odpowiadał minister Kierwiński, a tak swojego ministra bronił premier Donald Tusk.
13: Ale uwierzcie mi, że to jest wzór. Wzór obywatela Rzeczpospolitej i nie tylko w tej sprawie. Postępował tak, że niektórym z polityków PiSu czy Konfederacji takie rzeczy się w głowie rzeczywiście nie mieszczą.
10: Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. To drugie w tym tygodniu alerty IMGW. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym deszczem i burzami w 9 województwach. Swój alert dla południowo-wschodniej Polski wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najgorzej ma być na Podkarpaciu. Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu, będzie mogła wkrótce wrócić do orzekania. Na razie do 19 czerwca jest na zwolnieniu lekarskim.
14: Wcześniejsze sprawy pani sędzi w okresie, kiedy była zawieszona w czynnościach, zostały rozlosowane pomiędzy innych sędziów. Obecnie okres zawieszenia się skończył, także pani sędzia po upływie okresu zwolnienia lekarskiego będzie mogła wrócić do orzekania.
10: Tłumaczył rzecznik Sądu Okręgowego w Zamościu Paweł Tobała. Sędzia w listopadzie ubiegłego roku została zatrzymana za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Kobieta wjechała w jadący przed nią samochód. Policyjne badanie wykazało 1,5 promila alkoholu.
6: Wiadomości Radia Plus.
10: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
15: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
16: I to się przyda.
15: Oczywiście.
16: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
17: Wiktoria Dobobowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś grantowanie, no ale kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli.
10: Program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych.

0: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Wiadomo już, jak może wyglądać centrum przesiadkowe w Jamnie. Miasto pozyskało 37 milionów złotych dofinansowania z programu Feniks, a wczoraj ogłoszono wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego, mówi Marek Prypeczo, prezes koszalińskiego oddziału SARP.
1: Poczekalnia, hala przesiadkowa, w której jest informacja turystyczna, informacja transportowa, kasy biletowe. Do tego dochodzi restauracja, możliwość realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, wiaty na rowery, miejsce napraw, taras, który spełnia role wszystkie, widokowe, pobytowe, może pełnić funkcje również gastronomiczne.
0: Zwycięski projekt został przygotowany przez pracownię architektoniczną z Poznania. Nowe centrum przesiadkowe w Jamnie ma powstać do końca 2029 roku. Całość ma się zamknąć w kwocie 46 milionów złotych. W piątek rusza 57. Festiwal Literacki Świdwin. Do niedzieli zabytkowy zamek Joanitów i okoliczny park wypełnią się literaturą, muzyką i warsztatami.
2: Kilkanaście spotkań autorskich. W tym roku pojawi się dwóch autorów powieści kryminalnych. Marek Stelar i Zygmunt Miłoszewski. Koncerty, wystawa, warsztaty dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych.
0: Mówiła Anna Gwizdowska, współorganizator festiwalu. W Koszalinie do końca dnia przewaga chmur, w nocy około 13 stopni, pochmurno i przelotne opady.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Tony Braxton już teraz w pięknej balladzie Unbreak My Heart w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 16. Po 15 oczywiście, przepraszam.

0: i wszystkie kończyny poruszały nam się rytmicznie. No właśnie, bo tu inaczej się nie da, kiedy w głośnikach Elton John I'm Still Standing. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka. Jak wiadomo, elektryka prąd nie tyka, ale może przejść jednego elektryka i innych słuchaczy Radia Plus Prąd właśnie przy takich pobudzających numerach jak ten. Elton John za nami, elektrykom życzymy wszystkiego dobrego, uważajcie tam na siebie. No a za chwilę u nas Jennifer Rush, później duet Simon i Garfunkel, to będzie ścieżka dźwiękowa z filmu Absolwent.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dotacje na remonty dróg powiatowych, które doczekają się metamorfozy. Odpowiedź w magazynie. W tym roku zespół szkół numer 1 w Koszalinie, czyli popularny ekonom, świętuje swoje 80-lecie. Kulminacja uroczystości przed nami, a o szczegółach opowiemy także w popołudniówce. Poza tym inne ciekawe tematy. Marcin Kieca, zapraszam jak zwykle po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
9: A może kocioł na pelet?
8: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
9: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
8: 666-676-525.
9: RokaEnergy.com.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pińskiego. W programie Muzyka Myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pieński i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
13: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
14: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
4: Reklama.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Genialny film Absolwent, Dustin Hoffman, wówczas bardzo młody, zagrał tam główną rolę, no a muzycznie udzielał się tam dosyć mocno duet Simon & Garfunkel, czyli Mrs. Robinson. Ja zachęcam, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, a macie chwilę, albo wrócicie do domu, to tak na luzie, zróbcie zdjęcie swojego balkonu, swojego tarasu, swojej działki albo ogródka, prześlijcie na radio+.pl, zabawa Twój Zielony Zakątek. Bawimy się jeszcze przez najbliższe tygodnie, pod koniec tejże zabawy zdecydujemy, kto ma najpiękniejszy zielony zakątek i tej osobie wręczymy 5000 zł w wielkim finale, ale każdego dnia dorzucamy też fantastyczne koszulki od Radia Plus, także no, zapraszam już teraz.

0: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dotacje na remonty dróg powiatowych. Które doczekają się metamorfozy? Odpowiedź w magazynie. W tym roku zespół szkół numer 1 w Koszalinie, czyli Popularny Ekonom, świętuje swoje 80-lecie. Kulminacja uroczystości przed nami, a o szczegółach opowiemy także w popołudniówce. Poza tym inne ciekawe tematy. Marcin Kieca, zapraszam jak zwykle po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: DJ Thomas w deszczowej, ale jednak jakże pogodnej jednocześnie piosence. Bardzo dziękuję za dzisiaj. No to tak trochę też deszczowo na zewnątrz, także pamiętajmy o parasolach. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Do jutra, zaraz po 12.
1: Reklama. Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Koalicja obroniła szefa MSWiA, za chwilę relacja z Sejmu. Kolejny protest w sprawie budowy trasy S7 pod Krakowem. Maryja prowadzi nas do Jezusa, mówi papież w Katalonii. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje. Tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o jego odwołanie. Pozbawienia funkcji ministra spraw wewnętrznych chcieli posłowie PiS. W Sejmie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak jestem, dzień dobry.
1: Mateuszu, czy minister mógł się obawiać utraty stanowiska?
2: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci, dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
3: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
2: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
4: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
2: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Jutro stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii rozpocznie się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach teraz Marta Łazarska.
5: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Kolejny protest w sprawie budowy trasy S7. Mieszkańcy Wieliczki i okolic sprzeciwiają się tak zwanemu wariantowi wschodniemu, który po dwukrotnym odrzuceniu ma być ponownie rozważany. Protestujący zwracają uwagę na dużą liczbę wyburzeń oraz potencjalne zagrożenie dla kopalni soli.
6: W tej chwili stanęliśmy w sytuacji, w której wariant na południu Krakowa, który jest najtańszy, jest najkrótszy, ma najmniej wyburzeń i wywłaszczeń, jest permanentnie torpedowany, ciska się nam tą drogę politycznie.
7: Obecnie problem dotyczy ludzi od Morawicy z jednej strony do Niepołomic z drugiej strony i nie wiadomo, kiedy się skończy.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada, że wciąż trwają analizy i nie został jeszcze wytyczony żaden konkretny przebieg nowej trasy. Ostatnie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami ma się odbyć we wrześniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Leon XIV odwiedził opactwo Matki Bożej z Montserrat. Papież przewodniczył modlitwie różańcowej w słynnym klasztorze benedyktynów w Katalonii. Po modlitwie wygłosił przemówienie po hiszpańsku i katalońsku.
8: Cieszę się, że mogę przybyć do stóp Morenety, aby powierzyć jej pełen ufności w jej macierzyńskie wstawiennictwo, moją posługę Piotrową oraz misję Kościoła w świecie, który woła o sprawiedliwość i pokój. Wielkim wzruszeniem wspominam lata, w których byłem proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej w Montserrat w Trujillo w Peru. Dziękuję, Katalonio, za Twoją wiarę.
1: Papież podkreślił, iż Maryja prowadzi nas do Jezusa, który uczy miłości, miłosierdzia, pojednania i pokoju. Jednocześnie przestrzega przed słowami i postawami, które ranią, dzielą i niszczą wspólnotę. Pielgrzymka Leona XIV do Hiszpanii potrwa do 12 czerwca. Papież odwiedzi też Wyspy Kanaryjskie.
0: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
9: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Ludzie Boga będziemy rozmawiać o duszochwacie, czyli świętym Andrzeju Boboli. Gościem Nocnych Światł będzie Marek Zaręba, publicysta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor książki zatytułowanej Mocarz Chrystusa. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
10: Autopromocja.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Kolejne 4 powiaty otrzymały wsparcie województwa zachodniopomorskiego na remont swoich dróg w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze.
2: Znamy Wasze potrzeby, wiemy, że one są ogromne, bo na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy ponad 7 tysięcy dróg powiatowych oraz gminnych i wiemy, że standard tych dróg odbiega od standardu dróg wojewódzkich, dlatego postanowiliśmy wesprzeć Państwa.
1: Poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego Jamno.
3: Poczekalnia, hala przesiadkowa, w której jest informacja turystyczna, informacja transportowa, kasy biletowe. Do tego dochodzi restauracja, wiaty na rowery, miejsce napraw, taras, który spełnia role wszystkie.
1: 14 czerwca wchodzą w życie nowe unijne przepisy, określane jako tak zwana dyrektywa śniadaniowa.
4: Uważam, że bardzo dobrze, że coś takiego Unia Europejska chce wprowadzić. Rzeczywiście jednak znanie całkowitego składu tego, co dzieci, nie tylko dzieci jedzą, no jest jakąś podstawą, która powinna być tak naprawdę.
1: I właśnie o tym wszystkim opowiemy w tej godzinie. Marcin Kieca, dzień dobry. Zapraszam na naszą popołudniówkę.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Kolejne 4 powiaty otrzymały wsparcie województwa zachodniopomorskiego na remont swoich dróg w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. Starostowie powiatów koszalińskiego, szczecineckiego, białogardzkiego i sławieńskiego podpisali dzisiaj umowę z wicemarszałkiem województwa Jakubem Kowalikiem.
2: Zarząd województwa zachodniopomorskiego w tej kadencji postawił na remonty dróg wojewódzkich i historyczny budżet jest 1 mld zł do wydania do roku 2028, dzięki czemu wyremontujemy ponad 500 km dróg wojewódzkich i będziemy jedynym regionem w całej Polsce, który będzie posiadał wszystkie drogi wojewódzkie wyremontowane w europejskim standardzie. A przypomnę, że tych dróg wojewódzkich mamy ponad 2182 km, więc jest co robić. Pamiętamy również o drogach powiatowych i tutaj nieskromnie powiem, że Pomorze Zachodnie jest liderem na terenie całej Polski, jeśli chodzi o właśnie taki program, który jest skierowany do dróg powiatowych. My jako Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przy wsparciu radnych wojewódzkich ogłosiliśmy program wsparcia dróg powiatowych, na który przeznaczamy 60 milionów złotych i tutaj wielkie podziękowania dla Państwa, dla starostów, dla wójtów, burmistrzów, że tak chętnie odpowiedzieliście na nasz program. Znamy Wasze potrzeby, wiemy, że one są ogromne, bo na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy ponad 7 tysięcy dróg powiatowych oraz gminnych i wiemy, że standard tych dróg odbiega od standardu dróg wojewódzkich, dlatego postanowiliśmy wesprzeć Państwa. Przystąpimy teraz do podpisania umów. Zaproszę na samym początku lokalny powiat, czyli powiat koszaliński.
3: Dla nas świetna informacja, bo powiat koszaliński otrzymał dofinansowania na 2 zadania. Droga w gminie Świeszyno, Barzdino, Niedalino, 3-kilometrowy odcinek i droga w Rosnowie, gminie Manowo, 4-kilometrowy odcinek. I ja mam też takie, myślę, że dobre informacje dla pana marszałka, bo już jesteśmy po otwarciu ofert. I jedna droga była szacowana na ponad 5 milionów, to jest droga Barzdino-Niedalino, najtańsza oferta 3 miliony 600. W Rosnowie z ponad 4 milionów spadło nam na 2 miliony 800, więc szanujemy pieniądze i mamy na pewno oszczędności, więc jakby trochę się przysłużymy do tego, żeby te pieniądze na kolejny rok się znalazły, bo część oddamy. Ale faktycznie drogi zdegradowane, pewnie byśmy je odkładali jeszcze przez długie lata, gdyby nie te pieniądze, więc naprawdę świetny pomysł, świetna inicjatywa. Bardzo mnie to cieszy, że w kolejnych latach będzie taka możliwość, żeby o pieniądze starać się. Powiat koszyński jest przygotowany, żeby po te pieniądze sięgnąć i na pewno jak będzie możliwość złożenia 2 albo więcej wniosków, na pewno złożymy.
4: Paweł Wiśniewski, starosta białogardzki, powiat białogardzki. Dzięki programowi Pomorze Zachodnie na dobrej drodze pozyskał środki na realizację remontu drogi od Karlina do miejscowości Kowańcz. Ważna droga, bo to jest także dojazd alternatywny dla mieszkańców do pasa nadmorskiego. To też jest godne podkreślenia. No a poza tym połączymy Karlino z miejscowością, która już sama ma wyremontowane swoje uliczki. 1 600 000 blisko z funduszu marszałkowskiego, 1 600 000 blisko z budżetu powiatu białogardzkiego. Symboliczna kwota 10 tysięcy złotych wsparcia ze strony gminy Karlino, ale to myślę dobra jaskółka na przyszłość do współpracy i realizacji wspólnych projektów na rzecz mieszkańców.
5: Nasz samorząd i samorząd gminy Malechowo, bo tam jest ta inwestycja usytuowana, bardzo się cieszymy szczególnie z tego remontu, dlatego że on będzie prowadził, będzie remontowana droga Kukułczyn-Borkowo-Lejkowo, a jest to droga w gminie Malechowo, która została bardzo mocno doświadczona przez transporty, ciężkie transporty z kopalni, w której pracuje w Borkowie i te transporty, ciężkie transporty żwiru, piasku na budowę drogi ekspresowej S6, tamtędy właśnie przejeżdżały i ona niebożednie jest zniszczona. Mimo naszych starań, żeby ją utrzymać w jako takim stanie, to nie było łatwe, a te wsparcie i ten remont, ta inwestycja pozwoli na to, że mieszkańcy odzyskają w cudzysłowie tą jakość drogi i będą mogli się po niej poruszać bezpiecznie do drogi numer S6. 4 miliony dostajemy, 8 milionów chcemy wydać. Wkład własny dzielimy z gminą Malechowo po połowie, więc wielkie podziękowania dla samorządu gminy Malechowo i wójta.
1: Do dofinansowania zgłoszono 33 inwestycje o łącznej wartości ponad 75 milionów złotych. Zarząd województwa zachodniopomorskiego zarekomendował sejmikowi taki podział środków, żeby każdy z powiatów otrzymał wsparcie na przynajmniej jedno zadanie inwestycyjne. Ostatecznie wsparciem objęto 27 zadań, a część umów już podpisano.
6: Reklama.
7: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama.
6: Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
14: Tańczę, tęczę, nie w koszalinie firmą znaną.
15: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
16: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
15: To dlatego wszyscy tam kupują.
16: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
15: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
17: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
18: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
17: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
18: Każdy ma w sobie potencjał.
17: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
19: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego Jamno. Do konkursu wpłynęło 19 prac, sąd wybrał konkursowy. Trzy najlepsze koncepcje, pierwszą nagrodę zdobyła pracownia z Poznania. O tym, co powstanie i czym kierował się sąd konkursowy, mówili prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i Marek Perepeczo, prezes koszalińskiego oddziału SARP.
2: Otrzymaliśmy z Feniksa dotację bezzwrotną w wysokości 37 milionów złotych, plus wkład własny to daje kwotę około 46 milionów złotych, tą, którą chcemy zainwestować w stację przesiadkową przy jeziorze Jamno. Żeby ten cel zrealizować, podpisaliśmy umowę z SARP-em, został ogłoszony konkurs architektoniczny. Do finału zakwalifikowało się spośród 19 prac, które wpłynęły, 6.
3: Praca numer 1 to była praca Gąska Wojcieszak z Poznania. Praca numer 2, uczestnik był indywidualny, architekt z Berlina, który jest członkiem naszej zachodniopomorskiej izby. I trzecia nagroda, firma Tło z Warszawy. Sąd konkursowy obradował przez 2 dni i żeśmy dosyć długo dyskutowali na temat wyboru tych prac, bo po pierwsze charakterystyczne, po drugie bardzo łatwo odczytywalne, a po trzecie po prostu interesujące. Mam nadzieję, że sąd konkursowy stanął na wysokości zadania i wybrał właściwe prace właśnie do tych pierwszych 2 nagród, które spełniają te wszystkie warunki. Ważny jest taki aspekt tego znaku i tej odbieralności społecznej, tej pracy zwycięskiej. Konkurs był na konkretne zadanie. Tym konkretnym zadaniem było Centrum Przesiadkowe w Jamnie o określonym programie. Ten program składał się z kilku elementów, ale podstawowe to jest takie jak poczekalnia, hala przesiadkowa, czyli ta hala podróżnych, w której jest informacja turystyczna, informacja transportowa, kasy biletowe i poczekalnia. I to jest ten podstawowy program. Ale do tego dochodzi restauracja, do tego są elementy poboczne, ale równie ważne, jak na przykład wszystkie elementy sanitarne związane z podróżnymi, bo tutaj ważnym punktem jest również miejsce węzłowe dla rowerów. No i ta przesiadka z rowerów na stateczek, żeby pojechać do Mielna, czy popłynąć raczej do Mielna i z Mielna robić dalsze objazdy. Więc to jest ważny punkt dla tych wszystkich komunikacji, ale jeżeli mamy tych rowerzystów, to musimy mieć oczywiście takie zaplecze przesiadkowe dla rowerzystów.

0: sanitariaty, ewentualne prysznice i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze taka funkcja dodatkowa, że jeżeli mamy takie miejsce, to warto byłoby, żeby w tym miejscu było jeszcze coś jeszcze i jest to taki zespół edukacyjny, możliwość realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych dla młodzieży, związanych i z komunikacją, i z turystyką, i z regionem, i ze wszystkimi tymi sprawami, także takie miejsce, które jeszcze dodatkowo kumuluje. Do tego jeszcze całą tę obsługę rowerów, wiaty na rowery, miejsce napraw i serwisowania i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było programem tego konkursu i wszystkie prace, podstawowym elementem tych prac jest to, że się miały wpisać w ten program i ten program powinien być zrealizowany. Ona się wyróżnia w sposób innych prac jego przedstawieniem, jego realizacją. I ta praca właśnie spełnia te wszystkie wymogi. Ona doskonale zorganizowała ten program, który tutaj był przewidziany. Zrobiła to w formie takiego jednego zespołu spiętego tarasem na wysokości pierwszego piętra, który spełnia role wszystkie, widokowe, pobytowe, jest wyjściem dla tych strefy edukacyjnej, może pełnić funkcje również gastronomiczne, także doskonale będzie widoczny dla podróżnych, którzy dopływają statkami.
1: Ta wspólna przestrzeń między budynkami, taras na poziomie pierwszego piętra, połączony z restauracją, z możliwością również takiego spędzenia czasu, też takie wybiegnięcie w przyszłość, bo oczywiście teraz budujemy stację przesiadkową i ten budynek nie główny, tylko ten drugi jest halą rowerową, ale możemy patrzeć w przyszłość. Okres trwałości projektu to jest 5 lat, a po 5 latach będzie wolno nam tam zrobić wszystko. Także też chcemy, żeby taki budynek odpowiadał też różnym potrzebom, których dzisiaj nie uwzględniamy, a chcemy uwzględniać w przyszłości. W 27 rozpoczniemy, będziemy mieli 28, 29 zakończymy. Także to są terminy takie realne, w których się znajdujemy. Koszt całkowity to 46 milionów złotych. W tym zawierają się również te elementy związane z komunikacją, drogami, ścieżkami rowerowymi, parkingami, zatoką autobusową i oczywiście te budynki główne, które były tutaj elementem konkursowym.
2: Tematem zajęła się Agnieszka Górska.
3: Autopromocja.
4: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Ludzie Boga będziemy rozmawiać o duszochwacie, czyli świętym Andrzeju Boboli. Gościem Nocnych Światłów będzie Marek Zaremba, publicysta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor książki zatytułowanej Mocarz Chrystusa. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
4: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
3: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
0: Reklama.
12: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
13: 14 czerwca wchodzą w życie nowe unijne przepisy określane jako tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Zmiany dotyczą m.in. miodów, dżemów i soków owocowych. Mają one zwiększyć przejrzystość informacji na etykietach i ułatwić konsumentom świadome zakupy. Zmiany wyeliminują ze sklepowych półek także m.in. przefiltrowane miody, które tylko udają pełnowartościowe. O szczegółach w materiale Doroty Gut.
14: Kupując miód, dżem czy sok owocowy, już wkrótce będziemy mogli łatwiej sprawdzić, co naprawdę znajduje się w opakowaniu. Nowe przepisy mają pomóc konsumentom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych. O to, jak oceniają te zmiany mieszkańcy, zapytałam w ulicznej sądzie.
0: Zapoznałem się z nią niedawno i uważam, że jak najbardziej jest to słuszna inicjatywa, dlatego że powinniśmy wiedzieć, skąd spożywamy produkt, z jakiego kraju, więc uważam, że naprawdę jest to fajna inicjatywa, a jeśli chodzi o więcej owoców, no to jak najbardziej jestem też za, no bo lepiej jest zdrowo, aniżeli niezdrowo.
15: Uważam, że bardzo dobrze, że coś takiego Unia Europejska chce wprowadzić. Rzeczywiście jednak znanie całkowitego składu tego, co dzieci, nie tylko dzieci jedzą, no jest jakąś podstawą, która powinna być tak naprawdę, no bo wtedy tak naprawdę no wiemy, co jemy, tak? I to jest bardzo dobre. Moim zdaniem powinno to już dawno być po prostu wdrożone w życie.
16: U mnie w domu bardzo dużo spożywa się miodu i kupując miód, staram się zawsze kupić produkt polski. Teraz po wejściu tego rozporządzenia unijnego będę wiedziała, skąd pochodzi miód. Te kraje, z których nie chcę kupować miodu, po prostu będę unikała.
14: Jedną z najważniejszych zmian są nowe zasady oznaczania miodu. O szczegółach mówi adwokat Artur Dejnowicz.
17: W przypadku miodów dyrektywa zobowiązuje producentów do oznaczania konkretnych proporcji i konkretnych krajów, z jakich pochodzi dany miód. Czyli obecnie spotykamy się bardzo często z oznaczeniami na miodzie, że na przykład miód pochodzi z krajów Unii Europejskiej albo z krajów poza Unii Europejskiej. Po wejściu w życie tejże dyrektywy producent na etykiecie spotkamy oznaczenia, w jakich ilościach, z jakich krajów dany miód pochodzi.
14: Nowe oznaczenia mają ograniczyć sytuacje, w których konsumenci nie wiedzieli, z jakich państw pochodzi mieszanka miodów znajdująca się w słoiku. Zmiany obejmują również dżemy i konfitury. Chodzi przede wszystkim o ilość owoców wykorzystywanych do ich produkcji.
17: W przypadku dżemów czy galaretek dyrektywa zobowiązuje producentów do zwiększonej ilości owoców w przypadku produkcji na 1 kg produktu. Obecnie jest to 350 gram na 1 kg produktu. Po wejściu w życie dyrektywy 1 kg produktu będzie musiał być wyprodukowany przynajmniej z 450 gram owoców, a w przypadku produktów ekstra nawet z 0,5 kg.
14: Według założeń nowe przepisy mają sprawić, że produkty będą bliższe oczekiwaniom konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na skład kupowanej żywności. Nowe regulacje dotyczą także soków owocowych.
17: Są to dwie zmiany. Przede wszystkim pierwsza zmiana, która wynika z tego, że zgodnie z przepisami soki nie mogą zawierać dodatku cukrów, natomiast producent może używać na etykiecie informacji o tym, że oczywiście sok posiada cukry wyłącznie o charakterze naturalnej zawartości.
14: Drugą zmianą jest to wprowadzenie trzech kategorii soków owocowych. Celem zmian jest przede wszystkim większa przejrzystość informacji i lepsza ochrona konsumentów.
13: Przypomnijmy, tak zwana dyrektywa śniadaniowa obejmuje kilka kategorii produktów spożywczych i ma ujednolicić zasady ich oznaczania w całej Unii Europejskiej. Za kilka chwil wiadomości, a po nich zapraszam na drugą część magazynu. Czekają kolejne tematy.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
4: A może kocioł na pelet?
3: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
4: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
3: 666-676-525.
4: Roka Energy.com.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma polecieć do USA na urodziny Donalda Trumpa. Grzegorz Braun z zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz. Lubelskie Centrum Wolontariatu szuka chętnych do pomocy w czasie wakacji. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
2: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
1: Mówiła Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prezydent ma pojechać do USA na urodziny Donalda Trumpa. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej Karol Nawrocki dostał zaproszenie na przyjęcie urodzinowe amerykańskiego przywódcy. W niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Nie będzie to jednak oficjalna państwowa wizyta. Grzegorz Braun ma zakaz rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. To postanowienie sądu apelacyjnego w Krakowie. Polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te twierdzenia muzeum wytoczyło Braunowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach teraz Brian Bednarczyk.
3: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat: mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: Brian Bednarczyk, dziękujemy. Prawie 90% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
4: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówił Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale pomoc otrzymała tylko 1/3 z nich.
5: I czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców, dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
1: A apelował dziś przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Wsparcie psychologiczne można otrzymać przez telefon zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116-111. Wolontariusze poszukiwani. Lubelskie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu szuka chętnych do pomocy w czasie wakacji.
6: To nie jest tak, że wiosną czy latem nie ma osób potrzebujących. Są zawsze, zmieniają się natomiast ich potrzeby, więc inne działania na rzecz osób w kryzysie, takie jak wydawanie posiłków, czy chociażby wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności, te działania są jak najbardziej kontynuowane.
1: Mówiła Justyna Orłowska z Lubelskiego Centrum Wolontariatu. Organizacja prowadzi kilkanaście programów pomocy i zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi. Szczegóły na stronie wolontariat.lublin.pl.
0: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
7: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Ludzie Boga będziemy rozmawiać o duszochwacie, czyli świętym Andrzeju Boboli. Gościem Nocnych Świateł będzie Marek Zaręba, publicysta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor książki zatytułowanej Mocarz Chrystusa. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Rusza zapowiadana modernizacja trasy Sianorzęty-Dygowo.
2: Za kwotę blisko 7 milionów złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 3 400 tysięcy złotych. Pierwszy etap tej inwestycji, wyremontowanie do szerokości 6 metrów z poboczami, ze ścieżką rowerową, ciągiem pieszo-rowerowym. Nie tylko poprawi się komunikacja, ale również bezpieczeństwo pieszych.
1: Trwają obchody 80-lecia zespołu szkół numer 1 w Koszalinie, czyli popularnego Ekonoma.
3: Będziemy w szkole gościć absolwentów, będą opowiadania, spotkania z młodzieżą, dzisiaj uczęszczającą do koszalińskiego Ekonoma, czyli bardzo inspirujący dzień. W piątek to już jest oficjalne podsumowanie roku jubileuszowego, czyli oficjalna akademia, która odbędzie się w murach koszalińskiego Ekonoma, no i sobota. Sobota, dzień absolwenta, Ekonom w całości oddany absolwentom. Zapraszam przy okazji wszystkich absolwentów, tu nie ma żadnego zapisywania.
1: Czerwcowe spotkanie z cyklu Dziedzictwo Jana Pawła II poświęcone będzie rodzinie.
4: Jan Paweł II, papież rodziny, taki jest tytuł spotkania, ale dzisiaj chyba szczególnie ważne jest położenie tego akcentu, gdy widzimy, nie od dzisiaj zresztą, różne pomysły, różne ataki na rodzinę i na małżeństwo.
1: To wszystko u nas jeszcze przed godziną 18. Marcin Kieca, zapraszam na drugą część naszej popołudniówki.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Rusza zapowiadana modernizacja trasy Sianorzęty-Dygowo. Podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy, a dokładnie odcinka Kukinia-Dobrzyca. To droga, którą nie tylko poruszają się mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale też turyści jadący z nadmorza w kierunku trasy S6. Zmodernizowane zostaną ponad 2 km drogi, która nie tylko zyska nową nawierzchnię, ale też zostanie poszerzona. Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, przebudowane zostaną pobocza i dojazdy do posesji oraz zatoki autobusowe. W szczegółach starosta kołobrzeski Mirosław Tesikowski.
2: Na odcinku od Sianorzęt do Pobłocia Wielkiego przez Dygowo jest odcinek 2091 metrów, na które przeznaczaliśmy kwotę blisko 13 milionów złotych. W wyniku postępowania przetargowego zwycięzcą tego przetargu okazała się firma Kolas za kwotę blisko 7 milionów złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 3 400 000 złotych. Jednak warto też dodać, że całe zadanie jest podzielone na 2 lata i to jest pierwszy etap tej inwestycji, wyremontowanie do szerokości 6 metrów z poboczami, ze ścieżką rowerową, ciągiem pieszo-rowerowym, a więc naprawdę nie tylko poprawi się komunikacja, ale również bezpieczeństwo pieszych, mieszkańców, turystów.
3: Wicemarszałek Anna Bańkowska.
4: Jest to dla nas bardzo ważny odcinek. Mówimy dzisiaj o pierwszym etapie, czyli Kukinia-Dobrzyca. Niewiele ponad 2 kilometry. Ale jest to newralgiczny odcinek, ponieważ wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej i jest tym newralgicznym miejscem, które łączy i drogę wojewódzką 165 i drogę ekspresową S6. W związku z tym musi być to droga bezpieczna dla użytkowników, a poza tym jest to droga, którą przemieszczają się turyści z nadmorza w głąb naszego województwa do centralnej części powiatu. Robót budowlanych będzie naprawdę bardzo dużo. Ten pierwszy etap chcemy zakończyć w październiku przyszłego roku. Będą również w ramach robót wykonywane przystanki autobusowe, będą poprawiane wjazdy do posesji, jak również usuwanie kolizji wszelkiej, wykonanie i umocnienie poboczy, usprawnienie systemu odwodnienia, więc te prace będą naprawdę kompleksowe i również, jak już zostało wspomniane, całkowita wartość to jest prawie 13 milionów złotych i oczywiście będziemy kontynuować te prace.
3: Wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś.
5: Również będziemy realizowali zadania ze środków przeznaczonych przez Zarząd Województwa w gminie Siemyśl, ale również i w gminie Dygowo. To są też bardzo duże inwestycje, na które czekali mieszkańcy, więc myślę, że ten plan, który sobie założyliśmy jako Zarząd Powiatu, uzgadniając go oczywiście z naszymi partnerami, jest realizowany. Również realizowane są zadania tutaj w Kołobrzegu, chociażby ulica Starnowska, więc myślę, że ten rok jest dla nas takim rokiem dynamicznym i mam nadzieję, że następne lata, te 2 lata, które mamy zaplanowane, inwestycje te duże, również przyniosą możliwości dofinansowań z różnych szczebli samorządów. Taką mam nadzieję.
2: W ostatnich dniach otworzyliśmy oferty na 2 przetargi w ramach programu Pomorze Zachodnie na dobrej drodze i będziemy realizowali 2 zadania, to jest Byszewo-Niemierze i Wietrzyno w gminie Dygowo. Oba zadania powyżej 3 milionów złotych dofinansowane w 50% przez Urząd Marszałkowski.
1: Prace rozpoczną się od przygotowania terenu, tak aby w ścisłym sezonie nie utrudniać ruchu. Główne prace ruszą dopiero po wakacjach i mają się zakończyć w październiku przyszłego roku. Tematem zajęła się Agnieszka Górska.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Omade, monseflore. Omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac. Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
7: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
14: Reklama.
15: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Trwają obchody 80-lecia zespołu szkół nr 1 w Koszalinie, czyli popularnego Ekonoma. Kulminacja jubileuszowych obchodów w najbliższych dniach. Świętowanie zakończy się balem absolwentów. Niestety nie ma już wolnych miejsc, ale można wziąć udział w zlocie absolwentów, mówi dyrektor Ekonoma Szymon Konefał.
2: Dokładnie 80 lat po maturze, bo warto wiedzieć, że w 1946 roku pierwsi absolwenci, czyli osoby, które przyjechały na Pomorze tutaj zachodnie, ziemie odzyskane, dokładnie 14 osób zdawało pierwszą maturę. W rocznicę tego podchodzimy do kolejnej matury, czyli 80. matura w Ekonomii.
1: Jaki jest program obchodów?
2: Rozpoczęliśmy wszystko we wrześniu, miejską inauguracją, cały rok cykl zdarzeń, a główne nasilenie będzie miało miejsce od 15 do 20 czerwca i tak też 15. Dzień, kiedy w Alei Dębów Pamięci w Koszalinie zostanie uwieczniony Dąb Pamięci, podobnie jak i nasza siostrzana szkoła, czyli pierwsze ELO, jedna i druga w tym samym czasie otwierana, chcemy uczcić powstanie tych placówek. Kolejny dzień, wtorek, to jest na Sportowo, wtedy kończymy rajdy piesze 80 km przez 8 miesięcy. Młodzież zwiedzała, poznawała Koszalin, ale też zauważała, jaki wpływ nasza szkoła miała na naszą regionalną rzeczywistość. Trzeci dzień, to już mamy dzień związany z ciekawostką. Zapraszam już do Biblioteki Wojewódzkiej 17 o 17 przy fantastycznej współpracy z Archiwum Koszalińskim. Odnalezione stare filmy z lat 60. na strychach szkoły. Właśnie kończy się cyfryzacja, zgrywanie tych filmów, będzie prezentacja. Myślę, że do tego największą ciekawostką jest to, że udało nam się odnaleźć bohaterów tych filmów. Czyli mamy kontakt, mamy możliwość spotkania się bezpośredniego z osobami, które właśnie wtedy zdawały maturę, były na studniówce, są pochody pierwszomajowe i wiele innych ciekawostek, które chcemy tego dnia zaprezentować. Czwartek, dzień absolwentów, kiedy będziemy w szkole gościć absolwentów, będą opowiadania, spotkania z młodzieżą, dzisiaj uczęszczającą do koszalińskiego Ekonoma, czyli bardzo inspirujący dzień. Piątek to już jest oficjalne podsumowanie roku jubileuszowego, czyli oficjalna akademia, która odbędzie się w murach koszalińskiego Ekonoma. No i sobota. Sobota, dzień absolwenta. Ekonom w całości oddany absolwentom. Zapraszam przy okazji wszystkich absolwentów. Tu nie ma żadnego zapisywania. Najzwyczajniej można przyjść i spędzić wspólnie czas w formie pikniku czy akademii, wspólnego świętowania, wspominania, gdyż tego dnia oczekujemy tutaj rzeszy absolwentów, nauczycieli, pracowników emerytowanych, jak i obecnych naszej szkoły. No i wieczorem bal absolwenta. Piękny, myślę, program, wspaniale pokazujący, jak mocno koszalinski Ekonom wrósł się w tutaj ziemię zachodniopomorską.
1: Wielu absolwentów się zgłosiło do tych obchodów, potwierdziło swoją obecność?
2: Tak, na tą chwilę bal zorganizowany na 280 osób, taki mieliśmy limit i mamy listę już dawno zamkniętą. Natomiast na poziomie tutaj rekrutacji, tak jak wspomniałem, nie wymagamy rekrutacji, natomiast na bieżąco dzwonią telefony, spodziewamy się co najmniej 500 osób, które odwiedzą naszą szkołę. Zresztą mamy też i doświadczenie, bo szkoła organizuje rokrocznie Noc Muzeów w Ekonomii i widzimy, jak absolwenci chętnie

0: wszystkim to, żeby młodzież zrozumiała, że to nie jest strata czasu, a ten kapitał, który tutaj mogą zdobyć, będzie w przyszłości na pewno procentować. Mówię o tym też i z pełną świadomością, ponieważ młodzież często mówi, albo w technikum to jest rok dłużej. Tak, ale wchodzisz dużo szybciej na rynek pracy. Zdobywasz doświadczenie, korzystasz z ulg podatkowych. To jest to wszystko, co jest ogromną przewagą, zwłaszcza w stosunku do liceów, które pomimo różnych profili nie dają wymiernych korzyści w formie dyplomów, umiejętności rynkowych, które są cenione i są mierzalne, bo tutaj dotrzymujemy dokumenty, które są potwierdzeniem realnym posiadanych umiejętności. Zresztą aktualnie w koszalińskim ekonomii właśnie odbywają się egzaminy.
1: Egzaminy zawodowe.
0: Tak, egzaminy zawodowe rozpoczęte właśnie z początkiem czerwca, potrwają niespełna 3 tygodnie. Ogromny maraton, przypomnę, od matur z tygodniem przerwy, kolejna sesja egzaminacyjna.
1: W jakich kierunkach, w jakich zawodach kształcicie?
0: Kształcimy w techniku ekonomiście, techniku rachunkowości, techniku handlowcu, w techniku logistyku, techniku hotelarstwa, techniku żywienia i usług gastronomicznych, techniku organizacji turystyki. Cała rzesza różnych zawodów odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj logistyka, gdzie wiemy Koszalin ma ambicje stania się takim centrum logistycznym przy budujących się eskach. Całe wsparcie ze strony Pomorza, czyli usługi hotelarsko-gastronomiczne, ekonomia, rachunkowość, wszystkie te sektory, które mocno się rozwijają i o dziwo też przy wsparciu sztucznej inteligencji. Jest to bardzo też ciekawe zagadnienie, w którym właśnie koszaliński ekonom stara się sprostać. No i technik handlowiec, który już właśnie otwiera się na e-commerce, czyli wchodzimy bardzo mocno w cyfrowy rynek, pokazujący, że handel w sieci jak najbardziej się rozwija, a my szykujemy fachowców właśnie w tej branży.
1: Koszalińskiego ekonoma przez ostatnie 80 lat ukończyło ponad 24 tysiące absolwentów. Przypomnę, główne obchody jubileuszowe odbędą się od 15 do 20 czerwca. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej szkoły.
2: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
3: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Ludzie Boga będziemy rozmawiać o duszochwacie, czyli świętym Andrzeju Boboli. Gościem Nocnych Światłach będzie Marek Zaremba, publicysta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor książki zatytułowanej Mocarz Chrystusa. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
2: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
4: Autopromocja.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy swoją wiedzą zmieniają przyszłość.
6: Nauka zaczyna się od ciekawości. Wierzę, że innowacje mogą realnie zmieniać ludzkie życie.
5: Doktor inżynier Agnieszka Piegat, naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową. Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu

0: and Living.
1: Reklama. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Czerwcowe spotkanie z cyklu Dziedzictwo Jana Pawła II poświęcone będzie rodzinie, a odbędzie się już najbliższą sobotę w kawiarni na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Udział może wziąć każdy zainteresowany nauczaniem papieża Polaka. W pierwszej części spotkania, jak zwykle, będzie wykład zaproszonego gościa, a po nim otwarta dyskusja.
3: Ksiądz Janusz Bujak, wykładowca teologii dogmatycznej w seminarium duchownym w Koszalinie.
4: Przed nami ostatnie spotkanie z cyklu Dziedzictwo Jana Pawła II. Kto tym razem będzie gościem tego spotkania i jaki temat będzie poruszany?
3: Na zakończenie warto z pewnością poruszyć temat bardzo bliski świętemu Janowi Pawłowi II, a więc rodzina. Jan Paweł II, papież rodziny, taki jest tytuł spotkania. Prelegentem będzie ksiądz profesor Mieczysław Ozorowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną. Z tego, co ksiądz profesor zapowiedział, rozpocznie on właściwie od młodości, od początków duszpasterstwa Karola Wojtyły przy kościele świętego Floriana, gdzie rozpoczęła się ta jego przygoda z małżeństwami, a więc najpierw duszpasterstwo młodzieży akademickiej, narzeczeni, później młode małżeństwa. Tam w Krakowie powstają takie utwory jak Przed sklepem jubilera, później filozoficzna refleksja nad miłością ludzką, miłość i odpowiedzialność, co później przekłada się w czasie pontyfikatu, gdy Karol Wojtyła został papieżem, na jego nauczanie o rodzinie, choćby katechezy mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Więc ksiądz Ozorowski podkreśli, że dla Jana Pawła II rodzina, duszpasterstwo rodzin, ruchy rodzinne to dzisiaj jest fundament, zawsze był to fundament społeczeństwa i Kościoła, ale dzisiaj chyba szczególnie ważne jest położenie tego akcentu, gdy widzimy dzisiaj zresztą różne pomysły, różne ataki na rodzinę i na małżeństwo. O tym też mówi papież Leon, będąc w Hiszpanii, bo to jest taki szeroki, można by powiedzieć, temat związany też z obroną życia nienarodzonych, ale też w ogóle z godnością życia człowieka. I to wszystko było bardzo bliskie dla świętego Jana Pawła II. I tak możemy powiedzieć, że pamiętamy go jako papieża rodziny.
4: To będzie ostatnie spotkanie z tego cyklu. Możemy się więc pokusić już o jakieś podsumowanie, co wniósł, czy rzucił jakieś nowe światło na nauczanie Jana Pawła II, tegoroczny cykl, jakie ksiądz ma refleksje po prawie wszystkich już spotkaniach.
3: Tak, będzie to szóste i ostatnie spotkanie z tego cyklu. Rozpoczęło się ono w styczniu tego roku wykładem pana doktora habilitowanego Michała Polaka na temat patriotyzmu w nauczaniu świętego Jana Pawła II, a więc jego refleksji nad tym, co znaczy być Polakiem, czym jest Polska, jaka jest rola Polski w Unii Europejskiej. Myślę, że to było takie ważne otwarcie, pokazanie właśnie Jana Pawła II z tej strony, jako myśliciela, filozofa, patrioty. Mieliśmy też wykład przedstawiający kwestię apologetyki, a więc obrony wiary również w nauczaniu Jana Pawła II. 8 marca ksiądz profesor Janusz Lekan mówił o Mariologii świętego Jana Pawła II. Myślę, że to był również ważny temat w Dzień Kobiet, gdzie Maryja została ukazana jako ten wzór i ideał kobiety. Wreszcie był wykład księdza profesora Kiejkowskiego na temat eklezjologii świętego Jana Pawła II z nachyleniem w kierunku ekumenizmu. Wreszcie spotkanie w ubiegłym miesiącu prowadził ksiądz biskup Jacek Grzybowski, który przeprowadził nas w bardzo ciekawe rejony, a więc kultura w nauczaniu, w refleksji Jana Pawła II, kultura, ale też współczesne wyzwania takie jak sztuczna inteligencja. Wiemy, że również encyklika papieża Leona, pierwsza jego encyklika, dotyczy właśnie wyzwań związanych z tym obszarem sztucznej inteligencji. I kończymy właśnie tematem rodziny, małżeństwa, który zawiera w sobie właściwie wszystko, bo w rodzinie mamy i przekaz patriotyzmu, i przekaz kultury, kultury i tam mamy również wychowanie się nawzajem rodziców, ale też dzieci do bycia w kościele. Stąd jest to takie podsumowanie, synteza dotychczasowych spotkań.
4: Te wszystkie spotkania, które ksiądz wspomniał, są gdzieś jeszcze do odtworzenia. Można do nich wrócić?
3: Tak, mamy akurat ten przywilej, że transmitowane są spotkania przez dobre media i również można je tam obejrzeć, te wcześniejsze odcinki, można by powiedzieć, tych spotkań. I z tego roku, i z roku ubiegłego są one wszystkie dostępne w dobrych mediach, do czego też zachęcam.
2: A wykład księdza profesora Mieczysława Ozorowskiego o rodzinie już w tę sobotę w kawiarni na Górze Chełmskiej w Koszalinie o godzinie 10:00. Wstęp jest wolny. Z księdzem Bujakiem rozmawiała Magda Wanowska-Miksa. Punktualnie o godzinie 18:00 serwis informacyjny, czyli za 6,5 minuty, a po nim zapraszam na magazyn Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła, Krzywa, 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
5: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long and Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15:00. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
0: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Ważą się losy orderu Orła Białego dla Załańskiego. Prezydent odwleka decyzję. Rodzice zmarłych dzieci w Lublinie zbierają pieniądze na pomnik grobu dziecka utraconego. Od dzisiaj ułatwienia dla kierowców. Nie trzeba odkręcać tablic. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ważą się losy orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Wszystko po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia i otrzymał już opinię kapituły, jednak nie ogłosił jeszcze decyzji, a brak pośpiechu w tej sprawie chwali szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
1: Tak sytuację z kolei komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychii. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i poszukajmy podstaw do wspólnej walki z wspólnym wrogiem. Wołodymyr Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa nie przejmuje się też brakiem poparcia współtworzącej rząd Polski 2050. Jej szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że partia może wystawić własnego kandydata. Monika Piątkowska deklaruje, że zamierza prowadzić swoją kampanię wśród ludzi.
3: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi, na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
4: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
3: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
4: Kampania już rusza, ma pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
3: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować. Będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
1: A z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rodzice zmarłych dzieci w Lublinie zbierają pieniądze na pomnik grobu dziecka utraconego. Potrzeba jeszcze ponad 80 tysięcy złotych, mówi koordynatorka tej akcji Karolina Garbacz.
5: Zabraliśmy już ten taki nagrobek granitowy, który będzie, i teraz już właśnie stoimy przed ostatnim etapem. To jest taka rzeźba, która będzie przedstawiała Jezusa, który ma na rękach to zmarłe dziecko, który jest już u niego, a pociesza też rodziców, którzy za nim tęsknią.
1: Budowę grobu dziecka utraconego realizuje diakonia Życia Ruchu Światło Życia Archidiecezji Lubelskiej. Szczegóły dostępne na stronie rodzicepostracielublin.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Od dzisiaj obowiązują ułatwienia dla kierowców po zakupie używanego samochodu. Nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
6: W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury już wprowadziło ten przepis, czyli zmieniamy te zasady rejestracji, że jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki, i to ułatwia życie.
1: Nowe przepisy dotyczą jedynie aut zarejestrowanych już wcześniej w Polsce.

0: się dzieje.
1: Słońce, woda, leżaki i dźwięki, które idealnie pasują do letnich wieczorów. Już w najbliższy weekend startuje 14. edycja Good Vibe Festival.
2: Startujemy 14 czerwca, czyli najbliższą niedzielę. Gramy na przystani w Jamnie o godzinie 19. Wstęp wolny i fantastyczna muzyka na zakończenie weekendu. Taka do wychillowania się. Będzie to zespół Late Night Poems, muzyka jazzowa.
1: Nadchodzi rajd rowerowy organizowany przez Koszalińskie Stowarzyszenie Roweria oraz Urząd Miasta.
3: Ten rajd rowerowy skierowany jest do wszystkich aktywnych rowerzystów, tak może można powiedzieć, ale szczególnie zapraszamy rodziny, pełne rodziny, na taką zabawę rowerową, która będzie nam pokazywała ścieżki rowerowe, przepiękne ścieżki rowerowe Koszalina, fajne miejsca przy okazji zobaczymy.
1: W Koszalinie trwa 45. edycja festiwalu Młodzi i Film.
4: 14 pełnometrażowych debiutów dokumentalnych, 13 pełnometrażowych debiutów fabularnych, prawie 70 krótkich metraży. My czasami wybieramy do konkursu filmy, które nawet nie mają jakichś najwyższych not, ale które zostawiają nas albo w jakimś uniesieniu, w szczęściu, w poczuciu radości, albo po prostu z jakimś pęknięciem.
1: O tym wszystkim opowiemy przed godziną 19. Marcin Kieca, jak zwykle o tej porze, zapraszam na magazyn.
0: Tu się dzieje.

0: dzieje. Słońce, woda, leżaki i dźwięki, które idealnie pasują do letnich wieczorów. Już w najbliższy weekend startuje 14. edycja Good Vibe Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali 4 wyjątkowe plenerowe koncerty w Koszalinie, w Łazach i w Kołobrzegu. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest całkowicie darmowy. O tym, kto w tym roku zadba o dobre wibracje, w naszej rozmowie.
1: Mateusz Prus, Fundacja Good Vibe. Już po raz 14. zapraszam na Good Vibe Festival. To już naprawdę wiele lat, aż trudno uwierzyć, że tak dużo minęło, ale startujemy już w najbliższy weekend, 14 czerwca, i ogólnie do końca wakacji gramy 4 razy. Wszystkie koncerty są na świeżym powietrzu i wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Pierwsze 2 koncerty to jest Koszalin, a dokładnie Jamno. 3 koncert to jest miejscowość Łazy i na koniec Kołobrzeg. I już mówię o szczegółach. Startujemy 14 czerwca, czyli najbliższą niedzielę. Gramy na przystani w Jamnie o godzinie 19, wstęp wolny i fantastyczna muzyka na zakończenie weekendu, taka do wychillowania się. Będzie to zespół Late Night Poems, muzyka jazzowa, nowoczesna jazzowa z elementami hip-hopu, także fantastyczny skład z Lemańczykiem, z Fortuną. Będzie także na wokalu SKB, który będzie rapował, ale w bardzo taki delikatny sposób, także zapraszam wszystkich serdecznie. I potem 20 czerwca, sobota, to samo miejsce, czyli przystań w Jamnie, zespół Omasta, 5 młodych panów z Krakowa, mają po 19-20 lat, ale grają absolutnie fenomenalnie, bardzo dynamicznie, jazzowo, ale z takim pazurem, z elementami też hip-hopu. Obecnie zdobywają sławę, jeżdżą na festiwale zagraniczne, grają z amerykańskimi raperami. Zupełnie znakomity zespół Omasta. Trudno będzie wysiedzieć. 3 lipca to we współpracy z gminą Sianów koncert w Łazach na promenadzie, godzina 20. Jest to cykl równocześnie, poza tym, że to jest Good Vibe Festival, to jest to cykl Zabujaj się w dźwiękach, organizowany przez Łazy, i tam wystąpi zespół Oxford Drama. To jest zespół, który jest duetem, nagrał kilka płyt, bardzo znany i lubiany, chociaż ostatnio było ciszej, bo zrobili sobie przerwę taką artystyczną, kilkuletnią, ale już znowu się zeszli, znowu nagrywają nowy materiał i zaczynają koncertować, więc sprawdzimy, jak się Oxford Drama prezentuje po latach przerwy, po kilku latach przerwy. Będzie, myślę, że znakomita oprawa, bo to będzie zachód słońca, plaża, morze, Łazy. I koniec wakacji, 28 sierpnia, we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Zapraszamy na koncert, godzina 19. Na koniec już tak wakacji, na scenie plenerowej przy RCK-u wystąpi zespół Cinnamon Gum. To jest też w tej chwili rozchwytywany band, który bardzo dużo gra i który prezentuje taką muzykę soulową, funkową w stylu lat 70. Oni zresztą tak się kreują też w swoim wyglądzie, ubraniach, teledyskach. Tacy panowie z taką duszą retro, można powiedzieć, młodzi, ale właśnie tak grający w starym, dobrym, amerykańskim stylu, takim soulowo-funkowym. Także jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim partnerom, czyli Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzegu, gminie Sianów oraz województwu zachodniopomorskiemu i miastu Koszalin, bo dzięki tym podmiotom możemy zaprosić na te letnie koncerty Good Vibe Festival i na wszystkie wstęp jest wolny. Pierwszy i drugi koncert, czyli 14 i 20 czerwca, to jest przystań w Jamnie. Tam przy samym pomoście jest taki lokal, gdzie można nabyć gofry, lody. Także my przy tym lokalu zamontujemy scenę, a tam, gdzie jest parking przed tym lokalem, będą stały nasze leżaki, na których będzie można sobie usiąść i chłonąć muzykę.
0: Przypomnijmy, wielkie otwarcie festiwalu już w niedzielę, 14 czerwca o 19. Pierwsze 2 koncerty odbędą się na przystani w Jamnie, a kolejne w Łazach oraz Kołobrzegu. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Tematem zainteresowała się Oliwia Kisielewska.
2: Tu się dzieje. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Lata
2: Zatem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
6: Reklama.

0: się dzieje.
1: 25 km na liczniku, rodzinna atmosfera i nowy rower do zdobycia. Nadchodzi rajd rowerowy organizowany przez Koszalińskie Stowarzyszenie Roweria oraz przez Urząd Miasta. Czerwiec to także miesiąc, w którym Koszalin znów powalczy o tytuł rowerowej stolicy Polski, a każdy mieszkaniec może w tym pomóc. Wystarczy w najbliższą sobotę przyjechać na swoich dwóch kółkach pod halę widowiskowo-sportową przy Śniadeckich. O szczegółach Oliwii Kisielewskiej opowiedział nasz gość.
2: Nazywam się Marek Mlazga i jestem prezesem Rowerowego Stowarzyszenia Sportowego Roweria i jestem w tej chwili, jesteśmy organizatorami jako stowarzyszenie takiego rajdu Rowerowa Stolica Polski.
3: No właśnie, nadchodzi wydarzenie Rajd Rowerowy Koszalin Rowerowa Stolica Polski i co więcej o tym wydarzeniu mógłby nam pan powiedzieć, do kogo ono przede wszystkim jest skierowane?
2: To wydarzenie, ten rajd rowerowy skierowany jest do wszystkich aktywnych rowerzystów, tak może można powiedzieć, ale szczególnie zapraszamy rodziny, pełne rodziny na taką zabawę rowerową, która będzie nam pokazywała ścieżki rowerowe, przepiękne ścieżki rowerowe Koszalina, fajne miejsca. Przy okazji zobaczymy, będziemy mieli w czasie rajdu taki poczęstunek regeneracyjny, troszkę będzie zabawy. No i to tak będzie, taki jest plan, żeby przepiękna sobota została rodzinnie i wśród swojego towarzystwa, przyjaciół spędzona aktywnie, rowerowo. No, mamy nadzieję, że dopisze pogoda.
3: Czyli rozumiem, że każdy jak najbardziej może w tym wydarzeniu uczestniczyć. Nie trzeba być zawodowcem, można być równie dobrze amatorem.
2: Zdecydowanie tak. Wystarczy tylko mieć te przysłowiowe dwa kółka i dużo humoru i ochotę i przyjechać do nas na zbiórkę. I ten rajd na pewno się każdemu spodobał. To jest miłe spędzanie czasu wolnego.
3: No to w takim razie gdzie, o której i kiedy odbędzie się ten rajd?
2: No jeżeli chodzi o te szczegóły, to rzeczywiście trzeba by nam się spotkać przy hali widowiskowo-sportowej na ulicy Śniadeckich 4. Tam będzie już rozstawione taka brama startowa, będą rozstawione te pozycje startowe. I z tego miejsca wyjedziemy najpóźniej o godzinie 10:30 i cały rajd będzie trwał do godziny 13:30, a na zakończenie rajdu będziemy chcieli wszystkich zaprosić do udziału w loterii. Wszyscy, którzy ukończą ten nasz rajd, dostaną takie losy loteryjne. No może ktoś będzie miał szczęście. Do wygrania mamy rower, mamy inne gadżety. Myślę, że się może podobać.
3: No właśnie, tutaj nagroda jest naprawdę solidna, bo jest to rower. I rozumiem, że też każdy, kto ukończy właśnie taki rajd, będzie mógł wziąć udział w tej loterii.
2: Tak. Ci wszyscy zawodnicy, ci wszyscy uczestnicy, którzy skończą rajd, przejadą linię mety, otrzymają ten kupon loteryjny, no i wtedy zobaczymy, do kogo szczęście się uśmiechnęło.
3: Też należy zaznaczyć, że to się idealnie wpisuje w ogólnopolską akcję i właśnie możemy kręcić kilometry dla Koszalina. Co więcej może nam pan o tym powiedzieć? Rowerowa Stolica Polski, Koszalin, w tamtym roku również zajęliśmy wysokie miejsce. No i właśnie chciałam o to zapytać, jak poszło nam w tamtym roku i o co dokładnie chodzi z tą ogólnopolską akcją, jakby pan naszym słuchaczom mógł to przybliżyć.
2: Akcja wydaje się bardzo szczytna, bo to jest takie zapraszanie do aktywnego spędzenia czasu wolnego na wielką skalę, można tak powiedzieć, i dużo miast startuje w tej akcji. No i ten nasz Koszalin przepięknie się spisuje, bo od 3 lat, teraz chyba będzie 3. edycja, jesteśmy w czołówce, także możemy się cieszyć. Zapraszamy właśnie wszystkich chętnych, którzy by chcieli jeszcze nam wspomóc tą akcję i pokręcić dla Koszalina. Pewnie to miejsce też będzie wysokie.
3: A jak właśnie kręcić te kilometry, bo wiadomo, że no można wsiąść na rower, ale niestety trzeba to też jakoś udowodnić, że my na tym rowerze jesteśmy. Także jakby mógł nam pan wytłumaczyć dokładnie, co trzeba zrobić.
2: Tak, trzeba pobrać taką aplikację Aktywne Miasta. My będziemy

0: wydarzeniu?
1: No myślę, że to, co mówiliśmy o tym, że jest to miłe spędzenie czasu wolnego, ale w tym roku jeszcze mamy taką fajną ofertę, taką dobrą ofertę, bo na samym zakończeniu, przy samym zakończeniu rajdu możemy właśnie popatrzeć na targi sportowo-rekreacyjne i tam myślę, że tych wszystkich ściągniemy ludzi, którzy są zainteresowani aktywnym spędzeniem czasu wolnego i myślę, że tam coś sobie znajdą, ciekawą ofertę, czy sprzętową, czy wyjazdową. Myślę, że tam po tych stoiskach można się troszeczkę będzie pokręcić i zobaczyć, co ciekawego zostało wystawione na targach sportowo-rekreacyjnych.
0: Czyli właśnie to będzie tak przede wszystkim taki sprzęt sportowy, tego możemy się spodziewać?
1: To też, ale też będą mu pokazane usługi turystyczne, także myślę, że ktoś zawsze, kto będzie chciał dla siebie coś poszukać, to coś znajdzie. Ja chciałem wszystkich serdecznie zaprosić, wszystkich i małych, i dużych, i towarzystwa, przyjaciół, także ich będzie nas więcej, tym będzie nam milej, a kilometrów będzie dużo.
2: Przypominamy, rajd już w tę sobotę, zbiórka o 10:00 przy hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie.
3: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
2: A może kocioł na pelet?
1: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
2: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
1: 666-676-525.
2: Roka Energy.com.
3: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
3: Tu się dzieje.
8: 14 pełnometrażowych debiutów dokumentalnych, 13 pełnometrażowych debiutów fabularnych, blisko 70 krótkich metraży i 8 teatrotek. W Koszalinie trwa 45. edycja festiwalu Młodzi i Film. Dla twórców stawiających pierwsze kroki w branży to często trampolina do sukcesu, a dla publiczności moc wrażeń, ponieważ oferta kulturalna festiwalu obfituje także w spotkania z artystami, panele dyskusyjne i koncerty. Więcej w rozmowie z Anną Serdiukow, dyrektor programową festiwalu.
9: To jest 45. edycja festiwalu, festiwalu dla młodych. Czy ten festiwal się nie starzeje mimo tego upływającego czasu i że to już 45. edycja?
10: Mam wrażenie, że w formuła festiwalu wpisana jest właśnie taka idea młodości. My rokrocznie pokazujemy przede wszystkim kino debiutanckie, kino twórców młodych i dzięki temu tak, czas płynie gdzieś obok nas.
9: Jak w tym roku wygląda to w statystykach? Mamy 4 konkursy. Kursy główne, ile mamy filmów, co tutaj oglądają nasi koszalinianie?
10: W zgłoszeniach wyglądało to tak, że podczas selekcji przyszło prawie 240 filmów i to jest krzepiące, że powstaje tyle krótkich i długich metraży. To są wszystko filmy pierwsze. My oczywiście zrobiliśmy selekcję, kilka tytułów, kilkanaście musieliśmy odrzucić, bo nie spełniały formalnych założeń, ale generalnie, jeśli chodzi o całość tej selekcji, o całość naboru, to naprawdę przyszło bardzo dużo filmów i ta ilość rokrocznie się zwiększa. My wybraliśmy ostatecznie 14 pełnometrażowych debiutów dokumentalnych, 13 pełnometrażowych debiutów fabularnych, prawie 70 krótkich metraży i 8 teatrotek. Można zobaczyć skalę, że na te ponad 200 filmów, no wybieramy jakiś taki wyimeczek z tego, co do nas napływa. Cieszy na pewno obecność bardzo wielu twórczyń, czyli kobiet, reżyserek. Zawsze to jest cenne i my zawsze mówimy o tym, że kobiety są doreprezentowane w takich obszarach jak na przykład produkcja filmowa, scenografia, kostiumy, aktorstwo. Natomiast zawsze lubię mówić o tym, że jest coraz więcej reżyserek, czyli kobiety zaraz po studiach już dzisiaj mogą, bo mają takie możliwości stawiać jednocześnie na rodzinę i na rozwój zawodowy. Coraz więcej jest reżyserek i to widać też po naszych konkursach, ale też muszę powiedzieć, że to, co mnie cieszy w tym roku szczególnie, to jest duża ilość filmów animowanych, krótkometrażowych. Nigdy w selekcji nie mieliśmy zgłoszeń na poziomie 50-60 krótkich metraży, a tyle wpłynęło do selekcji. To jest bardzo dużo. W poprzednich latach mieliśmy około 30 krótkich metraży animowanych, w tym roku ponad 50, więc to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący wynik i to oznacza, że po prostu mam wrażenie i o tym komunikowaliśmy od lat, że animatorzy poczuli się częścią tego pejzażu filmowego i mam nadzieję, że oni czują, że my traktujemy ich poważnie, dlatego zgłaszają do nas swoje filmy.
9: Mamy pokaźne liczby, widać, że zainteresowanie festiwalem jest bardzo duże, jak to się przekłada na jakość tych produkcji. I czy może pani już coś na ten temat teraz powiedzieć w trakcie trwania festiwalu i tych projekcji? Właśnie jaka jest jakość tego młodego kina? Jakie tematy najchętniej porusza? Bo zawsze jednak jakieś są takie tematy, które się tak wybijają, że dany motyw powtarza się w wielu produkcjach i dokumentalnych, i w krótkich metrażach, i w długich.
10: To znaczy, takim motywem pojawiającym się i przewijającym się przez krótkie metraże na pewno jest motyw domu. Młodzi twórcy pytają o to, czym jest dom, co go konstytuuje, co go tworzy i gdzie on jest. I czy on może być wszędzie, czy też może bez domu można żyć. Czym jest rodzina, jak ją utworzyć, ale jak ją też utrzymać i jak o nią dbać. I też często młodzi twórcy, to w ostatnich latach w ogóle widać, robią taką próbę rozliczenia się z przeszłością, z rodzicami, z dziadkami, z traumą międzypokoleniową, z jakimiś takimi mrocznymi bardziej aspektami funkcjonowania w rodzinie i w ogóle w jakiejś takiej tradycji. Więc to jest taki temat, który od lat jest obecny, myślę, trzech bardzo silnie i to narasta. Mam wrażenie, że z jednej strony to są po prostu ciekawe historie, uniwersalne, ale też one mają w sobie bardzo duży jakiś taki pierwiastek terapeutyczny dla twórców i to kino jest na takim poziomie bardzo ludzkim, ono po prostu myślę, że jest im potrzebne do, nie wiem, zrobienia bilansu, do cięcia się, do pozałatwiania jakichś spraw ze sobą, z innymi, ale tak jak mówię, to wszystko to są zawsze uniwersalne historie, które działają na poziomie doświadczenia kinowego bardzo mocno. Natomiast w ogóle trudno mi jest mówić o jakości, bo co to znaczy? Wybierając filmy tutaj do konkursów, robiąc to ze specjalistami, z selekcjonerami, to mam wrażenie, że nigdy nie chodzi o nasz gust. Raczej chodzi o to, żeby było o czym rozmawiać i żeby kino przejmowało nas i uruchomiało emocje i dawało po prostu jakiś punkt wyjścia do rozmowy. My czasami wybieramy do konkursu filmy, które nawet nie mają jakichś najwyższych not, ale właśnie o które chcemy się pokłócić, o które chcemy powalczyć, o które się spieramy lub w ogóle, które zostawiają nas albo w jakimś uniesieniu, w szczęściu, w poczuciu radości albo po prostu z jakimś pęknięciem. I mi się wydaje, że kino, które się redefiniuje każdego dnia i po prostu się zmienia i jest chyba jedną z najbardziej demokratycznych ze sztuk, taką moc powinno mieć. I ten festiwal udowadnia, że to jest takie obiegowe zdanie, z którym ja się nie zgadzam, że wszystkie historie zostały już opowiedziane. To nie jest prawda.
8: Festiwal ściąga do koszalina nie tylko młodych twórców, ale również duże nazwiska z branży filmowej. Gwiazdą tegorocznej edycji jest Grażyna Szapołowska, a dzisiaj wieczorem na Rynku Staromiejskim odbędzie się spotkanie z reżyserem Michałem Kwiecińskim. Po nim projekcja jego filmu Chopin w ramach kina na Leżakach. Szczegółowy program festiwalu na stronie młodziifilm.pl, a z Anną Serdiukow, dyrektorką programową, rozmawiała Magda Wanowska-Miksa. I to wszystko dzisiaj. Marcin Kieca dziękuję i do usłyszenia.
3: Tu się dzieje.

0: what to do.
1: Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
2: Każdy kryzys zaczyna się w głowie. I tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
1: Marek Rupiński. Ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
2: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
1: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
4: Prezydent leci do USA w niedzielę urodziny Donalda Trumpa. Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś. Zmiany w episkopacie, dziś zebranie plenarne w Łomży. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami teraz Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
5: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
4: Michał Skolimowski, dziękujemy. Od 9 godzin Jarosław Kaczyński odpowiada na pytania śledczych. Trwa przesłuchanie prezesa PiS w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Kaczyński został wezwany do prokuratury w charakterze świadka.
6: Czynności są rejestrowane. Świadek był pouczony o możliwości skorzystania z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie skorzystała ani razu z tego uprawnienia. Z tego, co usłyszałem, przesłuchanie odbywa się w dość dobrej atmosferze.
4: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Śledztwo jest związane z niedoszłymi planami wybudowania w centrum Warszawy dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Chodzi o doprowadzenie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Andrzej Poczobut otrzymał odznakę honorową województwa podlaskiego. Białoruski opozycjonista spotkał się dzisiaj z władzami Białego Stoku i regionu.
7: Pan Andrzej jest symbolem tego, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem.
4: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie.
8: Naprawdę ja, będąc w więzieniu, wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że tyle ludzi, tyle Polaków jest ze mną solidarnych i to dodawało mi sił.
4: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, aby wesprzeć tamtejszy Związek Polaków.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Biskup Krzysztof Wędkowski został wybrany przewodniczącym Rady Prawnej Episkopatu, a arcybiskup Andrzej Przybylski członkiem Rady Stałej Episkopatu. To decyzja 405. Zebrania Plenarnego, które odbywa się w Łomży.
9: Biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Andrzej Przybylski został też powołany na stanowisko delegata do spraw apostolstwa chorych. Rezygnację złożył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego został ksiądz Mateusz Adamski, a sprawami bioetycznymi zajmie się ksiądz Łukasz Duda. Biskupi zdecydowali także o zniesieniu zespołu Laudato Si przy Radzie Episkopatu do spraw społecznych. W jej miejsce powstanie teraz zespół KEP do spraw ekologii.
4: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
0: Reklama.
7: Say

0: Reklama.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i GOES. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11, grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
6: Przed nami wyjątkowe rodzinne wydarzenie. Pierwszy festiwal tradycji i natury powiatu pilskiego. W programie muzyka myśliwska, pokazy psów myśliwskich i wabiarzy, konkurs KGW na potrawę z dziczyzny, bezpłatne dmuchańce i wiele więcej. Wieczorem wystąpią Long & Junior oraz Nowator, a na koniec zabawa taneczna. Wstęp wolny. Sobota, 13 czerwca, stadion przy Okrzei w Pile. Start o 15. Zapraszają Rafał Zdzierela, starosta pilski, i Piotr Wojciuk, łowczy okręgowy.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Śmiertelne potrącenie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Nie ma sygnałów, że w Irlandii Północnej ucierpieli Polacy, informuje MSZ. Dotychczasowy rzecznik Jasnej Góry został prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec, którzy przyjechali na wycieczkę. Trwa ustalanie przyczyn tego wypadku. Na miejscu pracuje policja.
2: 52-letni mieszkaniec powiatu Ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
1: Mówiła Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pojazd odbił się jeszcze od muru i zderzył z autem jadącym z naprzeciwka. Sprawca wypadku trafił do szpitala. Był trzeźwy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem szefa MSWiA głosowało 202 posłów, przeciw było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ze szczegółami teraz z Sejmu Mateusz Gołębiewski.
3: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
4: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
3: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
5: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
3: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Nie ma sygnałów, że w Irlandii Północnej ucierpieli Polacy, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zamieszki w Belfaście trwają od kilku dni po tym, jak w poniedziałek doszło do ataku nożownika. Napastnik pochodzi z Sudanu i ma status uchodźcy. Mężczyzna ciężko ranił mieszkańca miasta. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ojciec Michał Bortnik został wybrany nowym prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zarząd Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej przyjął rezygnację dotychczasowego prezesa KAI, ojca Stanisława Tasiemskiego. Jak przyznaje Paulin z Jasnej Góry, wybór jest dla niego sporym zaskoczeniem.
6: Nie spodziewałem się i tym bardziej jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, że akurat Rada Programowa KAI na mnie zwróciła uwagę. Nigdy nie myślałem, że coś takiego będzie moim udziałem, a stało się i najwyraźniej na tyle dobrze się stało, że przyszło to powołanie, że tak powiem, o stopień wyżej albo jeszcze kilka stopni wyżej.
1: Dotychczasowy rzecznik Jasnej Góry funkcję prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej obejmie 1 lipca.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radio Plus. Relacje polsko-ukraińskie znalazły się na zakręcie po tym, jak Wołodymyr Zełenski postanowił nadać jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA i w odpowiedzi polski prezydent zapowiedział, że odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego. W poniedziałek zebrała się kapituła orderu i zapadła cisza. Rzecznik prezydenta poinformował, że prezydent ogłosi decyzję w sprawie orderu w odpowiednim czasie, a my w środku tygodnia będziemy się zastanawiać, w jakim miejscu znajdują się dzisiaj stosunki polsko-ukraińskie. A jest z nami Jan Piekło, był ambasador Polski na Ukrainie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, witam.
1: Co się dzieje, panie ambasadorze, w relacjach polsko-ukraińskich? I może zacznijmy od tego, jakby jaka kalkulacja, jaka motywacja stała za tą decyzją prezydenta Zełenskiego, od której się to wszystko zaczęło?
2: To może zacznę od motywacji prezydenta Zełenskiego. Najprawdopodobniej, myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że ostatnia wizerunkowa obtuwa prezydenta Zełenskiego związana z aferą korupcyjną, z dymisją Andrzeja Jermaka, z ucieczką Mindycza, jego dobrego znajomego, przez granicę polską, prawdopodobnie do Izraela z pieniędzmi. Więc myślę, że po prostu była taka potrzeba chwili, żeby zbudować jakieś poparcie społeczne, nazywając tą jednostkę imieniem bohaterów UPA. To nie była decyzja obliczona na tematy, na wymiary zagraniczne, tylko to była wewnętrzna decyzja na użytek polityczny. Natomiast no, efekty są niefortunne, są dotkliwe. Ja zresztą, jak byłem ambasadorem, to też byłem świadkiem różnych zjazdów i różnych problemów. Raz tak, raz było lepiej. Myślę, że właściwie to powinniśmy się do tego trochę przyzwyczaić, że to tak będzie. Natomiast w tej chwili ruch jest po stronie Ukrainy, nie po stronie Polski.
1: Ale ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, ta zapowiedź odebrania orderu, to była współmierna i słuszna reakcja, bo różnie ona była odbierana, także w Polsce.
2: To była reakcja właściwie w jakimś sensie oczywista. No, należało w jakiś sposób na to zareagować. Zdaje się, że również politycy rządzącej koalicji na to reagowali, ale nie reagowali może tak ostro. Natomiast również wyrażali się, że to jest wyjątkowo niefortunne. Natomiast nie sądzę, żeby można było te stosunki zepsuć do tego stopnia, żeby one zaczęły zagrażać bezpieczeństwu i Polski, i wsparciu polskiemu dla Ukrainy. Tym bardziej, że właściwie błyskawicznie przyjechał do Warszawy z wizytą Kirill Budanow, który jest następcą Jermaka, szefem kancelarii prezydenta, i spotkał się z urzędnikami, z politykami koalicji rządzącej i również z politykami kancelarii prezydenta. Więc coś tutaj cały czas się dzieje.
1: Ale z tego spotkania chyba niewiele tam wynikało. Tam nie było żadnych komunikatów takich wiążących po tych spotkaniach wszystkich. I te miny na zdjęciach też jakieś takie nietęgie.
2: Panie redaktor, ja bym nie przywiązywał specjalnie wagi do oficjalnych komunikatów. Nauczyło mnie od tego moje doświadczenie, dyplomatyczne również. Natomiast no, trudno mieć tęgie miny w takiej sytuacji. No, jest kryzys, trzeba sobie z tym kryzysem jakoś poradzić. Potem okazało się, że prezydent Zełenski najprawdopodobniej w jakimś geście dokonał wyboru, że będzie leciał do Londynu z Kiszyniowa, to jest Mołdawia, a nie będzie leciał tak jak zwykle z Jasionki czy Lublina. I no jest, no po prostu wrzutka zrobiła swoje, no i teraz musimy tą żabę wspólnie zjeść. Natomiast z moich doświadczeń ze współpracy z Ukraińcami, to ja mogę powiedzieć, że że po to są problemy, żeby je próbować załatwić i tyle, a nie zamiatać pod dywan.
1: Ale teraz jakby jeśli piłka jest po stronie ukraińskiej, to znaczy, że jakby, jak rozumiem, strona polska czeka na to, że strona ukraińska wycofa się z tej nazwy bohaterów UPA dla jednej z jednostek wojskowych, no bo jakby tutaj innego kompromisu chyba być nie może z polskiego punktu widzenia.
2: Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo zdaje się, że zostało ogłoszone, że prochy Stefana Bandery, który spoczywa na cmentarzu w Monachium, mają być, nawet ekshumacja ma zostać zrobiona i prochy mają zostać przywiezione na Ukrainę. I więc padło już gdzieś takie stwierdzenie, widziałem to w mediach ukraińskich, natomiast zdaje się, że nie ma już w tej chwili takiej woli sprawczej w tej kwestii i być może to też ma służyć wystudzeniu emocji, ponieważ jest tylko jeden kraj, w którego interesie jest, żeby się Polacy z Ukraińcami bardzo kłócili. I ten kraj to jest Rosja.
1: Która ewidentnie podbija chyba też te komentarze, które są w mediach społecznościowych, które możemy czytać, są bardzo podbijające ten spór i te nastroje faktycznie pogarszające się w Polsce, jeśli chodzi o stosunek do Ukrainy, no to tego typu historie bardzo nie pomagają.
2: No to jest niestety prawda i agentura rosyjska bardzo skutecznie to wykorzystuje, tym bardziej, że agentura rosyjska u nas jest przynajmniej w jakimś sensie obecna w polskim Sejmie.
1: W jakimś sensie. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Jan Piekło, był ambasador Polski na Ukrainie, był moim Państwa gościem.
2: Dziękuję.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich, które znalazły się na ostrym zakręcie. Pytanie, czy z tego zakrętu nie wypadną. Dzisiaj w środku tygodnia to jest nasz temat, a jest z nami Jarosław Guzy, ekspert do spraw wschodnich. Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Zawsze mam właśnie problem, bo już za oknem, bo jeszcze za oknem jest widno. O tej porze ja przyzwyczaiłam się, że już powinno być ciemno, a jednak ta dzień jest dużo dłuższy.
2: To jest bardzo przyjemny wieczór, jeśli chodzi o porę roku,
1: tak,
2: bo jest jasno.
1: Bo jest jasno, dokładnie, ale jest to mylące właśnie. Co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich obecnie? Czy one rzeczywiście są na jakimś takim ostrym zakręcie i czy wyjdziemy na prostą, czy to się może różnie skończyć?
2: Może się skończyć różnie. Przeszłość jest nieprzewidywalna, zależy od ludzi, a ludzie są nieprzewidywalni po pierwsze. A mówię tutaj zarówno o elitach politycznych jednego i drugiego kraju, jak i społeczeństwach, które mają swoją opinię i ona jest wyrabiana przez długie lata. Są w niej stereotypy, ale są i reakcje na bieżące wydarzenia.
1: I emocje, prawda? Dużo emocji.
2: Emocje. No właśnie. Ta sprawa jest przedmiotem ostrej dyskusji w Polsce, ale również na Ukrainie. Ta dyskusja się zaczęła. Też pewna temperatura tam jest, chociaż może nie aż tak wysoka jak w Polsce. Ale trochę czasu już minęło i warto się zastanowić dokładnie nad tym, o co pani pyta, to znaczy co dalej. A co to oznacza dla relacji polsko-ukraińskich i czy można wyjść z tego klinczu, w którym się te relacje znalazły. Ja raczej jestem optymistą, zakładając oczywiście dobrą wolę tych, od których rozwiązanie problemów zależy i taka szansa na wyjście z tej sytuacji jest. To wymaga pracy po obu stronach, nie tylko po stronie ukraińskiej, bo oczywiście w polskiej debacie przede wszystkim pokazuje się na te ukraińskie grzechy. No, grzech pierworodny, jeśli chodzi o tę bieżącą sytuację, to wiadomo, że decyzja prezydenta Zełenskiego. Okrutny błąd polityczny z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, ale tak naprawdę błąd, który pojawił się na procesie dłuższym, gdzie z kolei winy są oczywiście po stronie ukraińskiej z punktu widzenia badania swojej własnej historii i rewizji, weryfikacji, można powiedzieć, mitów, które coraz bardziej się utrwalają w świadomości społeczeństwa ukraińskiego, ale i po polskiej stronie, przy czym po polskiej stronie to jest głównie grzech zaniechania. Jest taki grzech i to jest też grzech ciężki, powiedziałbym, więc trochę trzeba popatrzeć też, gdzie my zawiniliśmy, że dopuściliśmy do takiej sytuacji, do popełnienia takich błędów po stronie ukraińskiej, które zaowocowały tak silną reakcją w Polsce. Tak, i tu jest pytanie po prostu, czy jesteśmy też w stanie racjonalnie, przy tym stanie emocji, zastanowić się nad tym, albo jeżeli zastanowić się nad swoimi błędami, nie tylko ukraińskimi, no to wtedy możemy pomyśleć, jak te błędy naprawić i jak doprowadzić do wyjścia z tej sytuacji i również, co dużo mówić, naprowadzić Ukraińców na dobrą drogę. Dobrą nie tylko dla nas, z punktu widzenia zaspokojenia naszych oczekiwań, ale również dla nich, bo nie zawsze w polskiej dyskusji o sprawach rzezi wołyńskiej i tego ludobójstwa, no bo to było ludobójstwo według wszystkich definicji kryteriów, zastanawia, że nie próbujemy wpłynąć na stronę ukraińską, pokazując im tę drugą stronę medalu, którą my często zaniedbujemy. Charakter OUN UPA, organizacji po prostu, która jest koszmarna. Przyznawanie się do niej to jest przyznawanie się do strasznej ideologii, przypominającej najgorsze ekscesy z lat 30. XX wieku, 30. i 40., które dla tych zaowocowały zbrodnią. I też zapominamy o tym, żeby przypomnieć Ukraińcom, ile ukraińskich ofiar z rąk UPA było w historii tej organizacji. Mordy polityczne, wyrzynanie swoich przeciwników politycznych, no to są takie fakty, o których Ukraińcy nie mają pojęcia. Czciciele UPA oczywiście wypierają to ze swojej świadomości, a też pamiętajmy, że dla większości Ukraińców, bo u nas często używa się określenia Ukraińcy zbiorczo, co zwłaszcza w przypadku tej sprawy jest absurdalne, Ukraińcy to bardzo niejednorodna grupa, jeśli chodzi o pamięć historyczną. Ona się tworzy oczywiście w tej chwili dla samej nacji ukraińskiej, bo te Ukraińcy to jest naród w trakcie tworzenia swojej tożsamości, można powiedzieć, i utrwalenia mitu narodowego. Ale czasem zapominamy na przykład, że Wołyń i Galicja Wschodnia, czyli tereny, na których doszło do tych zbrodni na polskiej ludności, to 15-16% populacji Ukrainy. A my często patrzymy się na Ukrainę jako całość pod tym kątem. Mm-hmm. Nie zdajemy sobie sprawy na przykład, że większość uchodźców ukraińskich w Polsce to są ludzie ze środkowej i wschodniej Ukrainy, często z terenów okupowanych. Oni uczyli się, zwłaszcza jeśli chodzi o starsze pokolenie, z podręczników sowieckich, gdzie UPA portretowana była w jednoznaczny sposób w myśl propagandy sowieckiej właśnie. Natomiast potem zetknęli się z czymś, co dla nich było obce i przyjęli to na wiarę bardzo często, choć z dużymi oporami, trzeba powiedzieć. Mianowicie z legendą UPA, która zakwitła na zachodniej Ukrainie. Przy czym bez przesady, jeśli chodzi o polityczne efekty, bo my często widzimy tych kontumatorów, czcicieli, można powiedzieć, tradycji OUN, UPA, Bandery czy Mełnyka, bo tutaj też są te subtelne różnice, ale to nie są postacie, które dominują scenę polityczną w Ukrainie, więc bardziej powinniśmy się martwić tym, że prezydent Zełenski, który właśnie pochodzi ze wschodniej Ukrainy, z Krzywego Rogu, a którego rodzina, z racji jeszcze pochodzenia żydowskiego, nie mogą mieć nic wspólnego po prostu z jakąkolwiek ideologią OUN, UPA, nagle bierze udział w tworzeniu tej państwowej ideologii, w ramach której UPA zajmuje swoje chwalebne miejsce, świadczy o tym, co nazwa dla oddziału.
1: To dlaczego to zrobił? Jaka motywacja tutaj wchodziła w grę?
2: No chyba to już wszystko powiedziano, wszystkie hipotezy postawiono. Ja oczywiście mam swoją wersję. W moim przypadku ja uważam, że oczywiście zadziałały rachuby wewnętrzne polityczne. To znaczy, jest taki gorący czas w polityce ukraińskiej. Oczywiście jest czas wojny i pozycja prezydenta Zełenskiego jest bardzo mocna. Dalej, jedność to jest warunek. Wiadomo, że przedłużona kadencja, ale kiedyś nadejdą wybory, musi cały czas o tym, że jednak dojdzie do zakończenia działań wojennych. I oczywiście prezydent Zełenski, jeżeli będzie chciał kontynuować karierę, to musi dbać o zaplecze polityczne. I niestety sięgną do tych środowisk, dla których tradycja nacjonalizmu obarczonego zbrodniami, nacjonalizmu ukraińskiego, jest bliska. No i to jest błąd, bo jak przyglądałem się reakcjom właśnie tych środowisk, to nie zostało kupione tak naprawdę, więc to jest błąd jeszcze obarczony nieskutecznością. To najgorszy błąd w wykonaniu polityka. Dziwię się, że prezydent Zełenski to zrobił, bo to jest polityk naprawdę dużej klasy, ale tutaj zabrakło mu kompletnie wyczucia, nie tylko jeśli chodzi o reakcję polską, ale również jeśli chodzi o potencjalne zyski z tego ruchu wewnątrz polityki ukraińskiej. Ja bym tutaj zdecydowanie był przeciw takiej prostej tezie, o której się mówi, że ta awantura z Polską, bo na Ukrainie początkowo żadnej awantury, a nawet dyskusji nie było, że to była próba przykrycia afery korupcyjnej. Sprawa korupcyjna, sprawa Mindycza z otoczenia Zełenskiego, tak, to jest poważny problem. Korupcja na Ukrainie jest poważnym problemem, ale w tym przypadku to jest absolutna bajka. Tak samo nie przychylam się do tezy, że był to pomysł na wywołanie, już były takie konstrukcje polityczne. Niemcy miały brać w tym rolę, żeby wywołać awanturę z Polską profilaktycznie, żeby Polskę ustawić w roli hamulcowego na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie, tam na Ukrainie nie działają takie długoletnie kalkulacje, tam się myśli na bieżąco w kategoriach tego, co się dzieje na froncie, w całym kraju. To jest kraj w stanie wojny i tam wszystko dzieje się bardzo szybko i naprawdę te odległe cele to jest coś, czego nie bierze się pod uwagę przy podejmowaniu tego typu decyzji.
1: Ale czy bierze pan pod uwagę to, że Zełenski mógł nie przewidzieć tak gwałtownej reakcji Polski? No bo jak rozmawiam też z politykami na przykład, którzy mieli sposobność rozmawiania wielokrotnie ze stroną ukraińską, także na temat wołania, ekshumacji i tak dalej, to oni mówią, że nie dopuszczają takiego argumentu, że Zełenski mógł nie przewidzieć, jaką to reakcję wywoła w Polsce, że on wiedział, że w Polsce wywoła to skrajne emocje i bardzo silne i ostre reakcje i albo to wrzucił w koszty i wkalkulował sobie, albo po prostu się tym nie przejął.
2: Ja się dziwię tym politykom, bo ja absolutnie jestem przekonany, że on tego nie przewidział. To znaczy, zakładał oczywiście...
1: Że coś tam się zadzieje, ale że nie na taką skalę.
2: Że będzie jakieś gderanie, jakieś pretensje i tak dalej, ale tej skali emocji, tej skali reakcji absolutnie nie przewidywał. 5 razy by się zastanowił, a zanim by podjął taką decyzję. Więc to zaskoczenie zresztą było widać. No, wysłał jednak swoją najbardziej zaufaną obecnie osobę, czyli pana Budanowa do Polski z taką misją rozpoznawczą. Jeszcze nie pojednawczą, ale rozpoznawczą, więc zrozumiał, że coś poszło nie tak. A co jest charakterystyczne, my właśnie nie zdajemy sobie sprawy, że dla polityka z takimi korzeniami właśnie we wschodniej, południowej Ukrainie jak Zełenski, Polska jest dosyć odległym krajem, a on dopiero ją poznawał w trakcie tych wszystkich wydarzeń, które były na Ukrainie, jako prezydent. Paradoksalnie najlepiej wyczuwają sytuację w Polsce politycy ukraińscy z zachodniej Ukrainy. Oni często znają Polski, oni często bywają w Polsce, oni znają polskich polityków, mają oczywiście swoją polityczną agendę, ale wystarczy popatrzeć na reakcję na przykład ważnego polityka ukraińskiego w relacjach polsko-ukraińskich, czyli pana Księżyckiego, deputowanego do Rady Najwyższej z Lwowa. No on po prostu przeraził się naprawdę tym, co się stało. To naprawdę nie dla relacji polsko-ukraińskich z punktu widzenia polityków, którzy znają Polskę, to było do przewidzenia i te skutki oczywiście wciął. Więc nie, tutaj celowości w sensie wyłania, że to było antypolskie posunięcie, nie. Wiadomo było, że to będzie posunięcie, które nie będzie się podobało w Polsce i jakaś reakcja będzie, ale to, że dojdzie do kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich, to nie. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz tutaj. Jeśli chodzi o Zełenskiego i jego decyzję, on brał Polskę na pewno pod uwagę w jednym charakterze, a to znaczy on Polskę zlekceważył i to jest jego grzech w stosunku do Polski bezpośrednio, pominąwszy oczywiście samo wyzwanie, jakim było użycie tej nazwy, nadanie jej oddziałowi ukraińskiej armii. To znaczy, to jest problem Polski i tutaj wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy o grzechach zaniechania. Znaczy, my dopuściliśmy do sytuacji, w której Zełenski, który miał co najwyżej neutralny, a potem zdecydowanie po 22 roku pozytywny stosunek do Polski, zaczął uznawać w którymś momencie, też warto sobie zadać pytanie, kiedy i dlaczego, zaczął uznawać Polskę za czynnik nieważny. Co więcej, no, mamy tego dowody, że Polska jest czynnikiem nieważnym, bo mieliśmy ostatnie spotkanie w Londynie grupy E3 z Zełenskim, gdzie dyskutowano warunki ewentualnego rozejmu na Ukrainie i zaprzestania walk. I Polska była, podobnie jak na analogicznym spotkaniu w Berlinie kiedyś, nieobecna. I jesteśmy nieobecni również w polityce ukraińskiej od dłuższego czasu. Polskie społeczeństwo tutaj ma mylne wyobrażenie, że my jesteśmy dalej tak samo ważnym i tak samo pomocnym partnerem Ukrainy, jak bezpośrednio po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. To było w roku 22 zdecydowanie. To są rzeczy, które są Ukraińcy, może politycy mniej, ale Ukraińcy jako ludzie wspominają, pamiętają do dzisiaj. To jest ten element pozytywnych relacji z Polską. Ale to się urwało. No, 23 rok to był rok polityczny w Polsce. To był rok, w którym my wyczerpaliśmy swoje zasoby w dużej mierze, jeśli chodzi o bezpośrednią pomoc dla Ukrainy. To był rok, gdzie pączkowały pierwsze konflikty dotyczące sprzeczności interesów. naturalnych zresztą. Mówię tutaj o tych blokadach granicy, które przeciągnęły się za czasów już następnego rządu prawie do połowy 2024 roku. No i tutaj mieliśmy takie wyraźne pogorszenie i ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, ponieważ na Ukrainie Zełenski i jego ekipa no, podchodziła już sceptycznie do rządu, który ustami zresztą premiera Morawieckiego powiedział, że no, już nie będzie tego wsparcia, które oferowaliśmy, bo go nie ma, potem dodał. Zełenski liczył na nowy rząd, który

0: wymieniane w tej roli i rzeczywiście słusznie, bo statystyki są bezwzględne
1: tak,
0: dla nas.
1: Tak, tylko my sobie jakby społecznie sobie kompletnie z tego nie zdajemy sprawę, bo zatrzymaliśmy się na tym 22 roku, kiedy byliśmy jako pierwsi, jedyni i kiedy premier Morawiecki robił to tournée po europejskich stolicach. I mam wrażenie, że nie zanotowaliśmy tego właśnie, że trochę to się pozmieniało, ale o tym grzechu zaniechania i o całej dyskusji na Ukrainie, jak ona wyglądała po tamtej stronie, chciałbym porozmawiać za chwilę.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich. Jest z nami Jarosław Guzy, ekspert do spraw wschodnich. I chciałbym właśnie podpytać trochę, jak ta sprawa, to wszystko, co się działo wokół

0: wokół tych ostatnich wydarzeń było relacjonowane i odbierane na Ukrainie. Jak ta dyskusja tam wyglądała? Bo to, że wzbudziła emocje u nas, to, że zareagował prezydent Karol Nawrocki groźbą odebrania orderu, nie wiemy, jak to się finalnie skończy i jakie emocje to u nas wywołało na najwyższych szczeblach, to wiemy. A jak to wszystko funkcjonowało tam po tamtej stronie na Ukrainie?
1: No on tam cały czas funkcjonuje, bo to jest refleks tego, co się dzieje w Polsce. Oczywiście Ukraińcy, no jest wiele związków polsko-ukraińskich, przecież jest diaspora ukraińska, to jest zarówno emigracja zarobkowa, sporej części pochodząca z zachodniej Ukrainy, ale jest ta grupa uchodźców, o której wspomniałem, głównie z innych terenów środkowych, wschodnich, południowych i okupowanych terytoriów. Więc to przeciekło na Ukrainę rzeczywiście i to nie dotyczy tylko elit, ale zaczęła się taka dyskusja społeczna. Trzeba pamiętać, że mimo wojny na Ukrainie cały czas funkcjonują media, cały czas funkcjonują środowiska opiniotwórcze i tam jest otwarta dyskusja. Oczywiście reakcje, no to dużo mówić, też emocjonalne. No, pierwsza reakcja, jaka może być, to jest reakcja obronna oczywiście, no bo jeżeli się stawia zarzuty. Ja przypomnę, jak my reagujemy na zarzuty nieuzasadnione, na przykład ze społeczności żydowskich, czy ze strony polityków izraelskich, którzy wygłaszają zdania. Polacy mordowali Żydów. Zaraz, jacy Polacy? Kiedy? No, czy byli Polacy mordujący Żydów? No wiemy sami, to z naszej historii, z naszych podręczników zresztą, to nie jest żadna tajemnica, że byli tacy Polacy. Ale państwo polskie, reprezentacja państwa polskiego w postaci Armii Krajowej, no to nie wchodzi w grę, to jest taki oburzający po prostu, oburzający zarzut, że wywołuje reakcję obronną. No w przypadku fałszywej świadomości, którą ma ogromna większość Ukraińców, no to pierwsza reakcja to jest reakcja obronna, odrzucenie, prawda? Ale są też ślady rozmowy. Właściwie to spora część Ukraińców, tak widać, zwłaszcza w dyskusjach w sieciach społecznościowych, zaczęła się zastanawiać trochę nad tą historią, którą znają po łebkach, albo dla nich jest obca. No, to jest bardzo charakterystyczne. No, jeżeli ktoś przeszedł od sowieckich podręczników, no, zafałszowanych, ich replikę widzimy w propagandzie rosyjskiej, antyukraińskiej obecnie, do podręczników, które przychodzą gładko nad grzechami, że tak powiem, ukraińskimi z czasu II wojny światowej na przykład, upraszczają wszystko, wygładzają. Mamy całą ekipę historyków, przecież nazwisko Wiatrowicza, byłego szefa IPN-u ukraińskiego, jest w Polsce dosyć znane, ale są też inni. No to środowisko jest oczywiście, zajmuje się urabianiem tej opinii publicznej ukraińskiej w myśl mitologizowania tych rzeczy, które nigdy na mitologizowanie nie zasługiwały. Więc zaczęła się dyskusja na temat historii. Trochę ludzi zaczęło się interesować, co się tam właściwie działo.
0: O co tym Polakom chodzi? O co tym Polakom chodzi w ogóle?
1: Tak, dlaczego? Co? Więc jest, moim zdaniem to jest coś, co powinniśmy starać się przekuć w realną dyskusję po prostu już na poziomie społecznym również. My powinniśmy naprawdę zabiegać, i to od dawna, i to nie zaniedbaliśmy, żeby wpływać na ukraińską opinię publiczną, na świadomość społeczną. Oczywiście nie metodami wymuszania. No, Ukraińcy są podobni do Polaków. Też są oporni. A też nie lubią, jak im się cokolwiek narzuca, zwłaszcza z zewnątrz. Jeszcze na dodatek mają w tej chwili sytuację, gdzie jedność narodowa jest fundamentalna, niezwykle istotna. I w tym momencie próby z zewnątrz narzucenia im pewnej wizji historii, która dla nich jest obca, a nawet trudna do przyjęcia niezwykle, no to są skazane na krótką metę, na niepowodzenie. Na dłuższą metę nie, bo to jest tak, że Ukraińcy będą musieli przepracować swoją historię tak czy owak. To jest coś, co zawsze zresztą tłumaczyłem i mam nadzieję, że taki proces będzie miał miejsce. To znaczy jest taka groźba przed niepodległą Ukrainą, że w pewnym momencie ta sprawa stanie na ostrzu noża i będzie rozstrzygać kwestię przyszłości państwa ukraińskiego. Mówię o tym, że z tego typu legendą, jak czczenie bohaterów UPA, bohaterów zbrodni ludobójstwa, do społeczności krajów zachodnich się nie wejdzie. Zachodnie państwa, zwłaszcza elity polityczne, są pełne hipokryzji, ale są pewne granice tutaj. I Ukraińcy mają pewien problem. Oni oczywiście żyją swoimi sprawami bieżącymi. No, przecież całą zimę myśleli o tym, jak przeżyć w nieogrzewanych mieszkaniach, bez elektryczności bardzo często również. No, Ukraińcy będą musieli po prostu zastanowić się, jak wygląda ich miejsce we wspólnocie tych krajów, które są ich sojusznikami, które ich wspierają, ale które będą stawiały pewne wymagania. I też Ukraińcy, podobnie jak Polacy, mają problem z czytaniem polityki ukraińskiej. Mówię również o środowiskach politycznych. Tak samo środowisko polityczne ukraińskie, ale i społeczeństwo ukraińskie ma problem z czytaniem tego, co się dzieje w Polsce. Braki komunikacyjne są drastyczne po prostu. Na poziomie naukowym rozpoczęto dopiero jakieś dyskusje, a na poziomie społecznym, na poziomie publicystycznym to w ogóle jest katastrofa z tego punktu widzenia. Ukraińcy mają bardzo abstrakcyjne pojęcie o polityce również europejskiej. Dla nich Europa, zresztą podobnie jak wielu Polakom przed 2004 rokiem, no, wydawała się tym, no może nie rajem, ale w każdym razie tą oazą dobrobytu, do której trzeba wejść po prostu i będzie już wspaniale i cudownie. No, to jest bardzo trudne miejsce dla kraju, który jest na dorobku, który był biednym kuzynem bogatych krajów z zachodniej Europy. I Ukraina też będzie miała mnóstwo problemów. Już widzimy to na każdym kroku. To nie tylko jeśli chodzi o przeszkody, które stawiał Orban, to nie tylko chodzi o przeszkody, jakie może stawiać Polska na przykład w kwestii, nie wiem, polityki rolnej, trudne negocjacje akcesyjne i tym podobne. Już w tej chwili upada pomysł na tak zwane szybkie wejście do Unii Europejskiej, na szybką ścieżkę. No i w pewnym momencie stanie też kwestia czegoś, o czym pewnie przeciętny Ukraińcy nie ma pojęcia, kryteria kopenhaskie. To są te kryteria, które właśnie, jak często mówi się, dewaluując to pojęcie wartości europejskie, no to jest tak, że z bagażem tradycji, no, pod względem ideologii faszystowskiego totalitarnego ugrupowania jak UN Bandery, UN Łynyka i UPA z wszystkimi zbrodniami, które jeszcze w oparciu o tę ideologię właśnie w formacie ludobójstwa zostały popełnione, no to z tym bagażem to do Europy rzeczywiście się nie wejdzie. I to jest zresztą taka ostatnia broń, można powiedzieć broń masowego rażenia, której może użyć rząd polski i to każdy rząd polski właściwie będzie zobowiązany do użycia tego w momencie, kiedy będzie ostatecznie rozstrzygała się kwestia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
0: Z czego zdaje się, na Ukrainie nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale chciałam jeszcze dopytać o te kwestie orderu.
1: Z tego na pewno nie.
0: Kwestie orderu. Czy to generalnie ta decyzja powinna zapaść? Czy to powinno być tak, że padło jako groźba i tak powinno zostać? Czekamy teraz na reakcję drugiej strony.
1: Trudno zaradzać prezydentowi Nawrockiemu, bo to jest bardzo trudna decyzja. Reakcja
0: ale
1: emocjonalna.
0: Ale powiedziało się A, no to tak właśnie nie wiadomo
1: się
0: teraz.
1: A, ale czy zawsze w polityce od razu po A mówi się B i
0: no nie zawsze.
1: Cały alfabet do końca? Nie zawsze, owszem. Ja oczywiście nie śmiem zastępować prezydenta i mówić mu, co ma robić. On naprawdę musi to przemyśleć, ma wiele uwarunkowań swojej decyzji. Nie wiem, jaka była opinia na przykład kapituły orderu. To są ludzie jednak poważni, którzy z refleksją podeszli na pewno do swojej opinii. Wydaje mi się, że powinniśmy odejść w polityce wobec Ukrainy od gestów symbolicznych, które nie przynoszą realnych skutków. I tak jak mówiłem o tej reakcji obronnej społeczeństwa ukraińskiego, opinii publicznej ukraińskiej na zarzuty ze strony Polski, tak samo taki gest symboliczny doprowadzony do końca, no jaki może skutek wywołać? No, zadajmy sobie to pytanie. No można się tylko obrazić, prawda? No kto daje i odbiera, nie wiem. A zostanie to odebrane jako gest nieprzyjazny wobec nie tylko prezydenta Zełenskiego, ale wobec Ukrainy. Jest jeszcze dodatkowe uwarunkowanie polegające na tym, że ten order rzeczywiście był rozdawany i w historii, i stosunkowo niedawno dosyć gęsto.
0: Więc pojawią się pytania, komu jeszcze należałoby go odebrać?
1: No, komu jeszcze? No tak, będziemy weryfikować ordery. Ja nie jestem za gestami, które nie przynoszą konkretów. Sama zapowiedź no, przyniosła skutek, bo to zostało zauważone oczywiście. No, nie odebrane na Ukrainie dobrze, bo to właśnie ta reakcja obronna wystąpiła rzecz jasna, ale to był sygnał, jak poważna to jest kwestia. Natomiast ja jestem za no, sztuka dyplomacji. Tutaj do porażki dyplomacji przyznał się premier Tusk, co mnie dosyć zdumiało. Zweksował to na prezydenta Nawrockiego. Jak pamiętam jego wypowiedź, to też mnie zdumiało.
0: One były dziwne, bo na początku krytykował, mówił, że to równie niepokojące, tak stawiał na równi i później jednak, że w pełni zrozumiała ta decyzja, a na koniec zaapelował o bezpośrednią i szczerą rozmowę, więc to też takie miotanie się od ściany do ściany trochę było, mam wrażenie.
1: No tak, jest mnóstwo chaosu, oczywiście mnóstwo histerii również było, to ona opada w tej chwili. Jak z tej sytuacji wyjść? Ja myślę, że jednej i drugiej stronie jednak zależy na tym, no polska strona podkreśla cały czas, że ta historyczna awantura i te pretensje uzasadnione do prezydenta Zełenskiego, do strony ukraińskiej, nie wpływa na fundamentalną, wynikającą z naszych narodowych interesów decyzję o wspieraniu Ukrainy, prawda? To już jest jakiś sygnał, że nie przekładamy tego na relacje bieżące o fundamentalne znaczenie dla Ukrainy, bo dla nich w tej chwili ta wojna jest fundamentalna. Spory historyczne są naprawdę daleko z tyłu na liście priorytetów, inaczej niż u nas. Natomiast co po ukraińskiej stronie powinno nastąpić? No moim zdaniem powinna nastąpić refleksja. Ukraińcy mylą się co do Polski w jednej sprawie. Tak jak powiedziałem, zaczęli Polskę lekceważyć. To jest naprawdę poważny błąd. Nie tylko sama decyzja prezydenta Zełenskiego. Polska jest bardzo ważnym i pozostanie bardzo ważnym sąsiadem Ukrainy. Będą łączyły nas wspólne interesy, jeśli chodzi o pozycję w Unii Europejskiej. Ukraina w tej chwili dla zachodnich partnerów jest niezwykle ważna, stała się ważna, chociaż dłuższy czas ociąganie się było charakterystyczną cechą wszystkich decyzji, które podejmowano na Zachodzie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachodniej. Natomiast teraz jest ważna, ale jak wojna się zakończy albo przynajmniej zamrozi na dłuższy czas, to przestanie być taka ważna. Ukraińcy mają poczucie, że są bardzo ważni w tej chwili.
0: I że tak będzie zawsze.
1: W związku z tym bardzo asertywni. Nie będzie tak zawsze. My też wiemy, że tak jest z krajami, które są spychane na peryferię, tak jak w Unii Europejskiej na przykład. No przecież mamy historię już długą współpracy z naszymi partnerami i czy odbudowa Ukrainy na przykład zamieni się w próbę kolonizacji przez zachodnie koncerny? Przecież Ukraina będzie bardzo słabym, zrujnowanym krajem w momencie, kiedy zaprzestanie się działań wojennych. Krajem w warunkach rozejmu, zakładam, a nie porozumienia pokojowego, który będzie musiał utrzymywać ogromną armię. Ta armia, finansowanie jej, jest niemożliwe przez państwo ukraińskie, to jest oczywiste. Państwo, które osłabione właśnie w ruinie, ze zrujnowaną gospodarką również, choć wciąż funkcjonujące, co jest zresztą ogromnym osiągnięciem Ukraińców. I w tym momencie Ukraina będzie krajem bardzo zależnym od krajów innych i krajem, który nie będzie miał wiele do powiedzenia.
0: I sojusznik w postaci Polski mógłby być jednak przydatny w takich warunkach.
1: No tak, bo Polska jest drugim tak dużym krajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, naturalnym partnerem z tego punktu widzenia. I z punktu widzenia strategicznego dla Ukrainy to byłby poważny błąd, gdyby Polskę zlekceważyli, a nastawili się na rywalizację. To znaczy rywalizacja o względy tych bogatszych właśnie. No, Ukraińcy mogą się przekonać na własnej skórze, jak błędna to jest polityka. Dobrze byłoby, gdyby zrozumieli to teraz i gdyby zdecydowali się naprawić stosunki z Polską. Jest pytanie, co mogą w tej sprawie zrobić. To jest bardzo trudne pytanie, bo Zełenski sam siebie postawił w bardzo trudnej sytuacji.
0: tu musimy zawiesić naszą rozmowę, bo niestety czas nas goni i z tym znakiem zapytania zostawić naszych słuchaczy, ale podejrzewam, że jeszcze do tego tematu będziemy wracać, bo ta sprawa pewnie się prędko nie zakończy. Zobaczymy, co się wydarzy w sprawie decyzji o odebraniu orderu. Jakby jakiś komunikat pewnie ze strony Pałacu Prezydenckiego prędzej czy później będzie. Rzecznik Prezydenta napisał, że w odpowiednim czasie taki komunikat się pojawi. Będziemy obserwować tę sprawę. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jarosław Guza, ekspert do spraw wschodnich, był moim Państwa gościem w Radiu Plus.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus i przechodzimy do spraw czysto krajowych, chociaż pewnie gdzieś ten wątek relacji polsko-ukraińskich pewnie będzie tam się przewijał, bo on odgrywa jakąś rolę także w tej polityce krajowej, być może także będzie obecny w kampanii wyborczej, bo już trochę do tego będziemy nawiązywać. Doktor Sergiusz Trzeciak ze mną w studiu Radio Plus, specjalista od marketingu politycznego i autor książki Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory, więc też ekspert od kampanii wyborczych. Dobry wieczór albo dzień dobry. I właśnie chciałam podpytać, bo tak ładnie mi się to zgrało, i ta kampania wyborcza, i ten marketing polityczny, bo chciałabym zacząć od tego, co się wydarzyło w Krakowie, bo wiem, że też pan doktor tymi kampaniami samorządowymi się swego czasu interesował dosyć wnikliwie. Co tam się w tym Krakowie wydarzyło i jak, i to jest sprawa czysto lokalna, to, że odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego, związanego z obecną koalicją rządzącą, z koalicją obywatelską, czy to jest sprawa czysto lokalna, czy takie tego typu rzeczy mają przełożenie także na politykę centralną?
2: Mają przełożenie na jak politykę duże? Centralną. W skali tak dużego miasta to przełożenie jest duże. Mm-hmm. Na pewno nałożyły się w zasadzie na siebie dwa powody. Pierwszy powód to, tak jak powiedzieliśmy, lokalny. Mm-hmm. I cały szereg błędów strategicznych prezydenta Miszalskiego, bo z jednej strony nie robi się czegoś takiego jak zwiększenie strefy płatnego parkowania, jednocześnie podwyższanie biletów komunikacji mm-hmm. miejskiej.
1: Tam oczywiście. No to było niezrozumiałe dla mnie od samego początku, jak to się spinało im w podejmowaniu tej decyzji. Tak, od
2: dla mnie to też jest niezrozumiałe, mm-hmm. poza olbrzymią presją finansową, mm-hmm. bo przypomnijmy, że Kraków należy do jednych z najbardziej zadłużonych miast. Prezydent Majchrowski zadłużył na 6 miliardów, a tutaj prezydent Miszalski w ciągu zaledwie 2 lat, o kolejne 3 miliardy. Mhm. Oczywiście te pieniądze też miały inną wartość, to też trzeba oddać sprawiedliwość, ale ta skala zadłużenia jest gigantyczna i to też był jeden z zarzutów wobec mhm. Aleksandra Miszalskiego, więc on był pod presją, zaczął coś robić, ale zaczął robić to, wydaje mi się, w sposób taki bardzo nerwowy i chyba nieracjonalny, bo pewnie były też inne sposoby na oszczędności. W ogóle ja mam takie wrażenie, że w Polsce bardzo często, czy to w samorządzie, czy w polityce centralnej, zamiast zaczynać od jakichś racjonalnych oszczędności, rządzący wpadają na pomysł, albo wprowadzą podatki, albo wprowadzą jakieś dodatkowe opłaty, albo coś od razu musi dla mhm. ludzi mocno podrożyć, czy właśnie trzeba wprowadzać tego typu strefy płatnego parkowania. Przecież można było to też w inny sposób mhm. wprowadzić. Można było wyłączyć cały szereg grup społecznych, dla których to jest poważne obciążenie dla emerytów, dla mhm. mieszkańców, nawet najszerzej, ale też to nie zostało moim zdaniem dobrze przemyślane. A jeżeli chodzi o politykę krajową, mhm. no to oczywiście jest element takiego przekonania, że przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego zaczęli się jakby myśleć trochę, że to jest plebiscyt przeciwko Donaldowi Tuskowi, przeciwko rządom obecnej koalicji, w szczególności koalicji.
1: To początek końca już tych rządów właściwie.
2: Tak. I mhm. to jest na pewno czynnik, który bardzo mocno zjednoczył, zmobilizował osoby, które mogły nawet nie być aż tak bardzo zainteresowane tematami lokalnymi, albo te tematy bardzo często się na siebie nakładały. Jeszcze jest trzeci powód, mhm. który jest bardzo istotny, to że ta kampania była bardzo dobrze przygotowana ze strony przeciwników. Był lider tej kampanii Łukasz Gibała, znaczy jeden z liderów, bo też to były bardzo różne środowiska, ale udało się zrobić bardzo, można powiedzieć, pluralistyczną czy egzotyczną koalicję od lewa do prawa, od, można powiedzieć, Razem po Konfederację.
1: Tak, to było bardzo zabawne, jak wszyscy zbierali podpisy pod tym wnioskiem referendalnym, wszystkie te środowiska.
2: I rzeczywiście to już był sygnał alarmowy, ile podpisów w ogóle się udało zebrać, bo przypomnijmy,
1: imponująca liczba,
2: że w zdecydowanej większości przypadków tego rodzaju inicjatyw referendalnych nie tylko nie dochodzi do odwołania, nawet nie dochodzi do zebrania podpisów. Mhm.
1: Że to już jest ten pierwszy
2: próg. Więc to jest pierwszy próg i bardzo często w momencie, kiedy udaje się zebrać podpisy, no to już jest mhm. żółta żółte światło, żeby nie powiedzieć jeszcze czerwone, ale na pewno to jest już takim żółte światło, poważne ostrzeżenie, że może się coś wydarzyć, zadziać. I to też jest taki, może jeszcze jeden taki powód, że jednak prezydent Miszalski robił szereg rzeczy, które z wizerunkowego punktu widzenia były bardzo ryzykowne, bo w polityce, jeżeli chce się być śmiesznym, czy inaczej mówiąc właśnie nieśmiesznym, co zabawnym, a on próbował być zabawnym różnymi filmikami, nie możemy tego niestety pokazać, no ale to były powiedzmy,
1: no niepoważne takie rzeczy to były zupełnie. Jeszcze to jest do tego Krakowa tak niepasujące.
2: To trochę można powiedzieć wygłupy na poziomie szkoły podstawowej, które nie pasują do prezydenta miasta. I to jest właśnie, ja zawsze to powtarzam, że to jest niebywała umiejętność w polityce, żeby być zabawnym, ale nie ośmieszać się.
1: Nie przekroczyć tej granicy.
2: Tej granicy. I bardzo często politycy nie mają takiego wyczucia, a jeżeli ktoś nie ma takiego wyczucia, bo można też nie mieć takiego wyczucia, to lepiej na to bardzo uważać.
1: Nie próbować.
2: A przynajmniej mieć dobrych doradców, którzy powiedzą stop, panie prezydencie.
1: Nie wyszło dobrze.
2: Nie róbmy tego. Może coś innego. No nie eksperymentować w taki sposób nieprzemyślany, bo to można się bardzo łatwo podłożyć i jeżeli mamy bardzo silną opozycję, jeżeli mamy też profesjonalnych doradców po drugiej stronie, no to to zostanie bezlitośnie wykorzystane i to widać było właśnie w mediach społecznościowych, jak te działania były ośmieszane.
1: A na ile to pokazuje siłę opozycji? No bo wiadomo, jak już się udało tego Aleksandra Miszalskiego odwołać, no to wszyscy tak wypieli pierś do orderów, że właściwie, że to i PiS go odwołał, i Konfederacja tam swoje, i tu Lewica, i tutaj Łukasz Gibała, który jest teraz głównym, jak rozumiem, pretendentem w tych uzupełniających wyborach. Czy rzeczywiście to jest tak, że tam się po prostu ileś czynników na siebie nałożyło i to się złożyło na to, że udało się Miszalskiego odwołać i że on sam popełnił masę błędów także w tej kampanii referendalnej? Czy rzeczywiście to świadczy to jakoś o sile opozycji?
2: To zawsze jest suma splotów wielu okoliczności, czynników i zdaję sobie sprawę, doskonale wiemy, że zawsze chętnych do orderu jest wiele. Natomiast tutaj zwróciłbym uwagę właśnie na to, że to był z jednej strony wspólny wysiłek całej opozycji. W pewnym sensie też takie zjawisko wśród mieszkańców, że oni rzeczywiście, no udało się wzniecić emocje, to jest najważniejsze, prawda? To jest, można powiedzieć, zasługa opozycji, ale ja jeszcze bym powiedział szerzej, bo wiele osób z tych środowisk i dziennikarskich, i influencerskich, autorów podcastu zaangażowało się w tą kampanię przeciwko prezydentowi Miszalskiemu. Oczywiście po drugiej stronie również, ale mówię o proporcjach. I to też wpłynęło na ostateczną opinię mieszkańców i to były osoby, które też w jakimś sensie miały powody do niezadowolenia z powodu rządu w Krakowie. Więc tutaj zawsze wiele czynników odgrywa.
1: Z drugiej strony zwolennicy tego referendum podkreślali, że właśnie tak media centralne, ogólnopolskie tak trochę w pewnym momencie zignorowały to referendum, że na początku, kiedy zbierano podpisy, tak było o tym głośno. Później to zainteresowanie mediów centralnych, tutaj właśnie tak złośliwe pytania się pojawiały, czy to było intencjonalne, czy po prostu Kraków nie jest tak interesujący, że to się działo trochę mimo tego przemilczenia medialnego. Mainstreamowego.
2: Jeżeli popatrzymy na politykę mediów rządowych, to przemilczanie, jeżeli to było intencjonalne, to można powiedzieć, że z odrobiną sarkazmu powiem, że to jest objaw pełnego profesjonalizmu tych mediów, bo tak się dokładnie powinno robić. Czyli tego rodzaju strategia, jeżeli najważniejszą rzeczą jest frekwencja, polega na przemilczaniu referendum. Referendum nie ma, tak?
1: Żeby nikt o tym się nie dowiedział. Że
2: nikt się nie dowie. Oczywiście to jest niemożliwe, wiadomo, że... Ale nie nagłaśniamy, nie, I co się stało, to też w internecie, w momencie, kiedy ruszyła kampania, nagonka, można powiedzieć, zwolennicy prezydenta Miszalskiego mówili o nagonce, o bardzo ostrej kampanii, ona była oczywiście, ale dlaczego ta kampania była skuteczna? Dlatego, że sztab Miszalskiego, ludzie po drugiej stronie dali się sprowokować i zaczęły się nieładne określenia, ale gówno burzy w mediach społecznościowych i to tylko napędziło widoczność, zainteresowanie. Mówię o tym rynku lokalnym, o tych i o mediach społecznościowych. A rzeczywiście przez wiele różnych mediów ogólnopolskich nie mówiło o tym. Mówiły o tym bardziej te sympatyzujące z prawą stroną. Natomiast jeżeli chodzi o media lewicowo-liberalne czy sympatyzujące z Koalicją Obywatelską, to one miały powód, dlaczego nie mówić o tej sprawie. I to, że Donald Tusk też się nie angażował w tą kampanię, to też było oczywiście przemyślane.
1: No właśnie, to jest moje pytanie, trochę pan doktor wyprzedził. Czy może to nie było błędem, że się Donald Tusk w tej kampanii nie zaangażował? Może gdyby się zaangażował, to trochę inaczej by te losy Aleksandra Miszalskiego się
2: potoczyły. No już jedną kampanię się zaangażował. Był taki Jacek Murański i słynny wywiad u redaktora Romanowskiego, który zdecydowanie zaszkodził.
1: Więc wyciągnął wnioski pan premier z tamtych wydarzenia.
2: Tak, że no, po pierwsze nie szkodzić i myślę, że w tym sensie on postąpił tak, jak z jego punktu widzenia, czy z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej powinno się postępować, chociaż no nie do końca to było w 100%, że nic nie mówiono i w żaden sposób nie popierano, bo to tak nie działało, ale nie było to poparcie takie bardzo widoczne i bardzo głośne, no może poza jakimiś pojedynczymi incydentami, ale raczej starali się nie popierać.
1: Ja tak się zastanawiałam nad tym właśnie, czy być może po stronie rządowej nie uznano, że to był jednak błąd. Jak zobaczyłam, że Donald Tusk osobiście, zresztą na wspólnej konferencji z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, zaprezentowali teraz kandydatkę w wyborach na prezydenta Krakowa, tylko zaprezentowali ją w Warszawie w ogrodach KPRM-u, ale już był tam obecny Donald Tusk z takim wyraźnym poparciem, że może, że jednak na tym etapie wyborów w Krakowie uznano, że to poparcie Donalda Tuska jest potrzebne.
2: Ja się nad tym zastanawiam, czy to jest dobry kierunek, bo sama idea, żeby to była kandydatka popierana przez więcej formacji, no powiedzmy, ma to jakiś sens, ale czy najlepszym rozwiązaniem jest, nie byłoby jednak postawienie na kogoś, kto nie byłby takim oczywistym politykiem, kto równoważyłby innych kandydatów i kto byłby bardziej postrzegany jako taka osoba, która może też przyciągnąć elektorat poza Koalicją Obywatelską czy PSL-em. Obawiam się, że w przypadku tej kandydatki to jest osoba, która przyciągnie właśnie przede wszystkim elektorat Koalicji Obywatelskiej. Nawet nie wiem, czy PSL-u, bo umówmy się, jakie to ma znaczenie akurat w przypadku Krakowa.
1: O tym PSL-u sobie osobno porozmawiamy za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: fruit and shade. I forgive you, now I ask the same of you.
1: Radio Plus Koszalin. Radio Plus, środek tygodnia.
2: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy o sytuacji politycznej w kraju, ale także trochę rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło w Krakowie i o tym, jak to się może przełożyć na sytuację polityczną i na sytuację premiera Donalda Tuska. Doktor Sergiusz Trzeciak, specjalista do marketingu politycznego i specjalista od kampanii wyborczych, autor książki Drzewo kampanii wyborczej, jak wygrać wybory, jest moim państwa gościem.
3: Dobry wieczór, raz jeszcze.
2: I właśnie, tak już powiedzieliśmy sobie, że tego typu lokalne sytuacje i historie zawsze się przekładają jakoś na tę politykę centralną, ale czy to jest tak, że Donald Tusk teraz, nie wiem, będzie sobie rwał włosy z głowy do tych przez całe wakacje, co się wydarzy w tym Krakowie, bo to może mieć na niego rzeczywiście tak duże znaczenie, czy właściwie wyznaczy już kandydatkę, walcz i generalnie albo sobie poradzisz, albo nie, a ja mam ważniejsze sprawy na głowie.
3: No nie wyobrażam sobie, żeby koalicja teraz mogła tą odpuścić kampanię.
2: Zlekceważyć.
3: Po prostu zlekceważyć. Mm-hmm. To byłaby głupota polityczna.
2: Zwłaszcza, że ma szansę przecież w tym Krakowie.
3: Szanse w kampanii wyborczej zawsze są. I ja zawsze patrzę na to z takiej perspektywy, że wszystko się może zdarzyć. Natomiast rzeczywiście, realnie patrząc, ta kandydatka ma szansę, ale to będzie bardzo trudna kampania. I będzie wymagała bardzo dużego wysiłku, koncentracji i unikania błędów, które popełnił prezydent Miszalski, i też pełnej mobilizacji. To znaczy, Koalicja Obywatelska nie może odpuścić, tym bardziej, że to będą, wbrew pozorom, bardzo trudne miesiące, zwłaszcza dla Koalicji Obywatelskiej.
2: Wakacje.
3: Trzeba będzie się zmobilizować. Ten elektorat, który głosował, czy często w mniejszym stopniu głosuje na Koalicję Obywatelską, osoby starsze raczej pozostaną, będą na miejscu, no to tutaj tego typu czynniki odgrywają rolę. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale praktycznie wszystkie elektoraty wyjeżdżają na wakacje. Ale to są czasami 1% decyduje, prawda? I tutaj obowiązuje reguła, że trzeba walczyć absolutnie o każdy głos, nie pozwolić sobie na błędy i w odpowiednim momencie wyruszyć, ale tak, żeby się nie spalić. To znaczy, w kampanii wyborczą wygrywają osoby, które z reguły zaczynają jakoś jako pierwsze, ale nie zawsze tak jest, jeżeli kandydat czy kandydatka po prostu spala się w czasie tej kampanii i nie wystarczy sił i środków do końca. I to jest też, to nie jest sprint, to jest maraton. Trzeba wytrzymać do ostatniego
2: okrążenia.
3: Ostatniego okrążenia i właśnie na tym ostatnim okrążeniu się często pokonuje przeciwników, bo te ostatnie dni kampanii decydują często, nie zawsze, ale bardzo często o wyniku, o tym, kto wygra. Jeżeli ktoś zlekceważy to, no to często budzi się z przysłowiowym palcem czy ręką w nocniku w dzień po wyborach, myśląc sobie, gdybyśmy nie odpuścili, gdyby jeszcze ten do tego ostatniego wieczora prowadzić tą kampanię, on może coś jeszcze zrobić, to wtedy moglibyśmy wygrać. Naprawdę, to jest zjawisko ogólnoświatowe, ale w warunkach polaryzacji to, co jest widoczne, to już się często tych wyborów nie wygrywa, zwłaszcza w dużych ośrodkach 20-procentową, 30-procentową przewagą, tylko to jest kilka, parę, a czasami nawet ułamek procenta.
2: Ale tutaj będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że wszyscy przeciwko tej kandydatce KO i PSL-u wspólnej, bo ona będzie jakby utożsamiana, że to jest ta następczyni Aleksandra Miszalskiego, którego właśnie odwołaliśmy, więc nie możemy na nią głosować. Tam jest tłum jakichś tych kandydatów w tej pierwszej turze.
3: Tak, ale zauważmy, że ten tłum to są kandydaci i kandydatki, które z reguły, poza jakimiś paroma wyjątkami, jeszcze nie wiemy, kto się do końca zgłosi, ale na razie z tego wychodzi, że 90% jest przeciwko Koalicji Obywatelskiej. Tak, to jest bardzo, są bardzo różne osoby. To jest Konfederacja Korony Polskiej, kandydaci Konfederacji, PiSu, ale też razem, prawda? Mm-hmm. Lewica
2: między sobą tam konkuruje.
3: Tak, ma dwie kandydatki, tak? Więc,
2: no jest też Łukasz Gibała przecież.
3: No i jest oczywiście Łukasz Gibała, który jest kandydatem z bardzo długą historią, mm-hmm. bo on się wywodzi jeszcze z Platformy Obywatelskiej, no ale już od wielu lat nie jest związany z tym środowiskiem, no i można powiedzieć, że jest wrogo nastawiony do tego środowiska, mm-hmm. chociaż na pewno można o nim powiedzieć, że on nie jest kandydatem prawicy. Mm-hmm. On jest kandydatem, na którego zwolennicy prawicy zagłosują.
2: Jako mniejsze zło.
3: Jako mniejsze zło. I pod tym względem myślę, że co wcześniejsze kampanie pokazały, pod tym względem tak z reguły bywa.
2: Zostawiając trochę ten Kraków na boku, chociaż pewnie jeszcze w kontekście PSL-u do niego wrócimy, ale to, o czym pan doktor mówił, o tych okrążeniach, o tym maratonie, o tym, że można przedwcześnie wystartować i się spalić i generalnie nie dowieść tego wszystkiego na finiszu kampanii, to tak mi się od razu skojarzyło z tą prekampanią, którą prowadzi aktualnie Przemysław Czarnek, który został bardzo wcześnie namaszczony jako kandydat na premiera przez Jarosława Kaczyńskiego i który prowadzi tę swoją prekampanię. Mamy tę operację Czarnek, tylko tego efektu właśnie jakoś na razie nie widać i może to jest tak, że jednak za wcześnie wystartowano z tą prekampanią.
3: To może być jeden z wielu czynników, ale najważniejsza w polityce, czy jedna z najważniejszych rzeczy jest wiarygodność. Mhm. Jeżeli Przemysław Czarnek chce odebrać elektorat Konfederacji, mówiąc o pewnych sprawach, o kwestii polityki wobec Ukrainy, czy polityki wobec cudzoziemców, czy no, nie wiem, może precyzyjnie imigrantów, czy kwestie OZE i tak dalej, no to musi być wiarygodny. I problem polega na tym, że dla wyborcy prawicowego, wyborcy Konfederacji, ten wyborca dlatego decyduje się na głosowanie na Konfederację, bo stracił zaufanie do PiSu. Mm-hmm. A jak jest znana fraszka Kochanowskiego, co człowiek raz stracił, nigdy nie odzyszce, tak? Co o cnocie, prawda, to tak trochę jest, że w tym momencie bardzo trudno jest PiSowi wchodzić do tej samej rzeki, licząc na to, że wyborcy nie pamiętają. I to jest podstawowy problem, bo to, że Przemysław Czarnek potrafi mówić, to, że przyciąga, wywołuje emocje, to na pewno ma te umiejętności, ale to jest kwestia wiarygodności PiSu jako ugrupowania. I teraz problemem PiSu jest odpływ nie tylko oczywiście do Konfederacji, mówię w liczbie mnogiej, ale Konfederacji Korony Polskiej. I tutaj już po tych deklaracjach PiSu i po wojnie, którą toczy z Konfederacją Korony Polskiej, ja nie jestem przekonany, czy to jest wojna skuteczna, bo ten elektorat się tym bardziej konsoliduje i tym bardziej po prostu trudno będzie PiSowi jakby z powrotem odzyskać tych wyborców. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia PiSu mogłoby być rozsądniejsze pójście w kierunku centrum i próbę zawalczenia o ten elektorat jakiś powiedzmy bardziej umiarkowany,
2: zdecydowany
3: zbliżcza
2: bardziej,
3: tak. Wyborcach gdzieś tam, którzy kiedyś głosowali może na Polskę 2050. Jednocześnie oczywiście nie rezygnując z elektoratu prawicy, ale niekoniecznie walcząc na tych boiskach, które nie są boiskami dla PiSu dobrymi, a tymi niedobrymi dla PiSu boiskami jest temat Ukrainy. To jest temat też jeszcze sięgający kwestii COVID
2: i obostrzeń. Tak.
3: Obostrzeń covidowych. To jest kwestia polityki podatkowej.
2: Klimatycznej,
3: Zielony Ład i tak dalej. To są tak naprawdę tematy,
2: których PiS nie może wygrać. Jednym słowem.
3: Tak, na poziomie wiarygodności. Na poziomie wiarygodności. To znaczy, licytując się z Konfederacją i z wyborcą, to jest właśnie dokładnie powód, dla których ci wyborcy odpłynęli w kierunku Konfederacji, bo oni już nie wierzą PiSowi.
2: Ale czy pan doktor stawia tezę, że to są wyborcy już straceni po prostu? Nie do odzyskania?
3: W dużym stopniu tak. To znaczy zwłaszcza przy tych transferach do Konfederacji Korony Polskiej. Bo jeszcze przy takich transferach do Konfederacji to być może część tego elektoratu, ale w zdecydowanej, w przeważającej mierze tak. No to jest moim zdaniem też umiejętność, żeby PiS faktycznie mobilizował swoich wyborców, ale jednocześnie nie tracąc wyborców gdzieś tam w centrum. I to jest coś, co próbował robić Morawiecki, niezależnie od tego, jak go nie oceniamy. To jednak ta strategia Morawieckiego pójścia w kierunku centrum i była o tyle sensowna, że tutaj gdzieś jest ta rezerwa elektoratu, natomiast Morawiecki też ma problem z wiarygodnością i to też jest tak, że im bardziej Morawiecki mówi o pewnych tematach, o Zielonym Ładzie, czy to tutaj...
2: Przypomina.
3: Tak, trochę to nie jest... Właśnie i zauważmy, że w tej chwili Konfederacja Korony Polskiej, główny zarzut w stosunku do PiS-u, to jest, jesteście hipokrytami, co innego mówiliście, co innego robiliście i to tylko jakby prowokuje ataki na PiS i to tylko prowokuje przypominanie tym środowiskom, że PiS stracił wiarygodność.
2: I to jest też w ogóle ciekawe, że jak się spojrzy, ja wiem, że te badania zaufania są, nie są do końca wszystko nam mówiące, jakby, że one mają swoje wady, no ale coś tam jednak o jakichś sympatiach politycznych, czy tam o popularności nam mówią. I właśnie dwóch kandydatów, nie, trzy osoby, właśnie trzech polityków, którzy mają największy brak zaufania, do których ludzie mówią, że im nie ufają, to są właśnie trzy główne twarze dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest właśnie Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. To jest jednak coś niebywałego, że nawet z takich rzeczy PiS nie wyciąga też wniosków, tak? Że czyni właśnie z tych polityków swoje twarze.
3: Dlatego uważam, że gdyby taką decyzję podjąć teraz czy kilka miesięcy temu, jak był prezentowany Przemysław Czarnek, że budujemy zupełnie nową twarz.
2: Tak jak z Karolem Nawrockim na przykład.
3: Tak, to była szansa na to. Karol Nawrocki stosunkowo szybko został wypromowany. To oczywiście okoliczności kampanii prezydenckiej są zupełnie inne, bo tutaj udaje się szybciej wypromować kandydata. Natomiast można było w ciągu tych kilkunastu miesięcy tą nową twarz zbudować i kto wie, czy to nie byłoby najlepszy sposób w warunkach wypalenia formacji rządzeniem. I to nie jest tylko problem PiS-u, to jest problem praktycznie każdej formacji. No nie stawia się, gdzie ta formacja, można powiedzieć, nie przegrała wyborów formalnie, bo PiS wygrał, ale
2: Straciła władzę.
3: No to nie stawia się na polityków, którzy stracili władzę i nie stawia się na polityków, którzy są już bardzo mocno wyeksploatowani. A Morawiecki był wyeksploatowany, ale Czarnek też do pewnego stopnia jako minister rządu Morawieckiego w jakiś sposób jest obciążany. I teraz na kogo mogło postawić Prawo i Sprawiedliwość? Jest wiele osób, które moim zdaniem spełniałyby takie kryterium, ale to są osoby może nie z pierwszego szeregu, które trzeba by zbudować w jakimś sensie.
2: A myśli pan doktor, że PiS dokona właśnie takiego, że prezes Kaczyński przemyśli tę swoją decyzję i kiedy przyjdzie do tej właściwej już kampanii wyborczej, nie wiem, na początku przyszłego roku, to podmieni tego kandydata, czy jednak nie będzie chciał się przyznać, że ta decyzja była błędna i to Czarnek będzie w tej kampanii twarzą PiS-u?
3: Myślę, że to będzie bardzo trudne już
2: zmienić teraz.
3: Zmienić, ale wszystko w polityce jest możliwe. Jeżeli rzeczywiście będzie jakaś katastrofa i zaczną się poważne problemy, to ja nie wykluczam takiego scenariusza. Natomiast jeżeli miałbym teraz stawiać prawdopodobieństwo, jest zdecydowanie mniejsze niż większe, że nastąpi z nami zmiana kandydata na ostatniej prostej.
2: Za chwilę zastanowimy się, w jakiej kondycji w okres wakacyjny wchodzi partia rządząca.
1: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. O polityce krajowej rozmawiamy z doktorem Sergiuszem Trzeciakiem, specjalistą od marketingu politycznego, od kampanii wyborczych, z autorem książki Drzewo Kampanii Wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory. I tak jak powiedziałam przed przerwą, chciałam się zastanowić, bo trochę powiedzieliśmy sobie o tej sytuacji największej partii opozycyjnej. W jakiej kondycji w ten okres przedwakacyjny, wakacyjny wchodzi największa partia, partia rządząca? No bo patrząc na sondaże, no to generalnie jest nieźle jakby. Jest pierwsza w sondażach, to poparcie stabilne, całkiem niezłe. PiS jest cały czas drugi, daleko, daleko w tyle, mimo zwycięstwa Karola Nawrockiego i tego wielkiego sukcesu, który wydawałoby się, że PiS poniesie i wyniesie i że prześcignie Koalicję Obywatelską. Nic takiego się nie wydarzyło. Czy Koalicja Obywatelska, właśnie, na czym polega to, że ma tak dobre sondaże?
2: Właśnie, oczywiście zawsze mi się przypominają słowa piosenki jest super, więc o co ci chodzi? Właśnie o to chodzi, że jest super, ale...
1: Tylko w sondażach.
2: No właśnie, ale to jest kwestia popularności koalicji, ale jakim kosztem? Koalicja zjadła przystawki, no i można powiedzieć, że mogą się cieszyć, bo jest super, ale nie mają koalicjantów. I to jest największe niebezpieczeństwo. I był nawet taki moment w poprzednich, przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi, gdzie o mały włos koalicja, wtedy no, głównie Platforma, tak, ale już była koalicja, nie zjadła Szymona Hołowni, jego partii, i w ostatniej chwili jakoś było pewne wsparcie udzielone, nawet nieformalne, po to, żeby mógł przejść próg. Z kolei jaki błąd zrobił PiS? No PiS zrobił właśnie dokładnie ten błąd, że starał się zlikwidować konkurencję.

0: konkurencję polityczną, uderzał bardzo często w PSL i spowodował niechęć PSL-owców. Oczywiście to było zjawisko wspólnej też niechęci i powiedzmy, że zawsze w
1: takiej
0: walce przede wszystkim PSL też się bał PiS-u, bał się, właśnie nie chciał być przystawką. Ale to spowodowało brak zdolności koalicyjnej PiS-u i teraz może być brak zdolności koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej w sytuacji, w której będzie na przykład szeroka koalicja nawet z lewicą. Też nie da się tego scenariusza wykluczyć, chociaż pewnie lewica w idealnym scenariuszu chciałaby iść sama. Nie wiadomo, co będzie z PSL-em. Nawet jeżeli wystartują sami, nie wiadomo, czy przejdą próg. Nie wspomnę o Polsce 2050, czy centrum obecne, czyli
1: poniżej progu we wszystkich
0: sondażach.
1: Poniżej
0: progu, ale centrum myślę, że to jest środowisko głównie byłych polityków Nowoczesnej. Oni będą chcieli pewnie
1: wejść na jedną listę.
0: Wejść na listę Koalicji Obywatelskiej. Polska 2050, no nie wiadomo, być może pojedyncze osoby wejdą na listy koalicji. No i teraz mamy taki scenariusz, że co z tego, że wygrywa Koalicja Obywatelska, co z tego, że ma tak wysokie poparcie, jak de facto można wygrać wybory, a przegrać władzę. I teraz no w takim wypadku co powinna robić koalicja? No koalicja powinna poszerzać elektorat, ale nie kosztem swoich koalicjantów. To znaczy i tak już poszerzyła do tego stopnia, że już tak naprawdę nie ma co kanibalizować, bo jeżeli lewica ma poparcie sondażowe, czasami w niektórych sondażach niewiele powyżej 5%, to teraz jak będą jeszcze odbierać lewicy, to za chwilę lewica może nie wyjść. I jeżeli celem Donalda Tuska, bo ja też widzę w tym sens polityczny budowania szerokiej koalicji, tylko tak jak mówię, nie jestem przekonany, że budując jeszcze szerszą koalicję, to poparcie gwałtownie wzrośnie, bo to tak nie działa. I czasami lepiej mieć dwa, trzy różne środowiska, które idą w koalicji i to się lepiej politycznie składa. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale nawet jeżeli będzie tylko Koalicja Obywatelska, to przecież mogą zbudować koalicję z Konfederacją.
1: Tak się mówi. Znaczy PiS tak mówi, że jest to możliwe.
0: Ale oczywiście, że PiS tak mówi i ja na miejscu PiS-u mówiłbym dokładnie to samo. Dlaczego? Dlatego, że PiS straszy, że jeżeli jesteś wyborcą prawicowym, no to zobaczcie, Konfederację, nie możecie jej ufać, bo ten Mentzen, to on tam puszcza oko do Donalda Tuska.
1: I to piwo z tym Sikorskim.
0: A w ogóle nie lubi Jarosława Kaczyńskiego, więc ja z punktu widzenia PiS-u uważam, że PiS no, politycznie jest to zagranie, które ma właśnie zniechęcić. Natomiast z drugiej strony to, co robi koalicja, też jest racjonalne. Przepraszam, to, co robi Konfederacja, też jest racjonalne. Bo Konfederacja nie może w tym momencie powiedzieć, że na śmierć i życie jesteśmy z PiS-em i zawsze pójdziemy. Więc jakby lawirowanie i pokazywanie, zobacz do PiS-u.
1: Mogę z tym.
0: I Konfederacja jest w najlepszym sytuacji, bo Konfederacja Korony Polskiej nie może powiedzieć, że my pójdziemy z Koalicją Obywatelską, bo nikt ich nie uwierzy. Poza tym no, to byłoby szaleństwo z ich strony. Natomiast Konfederacja, Mentzen może nie powie, że pójdzie, ale nie powie też, że nie pójdzie. I to jest takie trochę lawirowanie. Natomiast jeżeli miałbym stawiać na prawdopodobieństwo, pamiętajmy, że to są dwa środowiska, że jest bardzo silny jednak w ramach tego środowiska, bardzo zdyscyplinowany, bardzo zorganizowany ruch narodowy. I to jest środowisko, jak wiemy, Krzysztofa Bosaka i tam nie ma wielkiej ochoty na koalicję z właśnie Koalicją Obywatelską, więc Mentzen myślę, że ryzykowałby jedność swojego środowiska. Myślę, że i Sławomir Mentzen, i Krzysztof Bosak doskonale wiedzą, że może to nie jest małżeństwo z miłości, tylko z rozsądku, ale rozsądek im nakazuje trzymanie się razem i myślę, że oni się będą trzymać razem do wyborów. Co będzie po wyborach, tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że nawet po wyborach, grając o o grę koalicyjną, to
1: też będą grać razem.
0: Też będą grać razem. Co najwyżej te podziały mogą następować później, tak? Tego się nie da wykluczyć. Ale ja bym stawiał tezę, że oni będą grać razem i jednak to szczególnie skrzydło narodowe, chociaż po stronie wolnościowców też jest bardzo duża niechęć i to świeża pamiętajmy, świeża niechęć jest dużo silniejsza niż ta niechęć sprzed kilku lat. Mówi o świeżej niechęci wobec Koalicji Obywatelskiej i starej jakiejś niechęci do PiS-u, więc wiele rzeczy już się zapomina PiS-owi. Mówi się, no ale tutaj teraz były rządy i jest taka chęć i wszyscy o tym mówią z opozycji, że my idziemy do tych wyborów odebrać władzę Koalicji Obywatelskiej, więc koszt polityczny wobec własnego elektoratu, znając też jego strukturę, bo Mencen też doskonale wie, kto na niego głosował.
1: To było widać w wyborach prezydenckich.
0: Tak,
1: bardzo,
0: i kto,
1: w drugiej turze.
0: Jak się te głosy rozłożyły i kto głosował jak w drugiej turze. I to jest mniej więcej, no można zaryzykować tak plus minus 80-20, tak może na tych zwolenników, którzy pewnie by stawiali na koalicję z PiS-em.
1: Zupełnie inaczej to się w ogóle te głosy rozłożyły w drugiej turze wyborów prezydenckich, jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, niż w 2020 roku, kiedy było 50-50, jeśli chodzi o Trzaskowskiego i Andrzeja Duda. A tutaj jednak zdecydowana większość tych wyborców Konfederacji była za Karolem Nawrockim, albo inaczej, przeciwko Trzaskowskiemu. Więc to też jakby pewnie Konfederacja musi brać pod uwagę. Czyli najbardziej prawdopodobny na dzisiaj scenariusz jest taki, że Koalicja Obywatelska utrzymuje to swoje pierwsze miejsce i prowadzenie, no ale w efekcie po wyborach nie ma z kim stworzyć koalicji, czyli coś co przerabialiśmy w 2023 roku tylko z PiS-em.
0: Tak, oczywiście jeżeli PiS-owi udałoby się stworzyć koalicję z konfederacjami, no to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że to się sklei.
1: Chociaż Jarosław Kaczyński zarzeka się, że z Grzegorzem Braunem to nigdy.
0: No bardzo często tak się w polityce różne rzeczy się opowiada, ale później zmieniają się okoliczności. Zawsze można powiedzieć, że okoliczności się zmieniły, ale nie, uważam, że to jest oczywiście bardzo trudne dla Jarosława Kaczyńskiego scenariusz, Grzegorza Brauna, no to z wielkim bólem serca, ale myślę, że
1: jakby nie miał wyjścia.
0: Odsunięcia Donalda Tuska i
1: rozliczenia
0: jest na tyle silny, że to przeważy. Trochę może być obawa, co na to Amerykanie powiedzą, ale może nie będą się aż tak bardzo mieszać, jak deklarują.
1: No to jeszcze na koniec zapytam, a co będzie z PSL-em? Bo ten PSL zdaje się w takim rozkroku stoi, w takiej rozterce ogromnej. Czy startować pod własnym szyldem, ryzykując nieprzekroczenie progu, czy jednak dać się zjeść Donaldowi i Tuskowi? I przez niektórych zostało odczytane ten sygnał właśnie, że tutaj wspólna kandydatka, w tym Krakowie, PSL zrezygnował z osobnego startu, że to jest być może zapowiedź właśnie jakiejś wspólnej listy.
0: Zawsze w dużych miastach to jest specyficzna sytuacja i PSL ma z tym problem, żeby wystawić w dużym mieście kandydata, czy kandydatkę, która nie dostanie więcej niż 1 czy 2%. Bo były takie przypadki, że w dużych miastach kandydat PSL-u tam w okolicach 1%, czy nawet poniżej. I to jest też lęk PSL-u, dlatego PSL boi się wystawiania kandydatów w dużych miastach. Z tego właśnie powodu niekoniecznie uważam, że to musi oznaczać, że PSL będzie chciał. PSL naprawdę nie chce iść w jednej koalicji z Donaldem Tuskiem z wielu powodów. PSL rzeczywiście powinien walczyć o tożsamość, ale jednocześnie powinien się zmieniać. To znaczy PSL myślę, że w pewnym momencie przegapił pewien moment transformacji, jak to się ładnie mówi, rebrandingu, ale to jest dużo głębsze. To jest jakby zmiana pewnej struktury elektoratu i myślenia o elektoracie. I w historii wielu systemów były przypadki, że partie tak naprawdę wywodzą się z jakichś korzeni, ale się zmieniają cały czas i szukają coraz to nowych wyborców. PSL trochę jakby postawił na tego wyborcę z terenów wiejskich,
1: małych miast,
0: ale tutaj konkurencja się po prostu zrobiła ogromna i to, co była tutaj PSL-u, czyli partia rolnicza, no to już jakby się nie broni, prawda?
1: No PiS wszedł na to pole, zagospodarował je i nie wypuszcza już, więc tutaj PSL ma chyba problem z tym.
0: No PSL, ale PSL powinien wykorzystać to, co ma, czyli struktury i zmobilizować je maksymalnie właśnie w tej kampanii. To jest jeden z niewielu, ale istotnych atutów PSL-u. PSL cały czas ma struktury w terenie, cały czas jest silny w tej Polsce powiatowej.
1: I rzeczywiście, jak był ten projekt trzeciej drogi, ten komponent silny Polski 2050, to była jakaś szansa, nie? Na to właśnie taki rebranding, pójście w tą stronę, no bo rzeczywiście to wniosło coś
0: to
1: nowego.
0: Było,
1: no
0: to było dobre posunięcie, bo to było połączenie, tylko w tej chwili no PSL no to... nie ma z kim się łączyć, bo też nie sądzę, żeby to było dobre połączenie znowu z Polską 2050.
1: To z którą?
0: Która jest już podzielona, więc jakby to jest taki projekt, który już jest
1: schodzący,
0: jest przeszłością, tak się wydaje, ale może w jakiejś akcie desperacji będzie powrót do tego scenariusza, chociaż uważam, że to byłaby duża desperacja i myślę, że PSL raczej będzie chciał samodzielnie wystartować, a jeżeli się nie uda, no to oczywiście też nie da się wykluczyć takiego scenariusza ostatniej deski ratunku, czyli wyobrażam sobie tak, że jeżeli w wielu sondażach przed wyborami na kilka miesięcy i żaden sondaż nie będzie dawał jakichkolwiek szans na przekroczenie progu, no to wtedy może być akcja ratunkowa, tylko że to będzie trochę ta szalupa ratunkowa, jakby wejście na tą szalupę Koalicji Obywatelskiej oznacza przyjęcie warunków Donalda Tuska i to oznacza, że to będzie bardzo wąska grupa tych liderów PSL-u, którzy mogą liczyć na miejsca biorące.
1: Będziemy obserwować, na razie wchodzimy w ten okres wakacyjny, ale on od wielu, wielu już lat nie jest wcale sezonem ogórkowym, bo zawsze w tej polityce nawet w wakacje się dużo dzieje. Teraz będziemy pewnie żyli kampanią w Krakowie i będziemy to obserwować oczywiście z bliska. Bardzo za dzisiaj dziękuję. Doktor Sergiusz Trzeciak był moim i Państwa gościem. A ja zapraszam jeszcze do Pawła Krzymińskiego na 23 do wysłuchania programu Nocne Światło, a dzisiaj w cyklu Ludzie Boga, Duszochwat, Święty Andrzej Bobola. Gościem Nocnych Świateł będzie Marek Zaręba, publicysta, ewangelizator, rekolekcjonista i autor książki Mocarz Chrystusa. To u Pawła Krzemińskiego, a środek tygodnia wraca w środę po godzinie 20. Kamila Baranowska, kłaniam się nisko.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Jak zawsze od poniedziałku do czwartku spotykamy się o tej porze, tuż po 23, na 2 godziny. Dzisiaj też do pierwszej. Zapraszam, by wspólnie spędzić czas. A jest to 2071 wydanie Nocnych Świateł. Zbliżamy się powoli do końca sezonu. Jeszcze parę spotkań nam pozostało, bo jak Państwo dobrze wiecie, przynajmniej mówię do tych osób, które są stałymi słuchaczami od blisko 13 lat, że na wakacje mamy przerwę. W Nocnych Światłach od września do czerwca spotykamy się 4 razy w tygodniu, a lipiec i sierpień mamy swoje ścieżki i spotykamy się dopiero po wakacjach. To tak gwoli przypomnienia i przygotowania wszystkich, którzy być może o tym zapomnieli, no ale póki co jeszcze mamy parę tygodni do końca sezonu, więc cieszmy się tym, że jesteśmy razem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a gdzie tam na Facebooku można nas usłyszeć i zobaczyć, no pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, doświadczenia. Tam zapraszam pod pierwszym postem od góry, przypominam, na fanpage'u Radia Plus facebookowym. Jak Państwo tam widzicie i zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj o duszochwacie będziemy rozmawiać, czyli o świętym Andrzeju Boboli. W cyklu Ludzie Boga Państwa i moim gościem będzie Marek Zaremba, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor licznych książek. Znamy Jaglany Detoks, rozmawialiśmy tutaj kiedyś o medycynie świętej Hildegardy i nie tylko zresztą. I ta najnowsza, o niej będziemy mówić, wokół niej będzie nasza rozmowa się toczyć. Ta najnowsza książka nosi tytuł Mocarz Chrystusa. Witam Cię, Marku, dobry wieczór.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór.
1: No, kolejny święty, można powiedzieć, w Twoim panteonie, bo przecież i święty Józef się znalazł wśród osób, które świętych, które są Ci bliskie. Tutaj Serce Ojca, przypomnę tą książkę, którą napisałeś wspólnie z Mateuszem Dudkiewiczem. Także no, rekolekcje zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, no to już święty nad świętymi. No ale też święta Hildegarda, która też jest, można powiedzieć, takim przewodnikiem w Twojej pracy związanej z dietoterapią. Tak więc można powiedzieć, że otaczasz się bardzo ciekawymi postaciami, ale ciekawi mnie, dlaczego wybór padł tym razem na świętego Andrzeja Bobole.
2: Tak, no to jest ciekawe, że ci święci, tak jak podczytujemy na kartach historii Kościoła, w różnych też objawieniach, Bóg przekonuje nas, że wybiera sobie też administratorów miłosierdzia. Spodobało się podzielić tym oceanem miłości ze świętymi, żeby przychodzili nam, pomagali. I to nie my sobie wybieramy tych świętych, paradoksalnie, do tego zmierzam. To oni gdzieś tam nas łowią, szukają. No i Bobola był takim, można powiedzieć, w naszej rodzinie świętym, który wprosił się do nas w takiej jednej trudnej bardzo sprawie zdrowotnej, kiedy moja żona miała poważny problem po dotkliwym złamaniu palca. Chirurdzy orzekli, że jest to już nieoperacyjne, że to się nie da, że ten palec się nie będzie zginał. A przyszedł taki znajomy zakonnik, który mówił, to lepiej Adriana zegnij kolana i módl się do Boboli. No i długo nie trzeba było czekać. Adriana odmówiła nowennę 9-dniową, zawierzyła tą sprawę Boboli i znalazł się chirurg, który o dziwo mówił, że to jest trudne. Oczywiście w zasadzie faktycznie nieoperacyjne, ale udało się palec uratować. Można powiedzieć, śladu nie ma po tamtej trudnej sytuacji. No i tak słowem po kilku latach przypomnieliśmy sobie też w kwestii też zdrowotnej z naszym kochanym wnuczkiem, który miał przyjść na świat z poważną operacją serca. Musieliśmy się zmierzyć jeszcze, kiedy był w brzuszku naszej kochanej córki. Badania prenatalne potwierdziły ową wadę. Byliśmy przerażeni. Byłem wtedy w Warszawie. Zawierzyłem sprawę Boboli na Rakowieckiej w sanktuarium. Rozmawiałem wtedy właśnie o poprzednich publikacjach z moim wydawcą, o świętym Józefie, o sercu Jezusa, które napisałem na podstawie litanii. No i stanąłem trochę pod ścianą płaczu, bo mówię, no nie mam wyjścia, Piotr, bo on już mnie wcześniej namawiał do książki o Boboli, ale byłem oporny, ale tym razem już musiałem po prostu powiedzieć tak i powiedzieć: Bobolo, ratuj, bo ta sytuacja była bardzo trudna. No i mówię: Bobolo, zabierzam ci Józia, a ja postaram ci się najlepiej napisać książkę, jak tylko będę w stanie. Słowem, we łzach wracałem z tego spotkania, bo w tym samym momencie otrzymałem SMS-a ze szpitala z Katowic od naszej córki, że wada jest potwierdzona, że na pewno będzie ta operacja. Wsiadłem do pociągu, pamiętam, zacząłem googlować, mówiąc kolokwialnie, co to jest za wada, co z tego będzie. Jeszcze bardziej się wzruszyłem głębiej, bo to nie prosta sprawa, heterotaksja, naczynia główne zamienione, wada taka w sumie trudna, rzadka. A pani, która siedzi koło mnie, łapie mnie za rękę, można powiedzieć, i pyta: czemu pan taki smutny, czemu pan płacze? Ja mówię: no taka sytuacja nas spotkała, trudna, że właśnie córka dowiedziała się w Ligocie w Warszawie, w Katowicach, w szpitalu, że jest taka poważna wada. Wnuczka przyjdzie na świat, będzie musiał być operowany, jesteśmy załamani. Proszę się nie martwić, nie martwić. Jestem lekarzem, ja te dzieci tam operuję. No i to był pierwszy wstrząs, bo taki bobolowy anioł siedział już na moim miejscu, opisała mi dokładnie operację, no i wszystkie te sprawy dokładnie też opisałem w mojej publikacji właśnie Mocarz Chrystusa, słowem wstępu, bo jest to część i rekolekcyjna, i taka dialogowana ze współautorem Benonem Wylegałą, którym podzieliłem się tym dziełem, o czym pewnie za chwilę powiemy. Ale suma summarum, wszystko jakoś tak szło w bobolowym stylu, w trudach, w bólach, ale udało się i ostatecznie po udanej operacji nasz Józio wyszedł w uroczystość świętego Andrzeja Boboli 16 maja, co było dodatkowym dla nas potwierdzeniem, że to on jako nasz patron, nasz wujaszek Bobola, jak go nazywamy w rodzinie, pomógł nam w tej trudnej sytuacji. Taki był początek.
1: No tak, to duszochwat nie wzięło się znikąd, prawda, to powiedzenie, to on o tę duszę walczył naprawdę ze wszystkich sił. To było jego wielkie powołanie aż do męczeńskiej śmierci na Kresach.
2: Bardzo kochał rodzinę, jeśli mogę wtrącić.
1: Proszę?
2: Bardzo kochał rodzinę, spotykał się z rodzinami właśnie.
1: Tak, tak, no ale to był człowiek z jednej strony no, mający taki dosyć porywczy charakter, ale z drugiej strony pracujący nad sobą. I to też można powiedzieć, że ten charakter duszochwata jakoś wywodził się z tej jego zapalczywości, ale również takiej równoległej, można powiedzieć, gorliwości duchowej, umiłowania do Pana Boga. Stąd nie ma się co dziwić, że jest jednym z patronów Polski i patronem archidiecezji warszawskiej, czyli diecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej, łowickiej i płockiej. Tak więc, no, święty, mocny. Wystarczy zobaczyć, jak już tutaj powiedziałeś, Marku, że w Warszawie na Rakowieckiej jest u jezuitów to sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, gdzie jest trumna z jego relikwiami. No, tam zawsze są ludzie, tam zawsze jest, zawsze się modlą. To sanktuarium jest otwarte, tam jest dużo mszy i w ciągu dnia powszedniego i w uroczystości, w święta. I już nie mówię o innych jakichś specjalnych mszach z modlitwami właśnie o uzdrowienie, czy kiedy mamy wspomnienie święto, czy uroczystość wręcz nawet w archidiecezji warszawskiej świętego Andrzeja, no to tam po prostu trudno wcisnąć zapałkę. No jest tyle osób przychodzi tam na Eucharystię, by modlić się, skorzystać z tych łask od świętego. No i on słynie z tego. Świętej pamięci ksiądz Folejewski, Pallotyn, mówił: słuchajcie, jak macie jakąś sprawę ważną do Pana Boga i chcecie się przedrzeć przez inne tam sprawy, które mają inni, to uderzajcie do świętego Andrzeja Boboli. To jest prawdziwy kozak. On potrafi się rozpychać łokciami. Więc rzeczywiście ta wieść o jego niezwykłej mocy, jak tutaj nawiązujesz do tytułu Mocarz Chrystusa, no od wielu, wielu już lat jakoś mi towarzyszy i sam tam bywam niejednokrotnie. Mam przekonanie, że zawsze jestem jakoś blisko tego świętego i dzięki niemu także Pan Bóg też jakoś nachyli czasem ucha i do moich westchnień, które tam zanoszę za wstawiennictwem świętego Andrzeja. No więc tak, no to już wiemy z grubsza, jak to wygląda historia. No nie dziwię się, że wziąłeś się tutaj za książkę i pozdrawiamy Piotra Mistachowicza, który cię jeszcze dodatkowo pewnie tam bodźcował, żeby ta książka powstała.
2: Tak.
1: Ale to teraz jeszcze oprócz tego, oprócz tych wszystkich historii, które już same w sobie są na jakimś przyczynkiem do tego, żeby ta książka powstała, ale czy uważasz, że przesłanie Andrzeja, świętego Andrzeja Boboli, tego duszochwata, jest w tych czasach jakoś szczególnie aktualne? Że to nie jest, jak to się mówi, przypadek, że ta książka teraz wychodzi, że to wszystko, o czym opowiadasz, że rozmawiamy o świętym Andrzeju Boboli, że to jest jakiś znak czasów. Czy masz takie przekonanie, czy twierdzisz, no tak, no przyszedł taki moment, to porozmawiajmy o świętym Andrzeju Boboli, bo dawno o nim nie rozmawialiśmy. Jedno czy drugie? Jak to widzisz?
2: Tak, faktycznie słusznie zauważasz, że jest to taki choleryczny temperament i można powiedzieć, że tak sięgając do historii tych początków jego drogi do kapłaństwa, można powiedzieć, według jego współbraci nie nadawał się w ogóle do tej pracy. Jednak był przekorny i Pan Bóg przekierował ten oścień, który ja nazywam ościeniem Pawłowym, bo taka jest podobna historia świętego Pawła i świętego Andrzeja Boboli, bo obaj temperamentni cholerycy, którzy też no, zrobili dużo szumu, dużo zamieszania, natomiast Bóg nie odebrał im tego, tylko przekierował w inny sposób. Mnie to fascynuje, bo okazało się, że pisząc książkę, czytając dużo o Boboli, odkryłem siebie też w nim. Ja też taki mam temperament, miałem może też podobny do niego, choleryczny, taki po prostu można powiedzieć, no lubię powtarzać, że bycie chodzącym ideałem nie oznacza zdrowia psychicznego. Mówię to do siebie, że też miałem takie problemy emocjonalne. I on potrafił mnie przekonać do tego, że faktycznie świętość to nie jest jakaś smutna twarz z obrazka, czy to jest ktoś, kto tak naprawdę no, nie nadaje się do tej świętości. Każdy się nadaje właśnie. Każdy ma swoją drogę do świętości. Dzisiaj potrzebujemy Boboli w Polsce w sposób szczególny, bo my jesteśmy wewnętrznie skłóconym królestwem, które pustoszeje. Piękna historia Kościoła, Polski, niezwykłe męczeństwo innych też wspaniałych rodaków, którzy oddali życie za ten naród, a w tej chwili nie potrafimy docenić tej miłości do ojczyzny. I czego mnie uczy przede wszystkim Bobola? Właśnie patriotyzmu, miłości. Ja nigdy tak nie kochałem Polski. I zobaczyłem, że wielu moich znajomych w rodzinie w ogóle nie myśli takimi kategoriami, taką miłością do ojczyzny, do matki naszej, czyli Kościoła, do Maryi, miłości do różańca, do sakramentu Eucharystii. Słowem święty Bobola przypomina nam, że wrażliwość Boga nie pozwala mu też przejść obojętnie obok cierpiącego człowieka. Mam na myśli tutaj miłosierdzie Boże, tak? Ja pisząc książkę też sięgałem do Dobraczyńskiego, do znanej dobrze powieści Mocarz. Ona też zainspirowała mnie do tego tytułu. Połączyłem właśnie tego mocarza z Dobraczyńskiego, który w sposób piękny, plastyczny, nie do końca fikcyjny, bo jednak miał dostęp do jezuickiej biblioteki o Boboli, opisał nam taki profil emocjonalno-duchowy Boboli. Zresztą jak opowiadałeś o świętym Józefie, kiedy papież Franciszek napisał list Patris Corde na rok świętego Józefa, również sięgałem do Dobraczyńskiego, który napisał właśnie Cień Ojca, tak, świetną też powieść, która znana jest doskonale, o tym milczeniu aktywnym Józefa. I to mi się przypomniało i zobaczyłem, że Bobola też nie zostawia nam w testamencie zbyt wiele słów, prawie nic, bardzo skąpo. Bóg pozwolił mu się wypowiedzieć, ale wypowiedział się życiem. I to jest coś, co stanowi trzon tej odpowiedzi, że dzisiaj potrzebujemy bardziej świadków niż nauczycieli. Temat Kościoła jest przegadany często, dużo się mówi, jak to święta Faustyna pisze, dusza gadatliwa jest jak truteń, dużo szumu, mało miodu. I to jest taki właśnie piękny aspekt bobolowy w naszych czasach, że on przychodzi w konkretnej sprawie. Jest taki mocarz od spraw beznadziejnych, trudny, tak jak w moim przypadku, tak? Ale bierze się od razu do roboty, działa. Natomiast potrzebuje tej odpowiedzi. Tak? Przychodzę, mam łaski, Bóg mi dał dużo. Zresztą sięgając znowu do dzienniczka świętej Faustyny, ona widzi go w objawieniach jako wielkiego świętego przy samym tronie Ojca Niebieskiego. To jest naprawdę wybitny święty. To jest męczeństwo, które no, ma naprawdę co nam opowiedzieć. Natomiast znowu nie powinniśmy się skupiać na samym męczeństwie, ale na tych owocach tego męczeństwa, których dzisiaj nie potrafimy wykorzystać. I to jest moim zdaniem przesłanie bobolowe.
1: No tak, tutaj jeżeli już mówisz o męczeństwie, no to jest akurat coś, co trudno pomieścić, jeśli chodzi o opis tego, jak bardzo był maltretowany i jakie to były wymyślne tortury i jak on bohatersko się też zachowywał w trakcie tych tortur. Są pewne świadectwa, które o tym mówią. Więc to jest coś nieprawdopodobnego. Bo są męczennicy, którzy zostali ścięci. No oczywiście każda śmierć jest straszna. Każda śmierć i każda kaźń jest jakąś niewyobrażalnym okrucieństwem. Szczególnie jeżeli to dotyczy po prostu spraw związanych z wiarą, z opowiedzeniem się za Chrystusem. Ale akurat święty Andrzej był męczony strasznie. Nie chcę już to wnikać, bo tutaj nie o tym właściwie mówimy, ale rzeczywiście jest to człowiek, który, jak mówi Pismo, wytrwał do końca. Wytrwał do końca. On nawet, jak mówią pewne świadectwa, które zachowały się do dzisiaj, że on błogosławił i próbował powstrzymywać tych którzy go katowali, mówiąc, no bracia, jak wy zadbajcie o swoje dusze, nie? To, co mi robicie, to jest śmierć dla was. To ja się narodzę do nowego życia, ale wy tracicie życie w tej chwili, zabijając moje ciało. Więc postać rzeczywiście niezwykła.
2: Wrócimy tak, to prawda.
1: Wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Dzisiaj o duszochwacie rozmawiamy, o świętym Andrzeju Boboli. Marek Zaremba jest z nami, autor książki Mocarz Chrystusa. Link do tej książki Państwa znajdziecie na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam Państwa zapraszam również do dzielenia się swoimi komentarzami, refleksjami, doświadczeniami. Być może, jeżeli ktoś z Państwa ma również takie doświadczenie spotkania z cudami i działaniem nadprzyrodzonym świętego Andrzeja Boboli, zapraszamy. Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Za chwilkę wracamy.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Ufa.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Ludzie Boga o duszochwacie rozmawiamy o świętym Andrzeju Boboli. Marek Zaremba jest z nami, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor książki Mocarz Chrystusa. Wspomniałeś, Marku, że chciałbyś tutaj wspomnieć, jak to wyglądała współpraca ze współautorem Benonem Wylęgałą podczas tworzenia tej publikacji. Co was, że tak powiem, razem połączyło? Czy postać samego świętego, czy to jakoś inaczej się, krótko mówiąc, skrzyknęliście i wymyśliliście, no dobra, no to tym razem się weźmiemy za świętego Andrzeja.
2: Benek jest moim sąsiadem, a przez 5 lat byliśmy w Radzie Parafialnej w naszej parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. To jest kolejny paradoks, że myśmy już pod tym parasolem bobolowym się spotkali, a pewnego dnia, ponieważ on jest też takim gorliwym ewangelizatorem, założył, powołał do życia filmowy ruch ewangelizacyjny i prowadzi liczne rekolekcje na terenie Polski w różnych parafiach właśnie w tym stylu filmowym. Wpadł na taki pomysł, żeby w naszej parafii powstał obraz świętego Andrzeja Boboli. No i zgłosił się do mnie kiedyś, że zna takiego świetnego malarza, zresztą Andrzeja Boja Wojtowicza, wysokiej klasy artysty, który właśnie zajmuje się taką sztuką sakralną. No i żeby wymalował taki obraz, a już kiedyś taki obraz chwilę wcześniej powstał i jest w Głogowie, natomiast właśnie nasz proboszcz zainteresował się tym bardzo i faktycznie Benek do mnie zapukał, mówi: Marek, chciałem skorzystać z twojej wiedzy, umiejętności, bo ty nagrywasz takie różne filmiki, żeby nagrać takie zaproszenie, żeby zebrać odpowiednie środki na ten obraz. Ja mówię: wiesz co, no nie ma sprawy, oczywiście, przyjdź w sobotę. No i w sobotę próbowaliśmy, coś tam nie wychodziło, nagraliśmy, dzwoni do mnie: wiesz co, no ten filmik tam się nie podoba za bardzo artyście. No to mówię: no nie ma sprawy, to przyjdź za tydzień, ale mam tylko czas w sobotę. W sobotę nagrywamy, dźwięk tam się nie nagra. Mówię: Matko Boże, no znowu jakieś komplikacje. Wszystko niby wspaniale z obrazem, ale dźwięku nie ma. No kolejna sobota, trzecia już, byłem taki trochę sfrustrowany tym wszystkim, bo dzień wolny, ale mówię: Boboli się nie odmawia. No i udało się w końcu, summa summarum, udało się też zebrać dzięki temu filmikowi poniekąd te środki. Obraz jest w naszej parafii, ale co ciekawe, okazało się, że ten obraz właśnie jest namalowany przez artystę na Rakowieckiej z relikwiarza, tej czaszki. Więc taką metodą, można powiedzieć, Gerasimowa, taką antropologią głęboką, udało się odtworzyć wizerunek Boboli z czaszki, która jest w całości w tym relikwiarzu. No i w ten sposób powstał przepiękny obraz, który stanowi też część tej publikacji, ponieważ jest na okładce. A później się okazało też, że jak już zaczęliśmy współpracować, namawiałem Benka, żeby znalazł sobie autora do tej książki, bo powiedziałem mu, podrzuciłem moje o Józefie Świętym i o sercu Jezusa. Mówię: napisz, znajdź sobie kapłana, napiszesz taką książkę, ja ci pomogę. No i mijają miesiące, Benek chodzi smutny, mówię: co się dzieje? No słuchaj, no nie mogę nikogo znaleźć. Zresztą ja jestem niepiśmienny, mówię, ja świetnie mówię, bo jest faktycznie świetnym mówcą, ale tak z tym pisaniem to nie za bardzo, byłaby to jego pierwsza książka. No ja tak pewnego dnia siedzę sobie w domu, tak rozmyślam i tak rozważam, mówię: Panie Boże, Bobolo, może to ja powinienem napisać tą książkę z Benkiem. No i w tym momencie wywrócił się obrazek u mnie w domu, taki mały Boboli wizerunek. No i byłem taki trochę wstrząśnięty, zastanawiałem się, czy to przeciąg, czy to jakieś po prostu zbieg okoliczności, ale od tej pory kilka dni chodziłem z tym w sercu, ostatecznie spotkałem się z Benkiem, mówię: wiesz co, ja chyba z tobą muszę napisać tą książkę. I tak później kolejne okoliczności, o których mówiłem już wcześniej, z Józiem i tak dalej, potwierdziły to, że już stanąłem przed tym wyborem, nie miałem wyjścia, bo trochę byłem wcześniej oporny. I tak też zaprzyjaźniliśmy się jeszcze bardziej z Benkiem. On już też w międzyczasie był w Strachocinie, poznał księdza prelata Niżnika. Też znamienna historia i co jest też opisane w naszej książce, więc tak złapaliśmy się w taki bobolowy jedności pakt i tak powstały te najpierw rekolekcje, które też przeżyliśmy w naszej parafii, a już później też pojawiła się szybko publikacja.
1: No to pójdźmy dalej. W takim razie trzeba tutaj powiedzieć, że ta książka to w podtytule zawiera takie zdanie. Rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. No i nie jest to pierwsza książka rekolekcyjna, bo przynajmniej dwa wspomniane tytuły, tutaj Serce Ojca i Dwa Serca, to były książki zbudowane na podobnym, w podobnej konstrukcji. Natomiast jest to pewnego rodzaju przygoda, która rozłożona tutaj została na 33 dni. Dlaczego akurat w ten sposób? Czy te doświadczenia z poprzednimi takimi rekolekcyjnymi publikacjami jakoś pokazały, że warto iść właśnie w takim kierunku? Czy to jest pewnego rodzaju kwestia, nie wiem, wynikająca z modlitwy, z rozeznania, albo taki pomysł, który no, był akurat na tę książkę?
2: Z jednej strony dotykasz takiej warstwy modlitwy, rozeznania, bo ja bardzo dużo czasu przed każdą publikacją staram się jednak modlić przed Najświętszym Sakramentem. Robię notatki, szkice, rozważam, zastanawiam się. Natomiast w tym przypadku sprawa była o tyle jasna i oczywista, że poprzednie publikacje też były oparte o litanie i ten mechanizm był sprawdzony. Tu akurat był taki szczęśliwy traf u Boboli, że mieliśmy już 33 wezwania mamy w litanii. Więc no było to bardzo z jednej strony wspaniałe doświadczenie, bo te 33 dni to jest też dobrze znana nam układanka też w Polsce takich rekolekcji zawierzenia się właśnie Jezusowi przez niepokalane serce Maryi na podstawie traktatu świętego Ludwika Grignion de Montfort. I tutaj dokładnie ten mechanizm się sprawdził, bo też oprócz tych 33 wezwań mamy też etapy, 3 formacyjne, wstawiennicze i zawierzenie, a słowotwórczo w ogóle świetnie się ułożyło, że litania do świętego Andrzeja Boboli kończy się 9 bardzo podobnymi wezwaniami, z których udało mi się napisać nowennę na trudne czasy, więc summa summarum Bobola nam tutaj bardzo pomógł i Duch Święty w Kościele, który ożywił już wcześniej właśnie w kulturze kultu tego świętego i utkał, można powiedzieć, te wszystkie wezwania. Stąd dołożyliśmy jeszcze dodatkowo, żeby przybliżyć troszkę tą warstwę, o której już mówiłeś, i męczeństwa, i takich znamiennych cech potwierdzonych przez Kościół w procesie kanonizacji właśnie Boboli przez papieża Piusa XII, no bo jak niewielu świętych akurat ma swoją encyklikę święty Andrzej Bobola, Invicti Atletae Christi, więc tutaj doskonale się to wpisało jako świetny komentarz teologiczny, co pomogło nam też zdobyć nihil obstat dosyć szybko na tą publikację i to też jest dla nas ważne, że jest to publikacja oczyszczona teologicznie i bezpieczna, jeżeli chodzi o tą warstwę do przeżywania tych medytacji. I to jest jak gdyby taki mechanizm, który jest sprawdzony, jest do tego jeszcze strona internetowa, bo Benek ma świetny głos lektorski i nagrał te medytacje na stronie patronpolski.pl, gdzie one są do odsłuchu. I myśmy też celowo nie włączyli tych rekolekcji na kanał YouTube, żeby uniknąć tych reklamowych szmerów, tych poruszeń. Są to rekolekcje głęboko kontemplacyjne, które wprowadzają nas właśnie w taką wewnętrzną ciszę, żeby wyhodować też w naszych sercach taki bobolowy aspekt spojrzenia też na Kościół, na nasze życie duchowe, na kondycję sakramentalną w naszym życiu, na rozmiłowanie się w Maryi. Słowem, jest to sprawdzona metoda i faktycznie setki osób przeżywają te rekolekcje i to pomaga im odkryć piękno tego świętego, ale przede wszystkim właśnie taki święty codzienny, który przychodzi na te trudne sprawy. Takie przesłanie, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich wiernych, zawsze posyła nam takich aniołów i takim aniołem jest właśnie dzisiaj święty Andrzej Bobola, czego sam doświadczyłem.
1: Wielu Polaków no, zna świętego Andrzeja Bobolę właśnie tak z imienia i nazwiska, ale nie ma jakiejś głębszej wiedzy o tym. Może to się zmienia w ostatnich latach, może rzeczywiście ostatnie dekady trochę to zmieniły, ale rzeczywiście jest to ten przydomek, który jest tytułem również książki, Mocarz Chrystusa, jakże adekwatny do niego. No, znając jego losy, można rzeczywiście zobaczyć, jak bardzo to do niego pasuje. Ten tytuł jest rzeczywiście poruszający, bo gdy oczywiście mówiliśmy o męczeństwie, no to już samo to, w jaki sposób on je znosił, to jest trzeba być mocarzem, naprawdę ponad nadmocarze, ale w ogóle jego życie, jego mocowanie się w ogóle z samym sobą. To jest, myślę, w ogóle jakieś takie zarzewie jego takiej walki o duszę, bo on ciągle walczył o siebie.
2: To prawda. I powiem szczerze, że święty Andrzej Bobola w ogóle odkrył w sobie powołanie do budowania jedności. I coraz bardziej dzięki temu zbliżał się do Boga, żyjącego w sercach braci, których spotykał. Dlatego stał się tym duszochwatem. Można powiedzieć, żywą Ewangelią, a nawet żywą monstrancją z czasem, bo ożywiony tym Słowem Bożym potrafił uchwycić te właściwe momenty, kiedy milczeć, kiedy słuchać oraz kiedy mówić. Szczególnie o tym, jak pielęgnować też tą jedność, która jest dzisiaj największym wyzwaniem Kościoła w tak scyfryzowanym świecie i tak skłóconym wewnętrznie. I posiadał w sobie taką świętą obojętność, bo nie zapominajmy, że jest to jezuita z krwi i kości. On czerpał przede wszystkim swoją formację ze świętego Ignacego Loyoli. I te nasze rekolekcje, można powiedzieć, jak pisałem, a że jestem też członkiem Faustynów w Łagiewnikach, to jest moja właśnie droga jezuicka, bo my kształtujemy się tam jako członkowie Faustynów właśnie na rekolekcjach formacyjnych w milczeniu, rozważając często ćwiczenia duchowe świętego Ignacego. I obecnie potrzebujemy bardzo wsłuchać się w tą wewnętrzną ciszę, żeby usłyszeć głos Boga, jakie tak naprawdę mamy dzisiaj zadania do wykonania, żeby ową jedność zacząć budować. I on odkrywa, że on nie jest chrześcijaninem na odległość. Jego spojrzenie ocalało strapionych na duszy. On był ciągle w trasie, on był głodny spotkania. I to jest coś, czego dzisiaj nam brakuje w naszych rodzinach, w pracy, w wielu możliwych dyskusjach, w wymianach komentarzy. Dlatego doświadczamy niepokoju i takiego rozdarcia dzisiaj w relacji. Dzielimy się na wielu płaszczyznach. I finał takiego życia nie trudno przewidzieć, bo to widzimy. Wewnętrznie skłócone królestwo pustoszeje. To też jest taka myśl przewodnia w naszych rekolekcjach, bo brak jedności toczy jak rak naszą cywilizację. A antidotum na ten kryzys znajdziemy właśnie w życiu Boboli, który uczy nas, że Bóg wyrywa nas z wygodnictwa i sprawia, że odczuwamy owo poruszenie serca, aby kochać wszystkich i kochać zawsze. I to jest najtrudniejsze w dzisiejszych czasach.
1: No tak, no bo też on sam pokazał własnym życiem i męczeńską śmiercią, co to znaczy kochać do końca, i to według tych słów z Ewangelii, z kazania na górze, kiedy Jezus mówi: miłujcie swoich nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy tak was nienawidzą, a będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. No, to jest wezwanie dla chrześcijanina. No ktoś powie, no tak, no chrześcijaństwo to nie jest dla normalnych ludzi, no przecież, czegoś takiego się nie robi, a Jezus właśnie mówi: słuchajcie, wy robicie tak i tak, a

0: XII, o którym mówiłem, dokładnie opisuje w jednym miejscu w tej encyklice właśnie te wszystkie momenty najtrudniejsze. Oczywiście to jest dla wrażliwych osób trudne, nie do przełknięcia, ale też nie mamy się skupiać na tym męczeństwie, tylko właśnie na tym, z czego możemy dzisiaj skorzystać. I dla takiego współczesnego apostoła jedności takim pierwszym i najważniejszym krokiem w moim przekonaniu jest patrzenie na człowieka jak na dar. Ale najpierw musimy uzdrowić miłość w sobie, a następnie rozpoznać w braciach i siostrach właśnie Chrystusa. To przeciwdziała obojętności, która dominuje dzisiaj w kulturze też chrześcijańskiej. Niestety, to już papież Franciszek o tym mówił, jest kultura obojętności. I apostoł jedności nie żyje dla polubień, lecz idzie naprzód nawet wtedy, kiedy wszystko utraciło smak początku, co lubię powtarzać. I dzisiaj takie nasze oziębłe, beznamiętne serca, które z lekkością motyla oceniają innych, szczególnie w tej anonimowej odwadze, nie, mamy taki pióropusz, po prostu i te pióra wyciągamy i tak wbijamy w braci w internecie kąśliwymi komentarzami. Musimy to zmienić, musimy się zatrzymać, musimy stanąć w prawdzie o sobie. Kim jestem, do kogo należę, co jest moim powołaniem w życiu, czy faktycznie to, co robię, ma sens. I współczesny świat też cechują takie tłumy skupione na sobie, wyczerpane własnym egoizmem, obserwatorzy, eksperci od wszystkiego i od niczego. Bo Bola przychodzi i mówi, nie, stop, nie możecie tak żyć. Nie zbudujecie tak jedności. Ludzie, zastanówcie się, zobaczcie, co wy robicie. Patrzcie na moje życie, nie po to, żeby się podniecać moją świętością, tylko ja wiem, że to jest trudne, bo ja oddałem za to życie, ale dzisiaj potrzeba przede wszystkim odnowić kulturę ciszy, milczenia. I tutaj kłania się właśnie kultura sakramentalna, która stanowi trzon tych rekolekcji. Tak? To jest ta kruchość eucharystycznej miłości Boga w tym kawałku chleba, która pokazuje niesamowitą moc miłości. I kiedy odnowimy kulturę sakramentalną, jak mawiał poprzednik Pius IX, wypowiedział proroctwa o naszym kraju, że Polska zwycięży Eucharystię. I to jest początek czegoś nowego. Odnowy. To jest ta nowa brzemienność wzajemnej miłości, której cechą charakterystyczną jest sakrament miłości jako jedność, której będziemy budować, będziemy się uczyć na nowo. I to jest też bardzo ciekawe, bo Bobola jest dla nas takim znakiem jedności z jednej strony, ale w optyce Eucharystii, będącej żywą, prawdziwą i stałą obecnością Chrystusa. Bo dzisiaj mamy problem w świecie AI, będziemy mieli duży problem, żeby oderwać się od algorytmu do zaufania, czyli pójść w stronę obecności Boga. Sztuczna inteligencja w sposób niesamowicie dynamiczny będzie budować na nowo emocjonalność człowieka. W ten sposób będzie zaburzony układ limbiczny, czyli ten dyrygent, pod batutą którego działają emocje, wyobraźnia, instynkty i pamięć. I ona nas będzie trenować, to nie my trenujemy AI, to ona będzie trenować nas do nowego życia i będziemy zwiedzeni, oszukani, kiedy nie będziemy szukać w Kościele obecności, kiedy nie uwierzymy w obecność właśnie sakramentalną naszego Pana. I tego musimy się przede wszystkim uczyć i o tym to też są w pewnym sensie te rekolekcje.
1: Zostańmy z tymi myślami na kilka chwil. Dzisiaj w kontekście duszochwata, czyli świętego Andrzeja Boboli, w cyklu Ludzie Boga, jak Państwo słyszą, również mówimy, a właściwie Państwa i mój gość Marek Zaręba mówi o potrzebie nawrócenia, że to nie jest tylko opowieść, to nie jest tylko żywot świętych, kolejny rozdział żywotów świętych, ale każdy święty prowadzi do Boga. I tutaj chciałbym zwrócić też uwagę na to, co napisał jeden ze słuchaczy, Tomasz. Ważny cytat. Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się. Te słowa wypowiedział święty Andrzej Bobola do kozaków, gdy w 1657 roku zażądali od niego wyrzeczenia się katolicyzmu. No właśnie. Do końca ewangelizował, do końca nawracał, do końca chciał prostować ludzkie ścieżki tak, by one prowadziły do Boga. O duszochwacie dzisiaj rozmawiamy i wrócimy do Państwa za chwilę. Marek Zaręba, jak wspomniałem, jest z nami autor książki Mocarz Chrystusa, czyli rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. Wracamy po piosence na dalszy ciąg spotkania.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Ludzie Boga, Duszochwat, czyli święty Andrzej Bobola. O nim dzisiaj rozmawiam z Państwa i moim gościem. Marek Zaręba jest z nami, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor wielu książek, a ta najnowsza nas skłoniła do tego, żeby dzisiaj o świętym Andrzeju Boboli rozmawiać. Książka Mocarz Chrystusa, autorstwa Marka, wspólnie z Benonem Wylęgałą napisana. Już historia powstania tej książki tutaj została opowiedziana. Natomiast wracając do wątku, którym zakończyliśmy poprzednią część, czyli pewnego upadku, no nie tylko obyczajowości, czy takiej związanej z relacjami ludzkimi, z dobrymi relacjami, z kultywowaniem tych relacji, ale też relacji z Bogiem, czyli w gruncie rzeczy no, obserwowanego już od wielu dekad upadku wiary, to czy uważasz, że cechy charakteru Andrzeja Boboli są inspirujące dla współczesnych ludzi, którzy, no co by nie mówić, jednak starają się, rozpieszczeni przez czy to sztuczną inteligencję, internet. Już właśnie dzisiaj przeczytałem na pierwszej stronie w jednym z ogólnopolskich dzienników zajmujących się gospodarką, że nawet już sklepy z żywnością przenoszą się do sieci, więc niedługo nie będzie tak, że pójdziemy do sklepu i powiedziałem: dzień dobry pani Basiu, poproszę tam 15 deko szyneczki czy 25 deko sera, bo po prostu już będą albo maszyny, albo po prostu wszystko będzie przez internet. No, oczywiście to jest pewnie nieco dalsza perspektywa niż za tydzień, czy nawet za dwa lata, ale jeżeli przypomnimy sobie takie filmy, no kanon fantastyki naukowej, jak chociażby Terminator, który gdzieś tam w perspektywie zakończenia mówił o możliwej wojnie cywilizacji cyfrowej z cywilizacją ludzką, no to też stajemy w obliczu tego. No przecież nawet najwięksi twórcy modeli językowych sztucznej inteligencji apelują do rządów wielu krajów, aby spowolnić urzędowo, można powiedzieć, rozwój wprowadzania tychże modeli, nad którymi sami pracują. Więc to są ludzie, którzy chyba wiedzą, co się może stać, jeżeli ta sztuczna inteligencja no, zacznie się sama karmić sobą, krótko mówiąc. I człowiek jej nie będzie potrzebny do tego, żeby ją karmić, bo ona sobie znajdzie, że tak powiem, na skróty drogę do tego, żeby uzyskać autonomię. Oczywiście ja tutaj nie chcę wieścić jakichś katastroficznych historii, ale coś pokazuje w niepokoju, który nosimy w sobie już od wielu, wielu lat, że no, nie idziemy drogą, którą można nazwać drogą światła. No. Więc wracam do tego pytania, czy te cechy charakteru, no taka zawadiacka, powiedziałbym, chęć wadzenia się ze sobą, czyli z tymi swoimi trudnymi cechami, jak i również z walką o duszę innych, co, jak wiemy doskonale, nie jest rzeczą prostą, czyli takie upomnienie braterskie człowieka, który błądzi, dajmy na to, albo chęć pociągnięcia szczególnie bliskich osób w rodzinie, które oddalają się od Boga, żeby jakby wróciły do sakramentów, wyspowiadały się, wróciły na drogę wiary. No wiemy doskonale, że to są bardzo trudne rzeczy, a ten szedł po prostu między obcych ludzi, którzy no, wcale nie byli mu przychylni. No i tutaj pytanie, czy ten człowiek może nam dzisiaj imponować? Co z tego, kim był i jaki był Andrzej Bobola, może być inspirujące dla ludzi dzisiaj młodych, starszych, no, we wszelkim przekroju wiekowym?
2: No warto przede wszystkim dotknąć też patriotyzmu. No, dziś pojawia się wielka pokusa, aby godzinami skakać bez celu w internecie. I oczywiście masz rację, żyjemy w świecie algorytmów i to jest nieunikniony ten proces. Coraz więcej decyzji podejmują systemy, które analizują nasze zachowania, przewidują wybory, podpowiadają odpowiedzi, a nawet próbują tworzyć rzeczy za nas, które dotąd wydawały się wyłącznie przestrzenią tylko naszego działania, jak pisanie tekstów, malowanie obrazów, tworzenie muzyki czy sztuki. sięgając do historii, do Boboli, widzimy tak naprawdę, że tam nie miał takich zasobów, takiego środowiska technologicznego. I my oczywiście w dzisiejszych czasach szukamy świętości. Tutaj papież Leon wypowiedział się na temat sztucznej inteligencji w jego pierwszej encyklice i warto do niej sięgnąć, bo to jest taka lektura obowiązkowa. Z jednej strony uważa, że to jest szansa, z drugiej wielkie zagrożenie. I faktycznie będzie świat się musiał zmierzyć z tą pokusą nadużycia. To jest ogromne niebezpieczeństwo. Ale Jezus składa obietnicę, którą słyszał też Bobola. Będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Mamy też proroctwa wypowiedziane, szczególnie do Polski. Polskę szczególnie umiłowałem, mówi Jezus do świętej Faustyny. Jak będzie posłuszna mojej woli, wywyższy ją w potędze i świętości.
1: A, no właśnie, jak będzie posłuszna mojej woli.
2: Tak, ale proroctwa nie są gwarancją sukcesu. Dlatego powstaje pytanie, co się stanie z człowiekiem w świecie, w którym wszystko można wygenerować online, tak? To co mówisz. Słyszałem ostatnio, że jakiś Chińczyk kazał się pochować w najnowszym Mercedesie, tak? A w Chinach gdzieś tam też są już pieniądze terminalne, jak nie wydasz to do kosza. Dlatego paradoks naszych czasów polegać będzie na tym, że im więcej informacji będziemy mieli wokół siebie, tym bardziej będziemy samotni. Im więcej komunikacji, tym większe doświadczenie tej głębi samotności. Dlatego im więcej odpowiedzi, tym więcej pytań o sens. I to może być szansa z drugiej strony. Bobola przychodzi, żeby nas obudzić do innego życia, do bycia w obecności, do jedności, do spotkania w rodzinie, do ciepłego dialogu, do rozkochania się w tym, co istotne, bo człowiek nie żyje informacją. On żyje obecnością, tak jak Bobola. I tutaj zaczyna się różnica między algorytmem a sakramentem. Bo sztuczna inteligencja potrafi przewidzieć kolejne słowo. Tak, owszem, potrafi analizować te dane, potrafi wygenerować tekst, ale ona nie posiada życia w sobie. Ona nie kocha, ona też nie cierpi, ona nie tęskni, nie ufa. I to jest ogromny paradoks. I to jest tutaj taka droga do zwiedzenia współczesnego człowieka. Zawsze w Kościele była taka tradycja i taka głęboka myśl, że najlepiej się rozwijamy, kiedy studiujemy żywoty świętych. Nieważne jakich, ale ogólnie świętych. Bobola jako taki mężczyzna z krwi i kości, taki Polak, patriota, który oddaje życie, może kogoś przerażać w tej miękkiej miłości współczesnego świata, której szukamy, takiego komfortu też i w Kościele, i w charyzmatach, które dzisiaj też widzimy. Ale nie chodzi o to, żeby się z nim porównywać. My mamy od niego czerpać siłę, żeby on nam wypraszał ową moc do zbudowania świętości w tych czasach, w których żyjemy i umiejętność podejmowania postu cyfrowego. Bo to nie jest przypadek, że Bóg nie zostawił nam tylko księgi czy jakiejś idei Biblii i powiedział, radźcie sobie sami. On zrobił zupełnie coś odwrotnego, stał się obecnością. I to jest wielki paradoks chrześcijaństwa. Bóg nie zbawia świat przez algorytm, ale przez relacje. Nie przez doskonały system, ale przez spotkanie. I my, wierząc w żywot świętych i ich obcowanie, odpowiadamy na to zaproszenie. Bobola przychodzi konkretnie do Polaków. Pomogę wam, zacznijcie mnie czcić, jak mówi w objawieniach. A ja będę wam pomagał. Mogę dużo wyprosić dla Polski. Słowem pokazuje też, że ten kraj z jednej strony ma tą obietnicę świętości. Mamy królową Maryję, którą kochał bardzo Bobola. Od młodości skakał, jak coś się udało, mówił, Maryja to sprawiła. Więc on pokazuje nam taki, po pierwsze, trudny, ale prawdziwy ekumenizm, jaki warto stosować, co może najlepiej niech będzie tematem innego naszego spotkania, ale pokazuje nam też, że algorytm działa według przewidywalności, szuka schematu, uczy się powtarzalności. Im więcej danych, tym lepsza odpowiedź. Ale miłość działa inaczej. Miłość przekracza schemat. Nie da się matematycznie przewidzieć przebaczenia, śmierci, nie da się wyliczyć poświęcenia matki, nie da się zaprogramować współczucia, nie da się algorytmicznie opisać chwili, gdy człowiek po latach wraca do spowiedzi i zaczyna płakać. Inteligencja sztuczna nie będzie za mnie płakać w konfesjonale. To są przestrzenie, których nie da się wygenerować, bo miłość jest wydarzeniem, do czego zmierza. I sztuczna inteligencja może wygenerować tysiące kazań Eucharystii, może stworzyć piękne obrazy ostatniej wieczerzy, może napisać wzruszające modlitwy, ale nie przemieni chleba w ciało, nie rozgrzeszy, nie położy dłoni na ramieniu człowieka tak, jak Bobola to robił, nie spojrzy w oczy tak, jak on to robił, nie będzie obecnością tak, jak on to robił, bo sakrament nie jest informacją o Bogu, czego uczy nas Bobola. Sakrament jest spotkaniem z Bogiem i to jest dla nas dzisiaj najważniejsze w Kościele.
1: No, piękne rzeczy mówisz i takie bardzo poruszające, ale ktoś powie, no dobra, ale my w tym XXI wieku doszliśmy do takiego momentu, w którym rzeczywiście to wszystko, co stworzyliśmy, powinno nam służyć i powinniśmy mieć życie lekkie, bo ludzkość od zarania dziejów męczyła się w pocie czoła nad tym, żeby dojść właśnie do tego momentu, w którym jesteśmy. Żebyśmy mogli puścić maszynę, która za nas będzie robiła różne rzeczy. A tutaj mamy świętego, który nie dość, że po prostu zakasał rękawy i się starał i o swoje życie przemieniać, jak i innych, to co jeszcze, jak wiemy dobrze, już z naszej rozmowy to wynikało i jeżeli Państwo nas słuchają, to dobrze pewnie wiecie, że skończyło się to męczeństwem i to bardzo okrutnym, to ktoś powie, no dobra, no ale co może nam męczeństwo kogoś powiedzieć człowiekowi XXI wieku, jak my właśnie od tego uciekamy, od tego, żeby się nie męczyć?
2: Tak, hedonizm jest kulturą przyjemności. Niedoświadczanie tych przyjemności jest stratą czasu i tragedią dla wielu ludzi. Ale to nie jest koniec świata, bo przypomnijmy, że Królestwo Jezusa jest królestwem paradoksów. Bóg przekracza człowieka i w swoich decyzjach, zamiarach i w działaniu. I to mnie fascynuje w Kościele i w Jezusie, że im bardziej świat będzie wirtualny, tym bardziej człowiek będzie głodny rzeczywistej obecności. Bóg dopuszcza taką sytuację. Sam mówi do świętej Faustyny, wszystko, co istnieje, jest zawarte w głębokościach mojego miłosierdzia bardziej niż w łonie matki. W ten sposób widzimy, że Bóg dopuszcza tą sytuację, która jest, bo w innym miejscu przeczytamy też w dzienniczku, że czy człowiek wie, czy nie wie, czy nie chce, zawsze pełni moją wolę. Dlatego ja jestem przekonany, że właśnie w czasach rosnącej potęgi algorytmów sakramenty nie będą tracić znaczenia. Ja mam bardziej optymistyczne spojrzenie na to. Być może stanie się odwrotnie. Na nowo zajaśnieje sakrament miłości, którego nie pomieści żaden algorytm. I to będzie tak fascynujące, że ludzie pójdą za tym głosem. Może nie wszyscy, ale ci ochrzczeni na pewno. I to jest piękne, i ja o tym piszę też w książce, że nie walka z technologią, ale przypomnienie, że człowiek został stworzony nie dla algorytmu. Jezus mówi, że nie stworzyłem was dla cierpienia, ale dla wiecznego szczęścia. Słowem, nie zmierzamy do kresu, tylko do celu. Że nikt nam na tej ziemi nie zagwarantuje raju. Nie będziemy tu nigdy szczęśliwi w pełni. Nie ma sensu nawet za wszelką cenę szukać szczęścia, ponieważ dzisiaj ta droga staje się jeszcze bardziej aktualna, bobolowa, bo męczeństwo współczesnych czasów to jest depresja, smutek, lęk. Ale pytanie dlaczego? Ponieważ zatraciliśmy drogę od algorytmu do zaufania, od danych do obecności, od informacji do miłości, bo ostatecznie nie zbawi nas doskonała odpowiedź. Bobola przypomina nam o tym, zbawi nas ktoś, kto nas przekracza, kto jest obecny, czyli Jezus. I to wystarczy. Dziś pojawia się wielka pokusa, aby godzinami zadowalać się ekranem telefonu. Ale rekolekcje właśnie z Andrzejem Bobolą są zaproszeniem do składania naszych intencji temu świętemu, aby samemu się przekonać, że on nam będzie pomagał, będzie nas wspierał. Ja tego doświadczyłem, dlatego pierwszy rozdział naszej książki jest podtytułowany Śladami cudów świętego Andrzeja Boboli. Nie jakichś tylko spektakularnych, ale cudów codzienności po prostu, tak? I każdy z nas powinien poczuć się wezwany dzisiaj, by podjąć próbę, aby poprawić coś jeszcze w swoim życiu, w swoim sposobie myślenia, działania, relacji z ludźmi i z rodziną. I tego uczy nas Bobola. I tu warto nie skupiać się na tym męczeństwie, tylko na tej metanoi, na tej przemianie jego życia, że u Boga wszystko jest możliwe. Że z człowieka, który po ludzku się nie nadaje, staje się wielki święty.
1: piękna puenta tej części, ale również zakończenie dnia, chociaż nie zakończenie programu. Półmetek Nocnych Świateł nam minął. Jesteśmy już po północy, tak więc zerwaliśmy kartkę z kalendarza, ale oficjalnie zrobimy to po piosence, kiedy wrócimy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy, bo będziemy razem do pierwszej. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Ludzie Boga. Duszochwat, czyli święty Andrzej Bobala. On jest tego wieczora z nami, a opowiada o nim Marek Zaręba, Państwa i mój gość, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor wielu książek i tej, którą najnowszej, która właśnie świętemu Andrzejowi Boboli jest poświęcona. Mocarz Chrystusa. Ta książka na Facebooku, tam link do książki Państwo znajdziecie pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, gdzie również Państwa zapraszam do dyskusji. Jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoją myślą, komentarzem, refleksją, to tam jest właśnie na to miejsce. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, a my wracamy za parę minut na dalszy ciąg spotkania.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy już czwartek, 11 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny. Będziemy razem jeszcze do pierwszej. Zapraszam Państwa do pozostania z nami, bo dzisiaj towarzyszy nam w cyklu Ludzie Boga postać niezwykła, duszochwat, czyli święty Andrzej Bobola, jeden z patronów Polski, patron archidiecezji warszawskiej. I jest z nami też Marek Zaręba, Państwa i mój gość, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor wielu książek o duchowości i diecie, również o diecie duchowej, ale też o książkach, książek, które mają charakter stricte rekolekcyjny. I taką książką jest właśnie ta najnowsza, Mocarz Chrystusa, która poświęcona jest i postaci świętego Andrzeja Boboli, ale również rekolekcjom zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. No i tutaj trzeba zapytać o taką rzecz, Marku, bo wiele osób z tym się zmaga, z takim zrozumieniem tego, co to znaczy zawierzenie w chrześcijaństwie. No, wydaje się, że słowo jest takie dosyć proste, ale w gruncie rzeczy, jeżeli przenieść to na płaszczyznę duchową, no to ja słyszałem to z wielu ust, niejednokrotnie, expressis verbis. Słuchaj, ja nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, co to znaczy zawierzyć. A w kontekście szczególnie rekolekcji. No, co to są rekolekcje zawierzenia?
2: Zawierzenie to jest formacja naszego życia duchowego. Jest to pewna droga. Wielu z nas żyje w ogromnej niepewności dzisiaj. Liczne kryzysy małżeńskie, problemy finansowe czy zdrowotne to codzienność, taka tkanka codziennego życia. I często jesteśmy przygnębieni, rodzi się w nas uczucie zniechęcenia. Ale podobnie jak Bóg posłał anioła do proroka Eliasza, jak wiemy, kiedy ten już tylko myślał o śmierci, teraz posyłał właśnie Bobole, który uczy nas, że choć opatrzność może działa w sposób nie zawsze cudowny, tak jakbyśmy sobie wymarzyli. To nie jest algorytm, którym możemy tam nad nim panować. Ale Bobola okazuje nam, że prawdziwych cudów doświadczają też ci, którzy mają odwagę podjąć ryzyko współpracy z łaską. Łaska współpracuje z naturą, więc zawierzenie to jest zbliżenie. Jest to spotkanie. Jest to modlitwa, która przekracza rozum. Boga dosięgamy nie rozumem, ale miłością. Jest to przede wszystkim miłosny uścisk, miłosny pocałunek. Dlatego my odnosimy się w rekolekcjach do sakramentu miłości. Przynosimy jak gdyby to spojrzenie bobolowe na Jezusa. Wiemy oczywiście czasem, że odpowiedź Boga na nasze modlitwy jest wręcz natychmiastowa. Cieszymy się z tego. A w niektórych przypadkach odroczona w czasie. I wydaje się wtedy, że Bóg nie odpowiada. Tak? My się zawierzamy, oddajemy jedne rekolekcje, drugie, trzecie, czwarte, teraz z Bobolą. Znowu coś nam tutaj wymyślili, ale jednak Jezus mówi, rób to, bo kropla drąży dziurę w skale nie siłą, ale ciągłym kapaniem. Modlitwa nie jest środkiem znieczulającym, ale pomaga iść do przodu, jak w przypadku naszych operacji, naszego wnuczka, które były 3 w jednym roku. To było trudne. Myśmy wylali morze łez, ale Maryja wołała do nas, dajcie te łzy w tę stągwie, a mój syn to przemieni w radość. Wasz smutek zamieni się w radość. I to się spełniło w bólu, w trudach. Dlatego Bobola nas uczy, że algorytm nie odpowie ci na te pytanie. Zabierz się Jezusowi, ja ci w tym pomogę. Zaufaj procesowi tego zawierzenia, ale pamiętajmy, że algorytm świata mówi cierpienie, ucieczka. Algorytm Jezusa mówi cierpienie, przemiana, życie, radość. Inna zupełnie konstrukcja. I nie wszystko zrozumiemy dziś. Uczniowie też Jezusa nie rozumieli, bo Bobola też nie rozumiał. On nie szukał tego męczeństwa, ono go spotkało. To było jak gdyby z dopustu Bożego. I pamiętajmy zawsze też, kiedy zawierzamy się o tej obietnicy. Jezus mówi, znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze. Nie mówi może, albo jeśli się uda. Jezus mówi z pewnością. I każdy smutek ma termin ważności. O tym nas uczy każde zawierzenie. Nie każdy ból kończy się szybko, jak wiemy, ale żaden nie trwa wiecznie. Dlatego trzeba odbierać ten dar trwałej radości. Zawierzenie to jest szukanie tej tkanki Ewangelii, czyli to jest radość. Świat daje radość zależną od okoliczności. To to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy już wcześniej. A Jezus daje radość zakorzenioną w obecności. Tego zawierzenie to jest właśnie forma rekolekcji, w których zmagamy się w pewnym, można powiedzieć, stylu rekolekcyjnym z naszymi słabościami. Ale na początku jest trud, a później na końcu zawsze jest radość, bo mamy to zaufanie, że Bóg odpowie na nasze modlitwy. I to jest fundament, którego nikt nie może nam odebrać. To jest, można powiedzieć, taki wzór miłosierdzia. Obecność, zaufanie, czas, powiedzmy, stracony na te rekolekcje, który, można powiedzieć, że znakiem równości jest zawsze przemienione serce. I może właśnie teraz Duch Święty mówi coś do ciebie, jak tego słuchasz, coś się rodzi w twoim życiu, taka zachęta, bo Bola się wprasza w twoje życie, tak jak Jezus się wprosił do Zacheusza, nie po to, żeby mu zabrać coś z jego życia, ale żeby mu coś przynieść. Zacheusz chętnie sam oddał nadmiar, który miał. My dzisiaj mamy nadmiar, umieramy z przesytu, z nadmiaru. Amerykanie średnio, który żyje 70 lat, mówiąc językiem dietetycznym, powinien zjadać przez ten okres życia 20 ton jedzenia. Taka wystarczyłaby kaloryczność, żeby dobrze żył. A zjada 40 ton. A z drugiej strony inni umierają z głodu. Co dwie minuty ktoś umiera z głodu na tej ziemi. Czyli jest brak równowagi. W naszym życiu jest też często brak równowagi. Dlatego zawierzenie może być czymś, czego jeszcze nie widzisz, tych owoców, ale czujesz już, że ten trud i zmęczenie to przyniosą. Bo ogród życia duchowego nie rozwija się w jeden dzień. Najpierw pęka ziarno, później wyrasta nowe życie. Dlatego trzeba usiąść, zatrzymać się w rekolekcjach, wejść do swojego wieczernika i zapytać, co Jezus próbuje dziś we mnie narodzić i po co przychodzi do mnie Bobola. Jezus uwielbia pytania. My często dzisiaj zadajemy niewłaściwym osobom pytania, bo szukamy odpowiedzi w algorytmach, zamiast porozmawiać z Jezusem. I tutaj jest moim zdaniem problem. Rekolekcje zawierzenia właśnie w tym najbardziej pomagają.
1: No to sporo tutaj już usłyszeliśmy rzeczy, które mogą nam pomóc zrozumieć, ale tutaj ktoś powie, no dobra, zawierzenie to wystarczy po prostu zaufać, zawierzyć, znaleźć sobie taką chwilę, w której człowiek porozmawia z Bogiem, czy za wstawiennictwem świętych jakoś tą duszę uruchomi tak wertykalnie. No i właściwie no mam to zrobione, nie? Mam to zrobione, więc teraz już jest piłeczka po stronie Pana Boga na jego boisku i ja czekam tylko na efekty. No bo skoro zawierzyłem, no to powinno to wszystko jakoś się stać, prawda? No więc tutaj no trzeba moim zdaniem takie dosyć istotne pytanie postawić. Czym się różni zawierzenie od bierności?
2: Święty Andrzej Bobola, jeżeli sięgamy do tych rekolekcji, uczy nas, że Bóg może pozbawić nas pewności, którą dotąd mieliśmy, nawet w czasie takich rekolekcji, ponieważ po każdym bolesnym doświadczeniu chce nam udzielić jeszcze większych łask, które nas przekraczają na początku. To też jest ważne. Rekolekcje i zawierzenie to jest czas duchowego oczyszczenia, uwalniania od negatywnych pożądań, które podważają dotychczasowe też przekonania nasze, często chore, dysfunkcyjne. I wtedy zacznie rozkwitać nasze apostolstwo, jest przemiana, jest metanoja. Nie wystarczą pobożne deklaracje, wysłane telegramy do świętych, odhaczone rekolekcje. Czy nawet osobista ofiarność, jakaś taka filantropia dzisiaj, tak? Taki handel z Panem Bogiem. Ja ci dam to, a ty mi dasz to. To jest często złudne. Święci zapraszają nas do wiary we wszechmoc Boga, która żyje z troską, z

0: Nie, święty Bobola był sprzymierzeńcem Bożego marzenia przede wszystkim o miłosierdziu. I on, jak wiemy, nie wypowiadał wielu słów. Przekładał raczej je na gesty miłości. I to jest dzisiaj najważniejsze. On nie gonił ślepo, tak jak my dzisiaj, za rzeczami tego świata, lecz za spotkaniem z człowiekiem. I to moim zdaniem jest dzisiaj kryzys największy w Kościele. Brak takich wspólnot, takich ruchów, które by się rozwijały w taki sposób właśnie relacyjny. Żeby stawiać granice nieuporządkowanym pragnieniom i ocenom. I tego właśnie uczy nas też droga z Bobolą. On nie zniechęcał się, szedł, aby pomagać. I doświadczenie tego duszochwata okazuje też nam, że żadne trudności i lęk nie są niepokonane, pod warunkiem, że nie mierzymy się z tym sami, o czym mówisz. Tak? Bóg posyła nam nieustannie tych aniołów, Bobola jest jednym z nich. A wielu z nas żyje w ogromnej niepewności dzisiaj i tak już będzie, bo takie są czasy. Natomiast wiara musi przekraczać rozum, co nie jest łatwe, dlatego musimy iść razem. Nikt nigdy w pojedynkę świętości nie osiągnął i o tym jest przesłanie i o tym są też te rekolekcje.
1: Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po tę książkę, bo duszochwat święty Andrzej Bobola, który dzisiaj nam patronuje w tym wydaniu Nocnych Świateł w cyklu Ludzie Boga, jest również patronem tej książki i osobą, która jest w niej obecna. Jeżeli ktoś chce z jego pomocą pogłębić relacje z Panem Bogiem, ale też z ludźmi, którzy są wokół, w rodzinie, w środowisku, w naszym wspólnocie i z samym sobą, to też zachęcamy do sięgnięcia właśnie po tę książkę, bo ona jest pewną drogą. Mocarz Chrystusa, taki jest tytuł najnowszej książki Marka Zaręby, dzisiaj Państwa i mojego gościa, autora licznych książek, ewangelizatora, rekolekcjonisty i dietoterapeuty. Wracamy do Państwa za chwilkę, zapraszając nieustannie na Facebook. Tam pod pierwszym postem od góry jest miejsce na Państwa refleksje i komentarze. Tam również linki do książek Marka Zaręby, zarówno tych związanych z duchowością, jak i z dietoterapią. Wracamy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w cyklu Ludzie Boga jesteśmy razem z Duszochwatem, czyli ze świętym Andrzejem Bobolą i z Markiem Zarembą, dietoterapeutą, ewangelizatorem, rekolekcjonistą, autorem licznych książek i tej najnowszej, która stała się przyczynkiem do naszego spotkania, Mocarz Chrystusa, która jest zachęceniem, zachętą do wejścia w taki proces, w drogę rekolekcyjną zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. Rozłożony ten proces na 33 dni. Kiedy mówiłeś, Marku, o tym naszym zagubieniu, no trzeba tak to chyba wprost nazwać, no to warto również spojrzeć na to, co jest, co leży u podstaw tego zagubienia, bo oczywiście możemy przyjrzeć się naszej rzeczywistości i powiemy, no tak, tutaj rozpraszacze, tu elektronika, tutaj internet, tutaj właściwie nie trzeba chodzić do sklepu, tutaj nie musimy się specjalnie męczyć, bo wyjdziemy i mamy aplikację na hulajnogę, która nas podwiezie, albo wsiadamy w coś tam i no wszystko mamy dobrze zorganizowane. No tak to wygląda, że jeżeli się pomęczymy trochę, no to na pewno niewiele. No, przynajmniej z grubsza tak to może wyglądać. Natomiast ja bym poszedł bardziej w głąb, że to, że wchodzimy w tę rzeczywistość dosyć łatwo i korzystamy z niej do tego stopnia, że właściwie gubimy rzeczy, które są dla nas ważne, które stanowią jakąś istotę naszego człowieczeństwa, no to moim zdaniem od pytania, dlaczego współczesnemu człowiekowi tak trudno zawierzyć, które właściwie zawarte jest w tym, co już przed chwilą powiedziałem, to ja bym poszedł dalej. Jakie lęki, jakie obawy, jakie powiedziałbym nawet no, trochę głębiej, takie podstawowe atawizmy może nawet blokują ludzi przed oddaniem Bogu kontroli nad swoim życiem. Jak byś to widział?
2: Najbardziej przekracza nas milczenie Boga w obliczu strapienia. Kiedy modlimy się, zawierzamy, jak to mówimy kolokwialnie, szturmujemy niebo i nic. I sam też doświadczałem w życiu takich sytuacji trudnych. Tak? To nie jest łatwy moment, kiedy Bóg próbuje też naszą wiarę. Natomiast miłość Boga nie opuszcza człowieka w chwili nieszczęścia i potrzeby. On nie oddala się. To jest kolejny paradoks. Kiedy nawet błądzimy, robimy jakieś głupstwa, kiedy wydaje nam się, że nasza modlitwa jest bez sensu. On przyjmuje wszystko, bo Bóg uczy nas właśnie tego, że milczenie Boga w obliczu strapienia tylko przez wiarę i miłość mogą być pełne nadziei. I właśnie w ten sposób przygotowujemy się też do ostatniej, największej próby naszego życia, do śmierci. No, każdy z nas ma jakiś termin ważności. Choć życie i śmierć dalej prowadzą ze sobą dialog. Tracimy dzisiaj bliskie osoby, które kochaliśmy i zawsze mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Ale święty Bobola uczy nas, że ten ostatni krok nastąpi, ale ważne, żebyśmy byli w drodze, bo my Ewangelię głosimy naszym życiem, nie stojąc w miejscu. Dzisiaj to, co mówisz, jesteśmy często zamknięci w biurach, w wygodnych apartamentach, przy komputerach, prowadzimy taką polemikę, jak tygrysy klawiatury, kopiujemy, wklejamy bezpłodne komentarze. Natomiast Ewangelię głosi się całym życiem. Sam się tego uczę z pokorą. To nie jest łatwe. Takim sercem pałającym tą miłością braterską. I trzeba zrobić sobie taki rachunek sumienia, zadać sobie takie pytanie, jak kocham. Bo to jest tak naprawdę najważniejsze w zawierzeniu. Czy zawierzenie zmienia moje życie wewnętrzne? To jest podstawa. I Bobola to jest taki święty męczennik, który do końca ma serce przepełnione taką pasją. I to nie jest łatwe do naśladowania w tych czasach, w których żyjemy. To, co mówisz, no jest bardzo wygodny moment cywilizacyjny. I jesteśmy też leniwi duchowo często. Albo mamy skrajność, która też powoduje, że szukamy takiej religijności od ekstazy do ekstazy, kiedy jej nie doświadczamy, jesteśmy smutni. A bobola jest dla nas taką ikoną z jednej strony tego męczeństwa, co może niektórych przerażać, nudzić, ale on ma potężne zasoby wstawiennicze. On dysponuje niesamowitym magazynem łask, które Bóg mu udziela dla nas. Ale można powiedzieć, że często jest bezrobotny. Nie, mamy taką małą wiarę w to zawierzenie i często spodziewamy się tego natychmiast, a to nie przychodzi. I on nam towarzyszy w sposób żywy, bardzo wyraźny, zwłaszcza w naszych cierpieniach. Ja tego doświadczyłem, kiedy mieliśmy właśnie te trudne sytuacje, operacje, szpitale, wylane łzy, niepewności. I też modliliśmy się o cud, którego nie doświadczyliśmy w taki sposób, jak nam się by wymarzył. Ale ostatecznie Bóg dokończył dzieło. Mówię, powtarzę, że Jezus nigdy nie uzdrowił trędowatego od pasa w dół, a niewidomego tylko na jedno oko. Ma swój sposób, ale uzdrawia od początku do końca. Nie zawsze tak, jak nam się podoba, ale zawsze w sposób definitywny i ostateczny. I taki był też niezachwiany w wierze, mimo gruźki torpór, święty Bobola. On był wytrwały w tych cierpieniach, ale dzisiaj współczesne pojęcie męczeństwo to jest tak naprawdę nasza codzienna walka z egoizmem, z wygodnictwem, który dominuje też w naszych sercach. To jest taki wirus, który toczy nasze życie wewnętrzne. Nie musimy dzisiaj przelewać krwi tak jak Bobola. No, to trzeba też sobie zapamiętać, o tym też piszemy w książce. Ona już została przelana, teraz trzeba zasoby wykorzystać. Nasza wiara musi być posłusznym i pełnym nadziei oczekiwaniem, że Bobola, jak się za coś zabiera, to też to dokończy. I to będzie dobre. Będzie wszystko dobrze i będzie dobre. Ponieważ Bóg, który jest Panem życia, wybiera najlepsze momenty na wszystkie wydarzenia. I z tym mamy często problem. Dzisiaj wszystko jest ASAP, na wczoraj, natychmiast, kurier, niech przywiezie mi najlepiej. Przed chwilą zamówiłem, już za godzinę powinien być. I nasze oczy są skierowane za mało ku niebu. Mamy za mało tęsknoty za niebem. Bo serce, które nie jest utkwione w eucharystycznej miłości, usycha, bo ono szuka znowu w tych algorytmach tego szczęścia, w tym, co jest sztuczne. Zwróćmy uwagę na samo nazwanie algorytmu. Sztuczna inteligencja. Musimy sobie to uświadomić. To jest sztuczne, to nie jest prawdziwe, to jest sztuczne. Jest inteligencją, która jest podobna do naszej, ale nigdy nie zastąpi tego. I to jest największa walka, która się będzie toczyć w naszych sercach pomiędzy światem wirtualnym, a realnym i obecnością Boga. I tego uczy nas właśnie też wiara w Kościele katolickim, wierzyć w świętych obcowanie i zawierzeć się nie byle komu, nie byle jak, nie byle co, ale zastanowić się nad tym zawierzeniem. Co to dla mnie znaczy? I to jest przesłanie tych rekolekcji. To jest droga kontemplacyjna, zdumienie i zachwyt. Jeśli mogę sięgnąć jeszcze do tych myśli, o którym pisze psychiatra niemiecki Manfred Spitzer w doskonałej książce Cyfrowa demencja, on jako naukowiec udowadnia, że ta cywilizacja zmierza do upadku, ponieważ utraciła głębokość kontemplacji, zdumienia i zachwytu. Jest scyfryzowana, mózg jest scyfryzowany i trzeba detoksu postu cyfrowego, żeby odkryć na nowo tą warstwę, o czym często marzymy, ale nie potrafimy nawet tych marzeń zdefiniować. Słowem miłość Boga, która nie opuszcza człowieka w chwili nieszczęścia i potrzeby, której bardzo dzisiaj pragniemy.
1: No tak, to wtedy wydaje się, że to wszystko, o czym mówisz, jeżeli zacznie działać w sercu człowieka, no to on zaczyna też... Ta hipotetyczna nowa osoba zaczyna inaczej funkcjonować jakoś w świecie, bo też ta rzeczywistość, która nas otacza, przestaje być punktem odniesienia. Ale jak tutaj już mówiłeś...
2: No bo ona jest tylko bladym cieniem.
1: Właśnie.
2: Jeżeli spojrzymy na Ducha Świętego i Jego kreatywność i zobaczymy świat, jak został stworzony, jak jest ożywiony, to... I jakkolwiek się nie rozwinie ta sztuczna inteligencja i robotyka, to będzie blady cień w porównaniu z mistycznym ciałem Chrystusa, który jest obecny na tej ziemi. I my mamy w tym udział. I to jest fascynacja. Jestem dzieckiem królewskim, dzieckiem Boga. Jeżeli mnie to nie fascynuje, to zostanę zjedzony przez te algorytmy. Ale żaden algorytm nie pomieści Eucharystii. To jest nasza siła w Kościele i o tym musimy sobie ciągle przypominać.
1: To spójrzmy jeszcze na to, bo mówiłeś o tym, że, no zresztą tutaj wystarczy spojrzeć na okładkę, nie zaglądając jeszcze do środka i widzimy, że to są 33-dniowe rekolekcje zawierzenia, więc pytanie, czy to jest jednorazowy akt, czy proces, to już właściwie mamy z góry rozpoznane. Ale jak rozpoznać, że rzeczywiście zaczynamy ufać Bogu? Jakie błędy, twoim zdaniem, najczęściej popełniają osoby, które próbują żyć duchowością zawierzenia?
2: Po pierwsze, czasem wydaje nam się, że to odhaczanie jest takie ważne. Ja przygotowałem specjalnie taki, sięgając do poprzednich publikacji rekolekcyjnych, taki stworzyłem nowy rozdział pytania i odpowiedzi, czyli kiedy najlepiej rozpocząć te rekolekcje, jak wytrwać w rekolekcjach przez te 33 dni bez zniechęcenia. Czy jest na to jakiś sprawdzony sposób? Oczywiście, bo podczas rekolekcji możemy doświadczyć wielu niespodziewanych sytuacji. Nie mamy wpływu ani pewnej kontroli nad tym, co w naszym życiu nas spotka. Najważniejsza jest jednak ufność. Bo Jezus ciągle powtarza, że jedynym naczyniem, którym czerpie się z Jego miłosierdzia, jest ufność. I większa ufność, tym więcej dusza otrzyma. I o tym też są te rekolekcje. Bo Bola mówi z kolei, zacznijcie mnie czcić, a ja będę wam pomagał. No i to wystarczy mu zaufać temu Boboli. Tak? Bóg mi go posyła, takiego anioła, bo Bola widocznie jest do tych spraw najważniejszy. I kiedy ja mam głęboką relację z Faustyną i ona mnie zawsze załatwiała jako sekretarka Boga mnóstwo innych rzeczy, nagle, kiedy był problem z naszym wnuczkiem, musiałem iść do Boboli z tym tematem. To był inny kaliber, tak? Można powiedzieć. To też jest piękne. Życie duchowe nie będzie wtedy nudne. I to jest też istotne, że jeśli z różnych przyczyn nie uda się przeżyć pewnych 33 dni, nie zniechęcajmy się tym. Tak? Bóg nie wynagradza za efekty, lecz trud podjęty z miłości ku niemu. I on widzi w ukryciu, zna nasze życie, ten ból, rozczarowanie, bo często żyjemy w rozproszeniu. Nie zawsze udaje się nam wszystko dokładnie zrealizować, nawet gdy wszystko dobrze zaplanujemy. Nadchodzi czas modlitwy, a tu nagle pstryk, telefon, SMS, trzeba jechać, tu, tam, siam. Nie chodzi o to, żeby

0: potrzebującymi przebaczenia, radości, pokoju serca, bo wszyscy tego pragniemy. A Jezus natychmiast zbliży się do nas czułością i sprawi, że ujrzymy wszystko na nowo. Ja tego doświadczam ciągle. Moje życie to jest ciągłe zawierzenie, od rana do wieczora. To jest taki planer miłości. Ja już 16 lat jestem codziennie na Eucharystii. Nie dlatego, że ja jestem jakiś wyjątkowy, tylko ja o to nieustannie proszę i zawierzam się Jezusowi. Panie, przemień tak mój dzień, abym mógł być z Tobą na ucznie miłości. I miłość obecnie jest też bezdomna Jezusa eucharystyczna, niekochana. Jezus się żali, że jest oziębłość, obojętność serc ochrzczonych, którzy odwracają się od Niego plecami. Dlatego my, jako dusze eucharystyczne, do których Bobola nas zachęca, aby z takimi się stawać jak On, wynagradzamy całym sercem za tą oziębłość i to jest jak gdyby misja dla polskiego Kościoła. Miłość wynagradzająca, która ma potężną siłę sprawczą, której nie wykorzystujemy. Pierwszy piątek miesiąca, pierwsza sobota, słowem miłość wynagradzająca, która koi też zranione serce Jezusa. Podejmując rekolekcję, musimy o tym pamiętać, że opatrując rany innych, opatrujemy swoje własne. I to jest najważniejsze przesłanie.
1: Krótka przerwa. Wrócimy do Państwa po piosence na ostatnie już minuty dzisiejszego spotkania w Nocnych Światach, które, no śmiem powiedzieć, że są no, mini rekolekcjami wprowadzającymi do tych rekolekcji, które są istotą naszej rozmowy. Mianowicie 33-dniowe rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. To jest podtytuł książki Mocarz Chrystusa, której autor dzisiaj jest Państwa i moim gościem. Marek Zaremba jest z nami, dietoterapeuta, ewangelizator i rekolekcjonista, a rozmawiamy w cyklu Ludzie Boga o duszochwacie świętym Andrzeju Boboli. Ale właściwie tak naprawdę, gdyby przyjrzeć się naszej rozmowie, to rozmawiamy o zagubionym sercu człowieka, który żyje w wieku XXI, zapominając o Bogu i o nim, o właśnie naszym Stwórcy, naszym Ojcu ma przypomnieć nam święty Andrzej Bobola. To też zachęcam Państwa do kliknięcia w link zamieszczony przeze mnie na Facebooku, link do tej książki. Tam na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry Państwo znajdziecie zarówno link, jak i przestrzeń do swoich komentarzy. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze do nas napisać, to około 20 minut mamy na to. Wracamy za chwilkę.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Zielone światła.
1: Za 13 minut minie godzina pierwsza. Niespełna kwadrans tam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł. Ten program, ten dzisiejszy wieczór poświęcony jest w ramach cyklu Ludzie Boga Duszochwatowi, czyli świętemu Andrzejowi Boboli, któremu poświęcona jest również książka zatytułowana Mocarz Chrystusa. Rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. Autor tej publikacji, tych rekolekcji, Marek Zaręba jest z nami, dietoterapeuta, publicysta, ewangelizator, rekolekcjonista. I ostatnie chwile tego wieczora też z tymi rekolekcjami spędźmy. Jak wygląda ich struktura? Jak przygotować się do przeżycia tych rekolekcji? Czy można je przejść samodzielnie? I jak dużo czasu potrzeba dziennie na pracę z tą książką?
2: Niezwykle prosta konstrukcja. To jest też nasz zamysł, aby to było zjadliwe. Tak jak wspomniałem, publikacja posiada nihil obstaw, więc jest też dokładnie sprawdzona pod kątem czystości teologicznej, więc można bezpiecznie zanurzyć się w ten świat zawierzenia ze świętym Bobolą, będąc pewnym tego, że tutaj nie ma żadnych zagrożeń duchowych. Te etapy są istotne, etap formacyjny, wstawienniczy zawierzenia, nowenna, i dodatkowo jeszcze na końcu znajduje się taki rozdział Mocarze Chrystusa, żeby pogłębić ten apostolski rys, bo być może odkryjemy jakiś taki charyzmat bobolowy w naszym życiu i będziemy mogli podążać dalej tą ścieżką. Natomiast takie znamienne na wstępie tych rekolekcji są cztery cechy apostolstwa właśnie świętego Andrzeja Boboli, które nas przekonują do tej drogi formacyjnej. Jest to dość istotne. Tutaj pierwszy z nich to jest właśnie apostoł Maryi. My sięgamy też tutaj w tych krokach do Magnifikat, tych proroczych słów wypowiedzianych przez, wręcz wyśpiewanych przez Maryję. Ja lubię w ogóle powtarzać, że Bóg nie daje nigdy niczego na zapas. Musimy zatem stale rozwijać sobie to pragnienie i głód Jego obecności, w którym będziemy płodni. Też miarą naszego zawierzenia, o czym dzisiaj rozmawiamy, Jezusowi, ależ przed niepokalaną Matkę. To jest właśnie też znamienny rys bobolowy. Święty Bobola odkrywa prawdziwą tajemnicę szczęścia, czyli ten sekret bycia najmniejszym na wzór Najświętszej Dziewicy. I zaczynamy właśnie u progu rekolekcji od tego apostolstwa Maryi. I do każdego tego kroku podłączone są wybrane wezwania z litanii. Mamy też kontemplację tego obrazu, o którym mówiliśmy na początku. Przepiękne arcydzieło polskiego malarza Boja Wojtowicza Andrzeja, który odtworzył tą twarz Boboli z czaszki relikwiarza z Warszawy Rakowiecka. Więc ta kontemplacja obrazu pomaga nam też w tym zachwycie i zdumieniu od tej warstwy współczesności, czyli kultury obrazu. Nie wpatrujemy się w jakiś obszar AI, jakiejś animacji, tylko jest to namalowany, przepiękny, wybitny obraz, który daje jeszcze większą głębię przeżywania tych rekolekcji. I to szczęście, które wypełniło Maryję, jest również naszym szczęściem, bo Bobola uczy nas właśnie tego zachwytu, zdumienia nad Matką Kościoła. I taki prawdziwy apostoł Maryi, który chce podążać za tym zawierzeniem, wpatrując się w niepokalane serce, odkrywa, że apostolstwo będące taką doskonałą miłością nie ma nic wspólnego z próżnym aktywizmem, czego dzisiaj nam nie brakuje niestety w Kościele. Dużo szumu, mało miodu, mówi święta Faustyna o duszach gadatliwych, tak? Które nie dojdą według tej parafrazy z dzienniczka, którą cytuję właśnie, do świętości. Bóg w duszy milczącej może najbardziej działać bez przeszkód słowem. I tego dzisiaj się uczymy też pewnego milczenia, aktywnego milczenia. Bo apostoł Maryi stale zajmuje się potrzebami też Kościoła według swojego powołania. Czy to w życiu konsekrowanym, czy świeckim. Dlatego to pytanie, które stawiasz, dla kogo te rekolekcje? Dla każdego. I dla kapłana, i dla siostry zakonnej, i dla świeckiego, dla rodziny, dla wspólnoty, dla parafii. Myśmy dwukrotnie już przeżyli te rekolekcje przed publikacją książki jeszcze w naszej parafii. 33 dni cała parafia przechodziła. Mamy zamkniętą grupę na WhatsAppie, kilkaset osób, które cyklicznie przechodzą te rekolekcję pod hasłem Mocarze Chrystusa. I więc zawsze możemy się włączyć w taki szturm modlitewny, bo tam się wymieniamy intencjami. Jest to taka żywa tkanka, dynamiczna. Ale można też przeżywać te rekolekcje bardzo intymnie, bardzo głęboko, osobiście. Ja tak przeżyłem te rekolekcje. Na początku, jak one powstawały, szkicowałem ich plan i przyjmowałem codziennie Eucharystię przez 33 dni w intencji czytelników o potrzebne łaski za wstawiennictwem Boboli. Więc namaściłem sakramentalnie tak od siebie tą książkę, tą publikację i wierzę, że to zostało przyjęte, bo czytelnicy też piszą takie ciepłe słowa, że to działa, że to pomaga, że coś się dzieje, że są różne mniejsze lub większe cuda, że doświadczają bliskości Boboli w sposób czasem zaskakujący, bo to jest też taki jego ulubiony styl. Jest taki konkretny. Trudno mu czegoś w ogóle odmówić, można by powiedzieć. Tak? I on wie też, o co prosić. To też jest tajemnica tych ambasadorów miłosierdzia, można powiedzieć, współczesnym językiem. To nie są jakieś celebryci na pokaz, tak? Że mamy teraz och, ach, robić nad tym obrazem. Przeciwnie. I to jest taka ścisła i wyjątkowa relacja pomiędzy właśnie Bobolą i Maryją. Mnie to zafascynowało. Maryja uczy nas świętości, jakich pragnie Bóg od nas, w naszym powołaniu, w naszych czasach. I obecnie w sposób szczególny właśnie Maryja jest blisko swoich wybranych apostołów, takich trochę czasów ostatecznych, trudnych, nie? I to jest właśnie ten bobolowy zamysł i to zaproszenie, aby też oddać się tej królowej apostołów, które ukazuje nam misję, w której nie każdy dzień będzie pełen słońca oczywiście. Musimy stale mieć w sercach słowa naszego Pana. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Jam zwyciężył świat. Ewangelia Jana nam o tym przypomina. No, to też jest ciekawe, bo jak zobaczymy na tą Ewangelię zacytowaną, to jest Jan 16, a 16 to jest dzień bobolowy w kalendarzu, bo wiemy, że świętujemy w maju. A jest to werset 33, czyli 33 dni rekolekcji, więc jest takie hasło bojowe z Ewangelii Jana, w której też Maryja kształtuje w nas wiarę, miłość oraz nadzieję, że wieczna młodość Kościoła zapewni ostateczne zwycięstwo, którego nikt nam nie zdoła nigdy odebrać i żaden algorytm tego nie pomieści. To jest dla nas taka pociecha, takie bogactwo apostolstwa, czyli rozpoznanie Chrystusa zmartwychwstałego, który towarzyszy nam do końca w sposób definitywny. Co więcej, stale obecny jest w sakramencie miłości. I zakochany właśnie w tym ołtarzu apostoł nowych czasów, zatopiony w tej eucharystycznej więzi, odkrywa każdego dnia w zdumieniu sekret miłości eucharystycznej nieznany nikomu innemu. Czego doświadczył Bobola? Dlaczego on był gotowy na takie męczeństwo, na takie życie? Bo on żył Eucharystią, on stał się żywą hostią. Mamy wielu takich świętych w Kościele, czy Faustyna, czy Matka Święta Teresa, Kalkuty i tak dalej, i tak dalej. Oni tak naprawdę odkryli sekret duszy eucharystycznej. I to jest dla nas wyzwanie i to jest dla nas zaproszenie. Całe te rekolekcje są bardzo eucharystyczne i bardzo zakorzenione właśnie w Maryi, która jest z nami w Kanie Galilejskiej. Kończąc tą myśl, składając te intencje z Maryją i z Bobolą, Maryja wie, o co prosić. Widzimy to w Kanie Galilejskiej. Tak? Ona widzi nasze potrzeby, zanim my je dostrzeżemy. A Bobola jest tym, który pomaga nam osiągnąć to, aby unieść te ciężkie stągwie, często napełnić się łzami, czy pokuty, czy cierpienia, a Jezus przychodzi w odpowiednim momencie, niespodziewanie i przemienia to w wino radości. Tego możemy się spodziewać. Słowem trzeba się modlić z ufnością otrzymania, bo na tym polega nasza wiara.
1: No właśnie, i to też jest duże wyzwanie, bo oczywiście możemy wierzyć w różne rzeczy, które sobie zamarzymy, albo które rzeczywiście są no, głęboką potrzebą serca. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście jest jakaś granica między tą wiarą, która wynika z naszych, z takiego głębokiego zaufania do Boga, a tą wiarą, o której Jezus mówi do apostołów. Gdybyście mieli wiarę prawdziwą, to powiedzielibyście tej morwie przesadź się i zasadź w morzu. Albo tej górze, prawda, znamy Ewangelię, wiemy doskonale, co Jezus tam mówi, więc rzeczywiście jest to pytanie o naszą wiarę. Jak ona wygląda? Czy my ciągle musimy jej szukać? Czy rzeczywiście zawierzenie pomaga nam na to, żeby osiągnąć taki poziom zaufania do Pana Boga, że ta wiara faktycznie daje nam możliwość dojścia z Panem Bogiem do takiego poziomu dialogu, który również będzie owocował tym, o co prosimy, jeżeli to jest szczególnie ważne, istotne, a nawet takie przekraczające, powiedziałbym, prawa tego świata.
2: No ale zwróćmy uwagę na tą Ewangelię, którą cytujesz. Jezus nie mówi, kiedy się to stanie, że ta morwa przejdzie tą drogę. Tam nie ma mowy o czasie. Mówi, że się to dokona. Jezus uzdrawia, kogo chce, jak chce i kiedy chce. Jest Panem czasu. I ja doświadczam bardzo dużo takich cudów w mojej pracy jako dietetyk, kiedy ludzie zmagają się z różnymi chorobami. Ale często jest to proces, bo przyczyną tych chorób jest coś, o czym wie Jezus. I gdyby On tą osobę cudownie uzdrowił, nie dał jej przejść jakiejś drogi, to uzdrowienie byłoby próżne, puste. Ta osoba by szybko wróciła do starego stylu życia i znowu by się wszystko posypało. I kiedy się modlimy, wszystko nabiera w ogóle zawsze niepowtarzalnej wartości. Jednak to, co lubię powtarzać, modlitwa nie jest środkiem uspokajającym. Droga wiary to jest droga zaufania, że Bóg wie lepiej. I to jest trudne. To jest najtrudniejsze dzisiaj wyzwanie dla nas. Tak? Oddać ster naszej duszy Jezusowi w każdej sytuacji. Łatwo się mówi o zaufaniu, wierze, kiedy się wszystko w miarę dobrze układa. Ale kiedy lecimy głową w dół i ktoś nam mówi zaufaj, no to pukamy się w głowę. Co ty do mnie mówisz, człowieku, zobacz. No? Dlatego potrzebujemy wspólnoty, eklezji. Kogoś, kto nas będzie podtrzymywał. I tutaj Bobola uczy nas właśnie, bądź wspólnotowy, nie idź sam. Nie jesteś bezludną wyspą. Nikt w świętości nie zdobył w pojedynkę. Musisz mieć Kościół, musisz mieć wspólnotę, musisz mieć ludzi przede wszystkim, którzy cię kochają. I to jest podstawa w naszych modlitwach. Modlitwa też jest pozwoleniem, aby Bóg nas prowadził za rękę drogą, która Jemu się podoba. Nie znaczy, że ona jest zła w tym momencie. Jednak ona prowadzi nas do dobrego celu. Jednak nasza modlitwa trafia zawsze do centrum czułości Boga. To jest pewne. Który kocha nas jak ojciec. I w przypadku naszych rekolekcji, zawierzenia, idziemy przed jego tron ze świętym Andrzejem Bobolą, właśnie mocarzem Chrystusa, który oddał życie w męczeńskiej śmierci, a teraz wyprasza nam potrzebne siły i łaski. I ta przelana krew ma potężną moc stawienniczą. Ten duchowy przyjaciel uczy nas, że Bóg nie jest szorstki, ani zbyt wymagający. Przeciwnie, zna nasze słabości i wie, jak im zaradzić. Tylko mu trzeba zaufać. No, to jest podstawa.
1: Mówisz o przelanej krwi i dobrze wrócić na koniec naszej rozmowy do tego męczeństwa świętego Andrzeja Boboli, bo poniósł wielkie rany, które odebrały mu życie, życie doczesne, ale zyskał życie wieczne. Tak. Natomiast jeżeli spojrzymy na te osoby, które chciałyby wejść w ten proces rekolekcyjny, i to jest ostatnia kwestia, którą chcę zamknąć naszą rozmowę, to po pierwsze, czy zawierzenie może pomóc osobom noszącym jakieś głębokie urazy, właśnie rany, ale też pytanie, które się zawiera w tym, drugie pytanie, które w jakiś sposób jest połączone z tym pierwszym, czy nierozwiązane zranienia mogą mieć wpływ na życie duchowe?
2: Oczywiście, że tak, bo grzech ciężki szczególnie powoduje zmiany w psychice, w tym układzie limbicznym. To jest proces, który można dokonać w sposób definitywny, ostateczny, w sakramencie takie uzdrowienie. Sam Jezus mówi do Faustyny, kiedy ją uzdrawia w taki sposób, widzisz, córko, mnie nie krępują żadne prawa. W jednej chwili mogę dać ci więcej, niż zapragnąć zdołasz. Bóg jest wszechmocny, wszechmiłujący. I nadchodzi czas w takich rekolekcjach zawierzenia, kiedy dokonają się na pewno różne rzeczy. I również cuda nadprzyrodzone, to jest pewne, bo Bóg już to zamierzył przed założeniem świata. To się tylko musi wypełnić. Nasze decyzje jednak nie są w tej drodze bez znaczenia, ponieważ nie jesteśmy dziećmi przypadku, ale również nie jesteśmy dziećmi przymusu. Musimy decydować. To jest podstawa. Dlatego gdybym miał zachęcić do rekolekcji zawierzenia naszych, zresztą jakichkolwiek, to zawsze bym stawiał na Eucharystię. Lubię powtarzać, że lepiej nudzić się z Jezusem na adoracji, niż skakać bez celu w internecie, mówiąc tym językiem naszego dzisiejszego spotkania, tych rozmów, które dzisiaj toczyliśmy, tak? I to jest podstawa. I często pytamy, dlaczego pomimo ofiarnych wysiłków zawierzenia Bogu naszych spraw, nieustannej modlitwy za przyczyną wielu świętych patronów, nie zawsze otrzymujemy to, o co prosimy. Czasem w sposób po ludzku niezrozumiały, wręcz spotykają nas jeszcze trudniejsze sytuacje, które nas przytłaczają. Jak to zrozumieć? Ktoś powie. Propozycja naszego Pana jest odważna, zaskakująca i śmiała. Bóg prosi nas o odwagę i ufność. Tylko to, nic więcej. Proś, proś, proś do skutku. Na pewno ci odpowiem. Nie wiem jak, ale czekam na tą odpowiedź. Ona przychodzi. Ona przychodzi.
1: Marku, książka ma 270 z okładem stron. Tak. Które zdanie z tej książki napisane przez ciebie najpełniej oddaje jej przesłanie?
2: Jest to słowo poznania, które dostaliśmy na mszy świętej, pisząc książkę. Ja to usłyszałem podczas liturgii i zapisałem to właśnie jako to, co nas po prostu zachęca do konkretnej tej formacji z Bobolą. Jest to Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, werset 21. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. I tym mocarzem jest właśnie Bobola w tych konkretnych rekolekcjach. Także możemy być spać spokojnie, kiedy zawierzymy się temu świętemu. Dlatego zapraszam z całego serca do udziału w tych rekolekcjach. To na pewno nie będzie czas stracony.
1: A link do książki znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam również linki do innych publikacji Państwa i mojego dzisiejszego gościa. Był z nami Marek Zaremba, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor licznych książek, publikacji, Jaglany Detoks, tutaj wymienię Medycynę Świętej Hildegardy, Dwa Serca, Serce Ojca. No i ta najnowsza, która była przyczynkiem do naszego spotkania dzisiejszego, zatytułowana Mocarz Chrystusa, czyli rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. Dziękuję Ci serdecznie, Marku, za dzisiejsze spotkanie, za wszystko, czym się z nami podzieliłeś, za wszystkie myśli, za to wielkie, takie duchowe poruszenie, które, mam nadzieję, powstało w sercach naszych słuchaczy, za sprawą duszochwata świętego Andrzeja Boboli, który dzisiaj nam patronował w tym wydaniu Nocnych Świateł w cyklu Ludzie Boga. Jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję.
2: Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam. Dobrej nocy.
1: Bóg zapłać wielkie. Dzięki serdeczne, dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Zaczynamy o 23:00. Program trwa 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Forum wymiany myśli dla świetlików zamykamy, bo 2071 wydanie Nocnych Świateł dobiegło końca. W czwartkowy wieczór zapraszam w cyklu Echa Historii. Rozmawiać będziemy o komunistycznych obozach represji w Polsce, a gościem Państwa i moim będzie Mateusz Wyrwich, politolog, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek historycznych, między innymi tej, którą będziemy jutro czytać, do której się będziemy odnosić, zatytułowanej Obozy Pogardy. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Nocne światła.